0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W piątek podczas liturgicznego wspomnienia świętej Kingi w Starym Sączu odbędzie się uroczystość patronki miasta. O godzinie 11 suma odpustową na ołtarzu polowym przy klasztorze odprawi biskup tarnowski Andrzej Jerz. Piątek będzie także ósmym, przedostatnim dniem nowenny do świętej Kingi. W ten dzień do Starego Sącza przybędą pielgrzymi m.in. górnicy z Bochni i Wieliczki, którym patronuje święta Kinga. Jak mówi rekolekcjonista z Poznania, franciszkanin, ojciec Michał Nowak, nie tylko u mieszkańców Starego Sącza, ale także u wiernych z regionu, którzy przebywają do świętej Kingi, widoczna jest mocna wiara.
3: Tu jest dużo, powiedziałbym, taka bardziej gorliwa, bardziej ekstrawertyczna, pokazywana na zewnątrz. Ludzie, którzy tu się nie wahają klęknąć w pyle dziedzińca, którzy rzeczywiście głośno odpowiadają, śpiewają pieśni, którzy mają niesamowite nabożeństwo do matki Kingi. Tu nikt o niej inaczej nie mówi, jak nasza matka Kinga, którzy jej ufają. Kiedy rozmawiamy o odpuście, o mszach, które mają być na zewnątrz, mówimy sobie czasem, a jeśli pogoda dopisze, ludzie mówią wprost, matka Kinga nie dopuści, matka Kinga zadba o pogodę.
2: W piątek przed sumą odpustową, bo jeszcze o godzinie 9 odprawiona zostanie msza święta z udziałem księży rodaków, a o godzinie 17 będzie msza święta z udziałem Związku Podhalan. Uroczystość centralna ku czci świętej Kingi odbędzie się w najbliższą niedzielę. W sumie odpustowej o godzinie 11 przewodniczyć będzie prowincjał franciszkanów w prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Samochody, łodzie, busy, motocykle czy rowery są bardzo potrzebne na misjach. Każdy z nas może pomóc w ich zakupie. Okazją jest akcja Święty Krzysztof. 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Polega ona na sumowaniu przez kierowców szczęśliwie przejechanych kilometrów i przekazaniu za nie symbolicznego grosza na środki transportu dla misjonarzy. Uczniowie misjonarze światłem świata na drogach, tak brzmi hasło ogólnopolskiego tygodnia Świętego Krzysztofa, który jest organizowany przez organizację Miwa Polska. W tym czasie księża błogosławią kierowców i jazdy. Dzięki środkom transportu misjonarze mogą nieść pomoc ludziom potrzebującym. Tak jest także w Afryce. Tarnowski misjonarz ksiądz Mateusz Dziedzic jest dyrektorem Caritas diecezji Buar. Jak mówi, nowy samochód bardzo się przydaje, ponieważ misjonarze docierają z pomocą do 17 parafii na obszarze 45 tysięcy kilometrów kwadratowych. Od 12 lat Republika Środkowoafrykańska zmaga się ze skutkami rebelii, a przy granicy z Czadem wciąż dochodzi do aktów przemocy wobec ludności cywilnej. Mimo to wszystkie parafie działają.
4: Już w pierwszym tygodniu, kiedy otrzymaliśmy samochód, kiedy załatwiliśmy wszystkie dokumenty, samochód zawiózł 5 chorych do stolicy na operację. Później byliśmy odwiedzić deplase, tak zwanych deplase, którzy uciekli przed rebeliantami. Pojechaliśmy, zawieźli im bezcenne rzeczy. Także ten samochód jest bardzo ważny dla nas. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom misji Miwa Polska, diecezji tarnowskiej.
2: W ubiegłym roku w ramach akcji Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy 225 parafii z naszej diecezji wpłaciło do Miwa Polska prawie 400 tysięcy złotych. Sądeccy sportowcy rozpoczynają sezon z Bożą pomocą. W kościele na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu została odprawiona tradycyjna msza święta w intencji piłkarzy i nie tylko. Wzięli w niej udział zawodnicy Sądeccy, ale również działacze sportowi i kibice.
5: Sezon piłkarski na Sądecczyźnie, czas zacząć.
2: Mszę świętą celebrowali ksiądz Józef Wojnicki, kapelan sądeckiego sportu oraz ksiądz Dariusz Dziedziak, który w przeszłości był piłkarzem. Ksiądz Józef Wojnicki w homilii przedstawił historię Mistrzostw Świata, ale także nazwał piłkarzy Sandecji gwiazdami lokalnej piłki. Piłkarze Sandecji rozpoczną walkę w drugiej lidze w sobotę o godzinie 19:10 meczem z Hutnikiem Kraków.
1: To były informacje z życia kościoła.

0: Dziś, kiedy tylko otworzyłem oczy, pomyślałem o Twoich dłoniach, Boże. Twoje święte dłonie zawsze są otwarte, aby mnie przytulić i dać prawdziwy uścisk miłości. Ręce Boga to ręce, które błogosławią.
1: To ręce, które podtrzymują nas i cały świat.
0: To ręce, które nas podnoszą.
1: To ręce, dzięki którym czujemy się bezpiecznie.
0: To ręce Zbawiciela, które zostały otwarte, ukrzyżowane i zranione.
1: To ręce, które chcą nam pomagać i dawać wsparcie na każdy dzień naszego życia.
0: Chcemy, Panie, iść za Tobą, trzymając się mocno Twojej dłoni.
1: Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych. Dziś chcemy Ci przedstawić wszystkich chorych. Ty jesteś wieczny obecnością i znasz tych wszystkich ludzi. Spraw, aby wszyscy oni poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele i aby ich wiara i zaufanie do Ciebie zostały odnowione.
0: Prosimy Cię, Jezu, miej litość nad tymi, którzy cierpią w ciele, nad tymi, którzy cierpią w sercu, nad tymi, którzy cierpią w swoich duszach, ponieważ oni się modlą i czytają świadectwo tego, co czynisz przez Twego Ducha, Odnowiciela całej ziemi. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Ofiara losu. Pozwól, że zapytam. Czy znalazłeś się kiedyś w takim punkcie życia, że czułeś się jak ofiara losu? Wiesz, co mam na myśli. Wszyscy mają udane, dobre, pełne sukcesów życie, podczas gdy my mamy wrażenie, że życie odstawiło nas na boczny tor albo że jesteśmy jacyś wybrakowani. W gruncie rzeczy to rzecz normalna. Każdy z nas przez to przechodzi. Ale gdy nie mamy się czego spodziewać, gdy nie mamy żadnych nadziei, żadnych marzeń, czujemy się fatalnie. Ale jest na to rada. Albowiem ja wiem,

0: jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie szukać, znajdziecie mnie. Innymi słowy, najlepsze dopiero przed nami.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: pewnością.
1: Nie bój się. To jedyna droga.
0: Stań się.
2: Nie mogę tego zrobić. To za trudne.
0: Stań się.
1: Spróbuj.
2: Boję się.
0: Stań się.
2: Boję się, mam wrażenie, że umrę. Przepraszam.
3: Powrócił do ojca.
4: 24 dzień lipca, piątek, świętej Kingi, dziewicy patronki diecezji. Dziś wspomnienie obowiązkowe. O poranku również wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2018 do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Pilch. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Więcej na ten temat w wiadomościach o siódmej. Tuż przed przyjazdem złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, ogłosił w Dębicy prezydent Karol Nawrocki. Na tamtejszym rynku odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego prezydent skrytykował wysokie ceny opłat za energię elektryczną i zapowiedział podjęcie działań w tej kwestii.
2: Zawsze będę waszym głosem i dzisiaj z Dębicy ogłaszam, że tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wówczas przy pierwszej próbie, drodzy państwo, nie odpowiadało pytanie. Było złe pytanie. Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: 6 sierpnia minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wchodzi na wyższy poziom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało uczelni kategorię naukową B+. Dzięki temu m.in. będzie tu można się starać o tytuł doktora z ekonomii i finansów. Planowana jest też zmiana nazwy uczelni. To przełomowa decyzja, która wynosi ją do rangi liczących się uczelni nie tylko w Polsce, ale też za granicą, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych Józef Ciuła.
3: Ta kategoria daje możliwość prowadzenia postępowań i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Mamy prawo do stosowania nazwy akademia. Mamy przywilej braku konieczności uzyskania zgody do prowadzenia studiów właśnie na kierunku ekonomia i finanse, czyli wtedy już to na poziomie uczelni i senatu realizujemy. Mamy również możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Nauki i Rady Ewaluacji Nauki. Mamy również możliwość ubiegania się o zwrot subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego.
0: Senat uczelni będzie też obradował w temacie zmiany nazwy uczelni. Ta może nastąpić najwcześniej 1 stycznia przyszłego roku, bo do jej zatwierdzenia wymagane są jeszcze odpowiednie procedury.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dzisiaj na Czchowskim Rynku wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix z radiowym kinem plenerowym. Rozpoczną się tegoroczne Dni Czchowa. W razie niepogody film będzie wyświetlany w kinie Baszta w Czchowie początek o 20.30 wcześniej, bo od 18.30 będzie strefa rozrywki dla najmłodszych. Jutro organizatorzy zapraszają już od południa na rodzinny rajd rowerowy. W ciągu dnia będą też pokazy i koncerta. Wieczorem o 20.00 zaśpiewa Rafał Brzozowski. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pogoda typowo jesienna, w nocy nam popadało i to opady deszczu spodziewane są jeszcze do godziny południowych. Po południu już przejaśnienia i po południu również słońce. 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy teraz 15 stopni, czyli chłodno, a odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa, nawet 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna z samego rana niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Piątek rozpoczynamy powolutku, weekend rozpoczynamy i spoglądnijmy na prognozę pogody na weekend, czyli sobota, niedziela, sobota, częściowe zachmurzenie 25 stopni, niedziela, trochę słońca, trochę chmur, ale temperatura dużo wyższa, bo to już 30 stopni, ale tylko w niedzielę takie wysokie temperatury, bo już w przyszłym tygodniu znów spadek, poniedziałek, wtorek to 22 stopnie i w dalszym ciągu spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet i burze. Tak więc ta końcówka lipca. No niestety, mało wakacyjna. Pytanie tylko, jakimi temperaturami nas sierpień powita. No i wygląda na to, że 1, 2, 3 sierpnia to będą bardzo wysokie temperatury. 31, 30, 29 w nocy, 18 stopni. I początek sierpnia od 1 do 6 słonecznie, bez deszczu. No, powiem, że taka pogoda to cieszy. Tym bardziej, że przecież wakacje i to druga połowa wakacji. Pytanie tylko, czy pogoda nam się sprawdzi, ta prognoza pogody, oby tak było, bo już przyznam się szczerze, troszeczkę tych chmur, tego deszczu, to już mamy dość. 24 minuty nam zostało do 7. Piątek w kalendarzu to 24 dzień lipca.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Pap wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
5: Po reklamie.
6: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: W nocy nam powadało, nad ranem ulicę mokre. Jeszcze synoptycy nam zapowiadają opady deszczu w ciągu dnia, tak więc kierowcy uważajcie, drogi śliskie. Tutaj będą nam się zmieniać te warunki na naszych drogach. Do południa deszcz, po południu już przyjaśnienia, nawet słońce. Spoglądamy na ulicę i tutaj ważna informacja dla wszystkich zmotoryzowanych, dla wszystkich kierowców, którzy jadą autostradą A4 w kierunku Rzeszowa za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia. To 538 kilometraż przewrócił się bus, którym przemieszczało się 9 obywateli Ukrainy, w wyniku czego 5 zostało przewiezionych do szpitala. Jeden pas ruchu jest tam zablokowany, mogą występować utrudnienia jeszcze do godziny. Przypominam, autostrada A4 kierunek Rzeszów za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia, 538 kilometraż, jeden pas ruchu zablokowany i mogą występować utrudnienia, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie, no i trzeba wyjechać wcześniej. Ulica Tarnowa i tutaj region Tarnowski bez zdarzeń drogowych, informujemy natomiast i oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na naszych ulicach spokojnie, płynnie tutaj w mieście, bez utrudnień, bez postojów. Tych samochodów na pewno będzie nam przybywało, ale to przed godziną 8. Teraz Klikowska, Szujskiego, Szkotnik, Narutowicza, płynnie Konarskiego, Dąbrowskiego, bez postojów. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Katkowskiego. Tutaj z krótkim postojem od strony Witosa na wysokości ulicy Głogowej się możemy zatrzymać do Czerwonych Klonów, jadąc na Zbylitowskiej bez utrudnień. Jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, tutaj przed samym skrzyżowaniem Krakowska Czerwona na wysokości gdzieś Pawłowskiego, Sucharskiego, już powolutku do tego skrzyżowania, ale nie będziemy zbyt dużo czasu tracić. Tutaj oczywiście zmiana świateł, no i jedziemy, kontynuujemy wakacyjną jazdę dalej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Ci, którzy by w drodze, no to przypominam, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, a ci, którzy wybierają się w drogę, a szczególnie sobota, niedziela, tutaj już zmienią nam się temperatury kierowcy, no i warto sobie zaplanować wyjazdy sobotnie, niedzielne, w godzinach tych bardzo wczesnych, porannych, w niedzielę temperatura 30 stopni w ciągu dnia, tak więc nie będzie nam się zbyt dobrze podróżowało, bo będzie bardzo gorąco, a sobota 25, no to tak znośnie, ale ci, którzy no nie lubią upałów, no to przypominam, że no lepiej się za tym kółkiem mimo wszystko w tych wczesnych godzinach porannych niż w pełnym słońcu, chociaż to też jest urok, bo wtedy otwieramy sobie okno, zimny łokieć tak zwany, i podróżujemy, ale większość z nas to już teraz raczej ma w samochodzie klimatyzację, tak więc o tym zimnym łokciu to chyba nie ma mowy. 12 minut do 7, teraz duecie Kleo, Dawid Kwiatkowski, Bratnie Dusze, a za chwilę Marcin Spener.

5 minut nam zostało tylko do godziny 7, punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Ja proponuję wiadomości, to dziś mamy święto wszystkich policjantów, bo przecież policja służy obywatelom od 107 lat i dziś punktualnie o godzinie 12 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne obchody właśnie święta policji. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Policjanta. A święto policji ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, a data upamiętnia rocznicę powołania w 1919 roku Policji Państwowej na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i ten temat dziś będziemy również na antenie Radia Wnet Małopolska gościł w porannym dzisiejszym naszym spotkaniu. Wiadomości przypominam za 4 minuty, do tego czasu jeszcze coś zagramy. To Rio zespół, czyli taki bardzo, bym powiedział, numer energetyczny teraz będzie o poranku dla wszystkich tych, którzy by budzą się wspólnie z Radiem RDN Małopolska, a po wiadomościach przywita was Paul McCartney.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów. Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębi. Godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
8: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
7: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
8: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Wypadek i utrudnienia na autostradzie w rejonie Dębicy. Prezes PiS zapowiada oświadczenie w sprawie członków partii, którzy nie podpisali deklaracji. O szczegółach już za chwilę. Będą duże utrudnienia dla kierowców w Mszanie Dolnej. To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. 24 lipca to święto policji. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam.
10: Ważna informacja.
9: Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa za węzłem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia to 538 km autostrady. Przewrócił się bus, którym podróżowało 9 obywateli Ukrainy. 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu, dlatego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Według wstępnych informacji mogą one potrwać jeszcze około godziny. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. O szczegółach Witold Banach.
11: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcją PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
12: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
11: Tymczasem wiceprezes PiS, Patryk Jaki, uważa, że działalność stowarzyszenia Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
0: Chodzi o ambicje, więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
11: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Tuż przed przyjazdem złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, ogłosił w Dębicy prezydent Karol Nawrocki. Na dębickim rynku odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego prezydent skrytykował wysokie ceny opłat za energię elektryczną i zapowiedział podjęcie działań w tej kwestii. Na spotkaniu z prezydentem tłumnie pojawili się mieszkańcy Dębicy i okolic, którzy w rozmowie z reporterką RDN Małopolska przyznawali, że są zadowoleni z działań, jakie Karol Nawrocki podejmował w pierwszym roku swojej kadencji.
4: Dużym szacunkiem pana prezydenta otaczam i chciałabym, żeby poprowadził nasz kraj w dobrym kierunku, bo źle się dzieje. Tak myślę, że chyba jest w stanie i chcemy go poprzeć jak najbardziej.
13: To jest nasz prezydent. Pan prezydent Karol Nawrocki odbudowuje mi wiarę w człowieka, wiarę w polityka i po prostu dba o Polskę.
14: My towarzyszymy panu prezydentowi z córką od momentu zaprzysiężenia. Pan prezydent według mnie dotrzymuje danych obietnic, jest bardzo stabilny w tym, co mówi i przez to jest bardzo, bardzo wiarygodny, tak? Ja bardzo mu ufam.
15: Wielki patriota, ma oddane serce, jest super człowiekiem.
9: Za kilka dni, dokładnie 6 sierpnia, minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Będą duże utrudnienia dla kierowców w Mszanie Dolnej. Jutro i w niedzielę zamknięta będzie ulica Piłsudskiego. Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że w tym czasie będzie demontowany wiadukt kolejowy.
16: A w związku z tym my zmienimy orientację ruchu na tej ulicy, czyli na drodze krajowej numer 28. W soboty, niedzielę ruch dla samochodów w tym miejscu będzie zamknięty. Objazd drogą wojewódzką numer 968, a następnie drogą powiatową przez Łostówkę, Wilczycę i Jurków z powrotem do drogi krajowej numer 28.
9: Lżejsze samochody będą mogły objechać zamknięty odcinek ulicą Matejki. Ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej ma zostać zamknięta jutro o 6 rano, a utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem. Następnie od poniedziałku do 9 sierpnia ruch pod wiaduktem będzie prowadzony wahadłowo. Wieczorem i w nocy będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych pod wiaduktem będzie możliwy pod warunkiem zgody osoby kierującej ruchem.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: To tradycyjnie dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. 24 lipca policjanci obchodzą swoje święto. Przypada w rocznicę powołania w 1919 roku Polskiej Policji Państwowej. Maciej Szefer rozmawiał z mieszkańcami o zaufaniu do tej formacji.
17: Myślę, że rośnie, ale no to też zależy od człowieka, bo jak przyjedzie do nas jednostka i ona ma już takie nastawienie dość omijające nasz problem, no to wtedy jesteśmy nastawieni, że nikt nam nie pomoże.
18: Powiem tak, są ludzie i są ludziska, nie? Co tu więcej mówić?
19: W porównaniu do tego, co było kiedyś, to na pewno myślę, że stopniowo wzrasta. Myślę, że to jest jedna z takich służb, które gdzieś tam obok strażaków na przykład cieszą się jednak takim zaufaniem społecznym.
9: Od wielu lat największym zaufaniem społeczeństwa cieszą się strażacy. W przypadku policji opinie są bardziej zróżnicowane. Według ekspertów na wzrost zaufania do policji mogą przełożyć się bardziej skuteczne działania prewencyjne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozdrawiamy wszystkich policjantów, którzy szczegóły pilnują bezpieczeństwo, a szczególnie teraz w okresie wakacji, no to sporo pracy mają i przede wszystkim tutaj sami nie mający wakacji dbają o to, żebyśmy my mogli wypoczywać. Tak więc jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Pogoda, no dziś pochmurno, do godzin południowych opady deszczu, po południu przejaśnienia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Czeka nas poprawa pogody. Czekamy cały czas na tą poprawę pogody. Na razie termometry wskazują 15 stopni, maksymalnie dziś 19. I jak wspominałem, do godzin południowych jeszcze opady deszczu nas tutaj czekają. Pochmurny piątek na razie, ale ta poprawa pogody tutaj już wdziera się. Jutro 25, niedziela 30 stopni, tak więc może tutaj upłynąć weekend pod znakiem wysokich letnich temperatur, słonecznej aury, ale pogorszenie pogody znów nas czeka i od poniedziałku już opady deszczu i chmury i spadek temperatury do 22 stopni. 7,5 minuty po siódmej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Z samego rana na pewno przyda się mocna kawa. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Hope of Deliverance, Paul McCartney. No a za chwilę zaglądniemy do tego naszego kalendarza i sprawdzimy, co jeszcze my dziś w kalendarzu mamy.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Radiowe kino plenerowe.
3: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
5: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

Golec z orkiestra. Dobrze, że mamy takie piosenki, bo byśmy nawet nie wiedzieli, że lato może rozpalać. A tu przynajmniej golec z orkiestra nam przypomniał, że jest lato i to lato może rozpalać. Ale na razie nas nie rozpala. Jak już, to jest szansa, że nas dopiero rozpali. W sobota, niedziela, ale bardziej w niedzielę, bo w niedzielę ma być 30 stopni i wystarczy. I od poniedziałku znowu będziemy myśleli o lecie, ale za to 1, 2, 3 czerwca, w ogóle początek, pierwsza połowa czerwca ma być gorąca i ciepła, słoneczna, tak więc mam nadzieję, że to lato nam wynagrodzi tą pogodę. Zaglądamy do kalendarza, przypominamy, dzisiaj święto policji w kalendarzu zostało ustanowione w 1995 roku, upamiętnia powołanie przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. I tutaj warto na chwilę pozostać przy tej policji. W polskiej policji służy ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. W ostatnich latach liczba ta zwiększa się systematycznie. W ubiegłym roku przyjęto ponad 8,5 tysiąca nowych policjantów. W polskiej policji jest ponad 40,5 tysiąca kobiet, z tego ponad 22,5 tysiąca służy jako funkcjonariuszki. Kobiety są pirotechnikami, przewodnikami psów, pilotują śmigłowce, samoloty, a także służą na jednostkach pływających. No i tutaj jeszcze a propos policjantów, warto zaznaczyć, że tradycją obchodów święta policji stały się rozgrywki piłkarskie. W 2024 roku na przykład Polska wygrała mecz ze Słowacją 9-2. Oj, to bramek sporo było. No, policjanci pracują w służbach kryminalna, śledcza, prewencyjna. Również wspomagają działalność formacji w zakresie organizacyjnym, logistycznym, technicznym, a w strukturach policji znajduje się Centralne Biuro Śledcze, walczące ze zorganizowaną przestępczością, terrorem kryminalnym i narkobiznesem, także Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. W policyjnych strukturach jest też 16 komend wojewódzkich, Komenda Stołeczna oraz Komenda Główna Policji, a policjanci uczą się w szkołach policyjnych w Pile, Słupsku, Katowicach oraz w Akademii

Policji w Szczytnie, a w Warszawie znajduje się ośrodek szkolenia Policji, a w Legionowie Centrum Szkolenia Policji. Na czele stoi oczywiście komendant główny, który jest nadinspektor Marek Boroń. To tyle na temat Policji, tak więc jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich policjantów i życzymy im spokojnego dnia. A propos policjantów, no to z policjantami będziemy się łączyć jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9, no i będziemy sprawdzać sytuację na tarnowskich ulicach, jak wygląda to bezpieczeństwo na naszych drogach, jak poruszają się kierowcy. Ja przypominam jeszcze a propos właśnie tego poruszania się wszystkim zmotoryzowanym, ci, którzy są na A4, kierunek Rzeszów, za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia, to 538 kilometraż. Tam przewrócił się bus, jeden pas zablokowany. Tutaj kierowcy uważajcie, występują utrudnienia i te utrudnienia jeszcze mogą potrwać do godziny 8, ale więcej na ten temat przed samą godziną 8. Będziemy jeszcze sprawdzać, jak tam wygląda obecnie sytuacja. 21 minut po 7.

Wojasz, wojasz i my podróże. No to będziemy sobie my podróżować po całym świecie i będziemy my sobie my sprawdzać. Będziemy sobie my sprawdzać taki ranking najtańszych kierunków all inclusive właśnie w tym roku, czyli najlepszy stosunek jakości do ceny. No i jakie państwa w tym rankingu się uplasowały? Na którym miejscu, które by państwo? No to w trakcie naszego dzisiejszego porannego spotkania będziemy to sprawdzać. A teraz czas na wyjątkową piosenkę. Piosenka, która mi towarzyszy i towarzyszyła i będzie towarzyszyć i zarówno tym małym, jak i tym dużym, bo przecież wiemy, że my bardzo kochamy pewną pszczółkę, a chodzi tu dokładnie o pszczółkę Maję. Dlaczego mowa jest o pszczółce Maji, o tej sympatycznej pszczółce? Ona dziś ma swój dzień. Tak więc dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Pszczółki Maji. I wydaje mi się, że każdy zna tą piosenkę, która za chwilę wybrzmi, ale zanim wybrzmi nam piosenka pszczółki o pszczółce Maji, no to warto tutaj tylko przypomnieć tą wyjątkową bajkę, ten wyjątkowy film, który jest z nami. No, powiem, że od dobrych kilku dziesięciu lat, a to serial animowany, wyprodukowany, który przez taką kooperację austriacko-japońsko-zachodnio-niemiecką, która się składa z serii po 52 odcinki, a dokładnie z dwóch serii, oparta na książce niemieckiego pisarza, wydana po raz pierwszy została w 1912 roku, Pszczółka Maja i jej przygody. A jakie przygody pszczółki Mai, no to wiemy, że i też towarzysze pszczółki Mai, czyli obowiązkowo Gucio, towarzysz Mai, Filip, Aleksander, no i również tutaj pojawia się panna Klementyna, Tekla, czy no, Urbis, dowódca mrówek, czy Teodor, taki żuk, oczywiście żona Teodora, no i jeszcze inni bohaterowie tej wyjątkowej bajki. No i piosenki z czołówki, wykonawcy piosenek z czołówki, bo tutaj i był Karel Gott, James Last, ale my przede wszystkim tutaj cenimy naszego polskiego artystę, czyli Zbigniewa Wodeckiego, który właśnie tak śpiewa. We'll be right back.

0: No tak, co dziś zobaczymy? No to już zależy od nas, który odcinek na serialu. Przypominam, dziś dzień pszczółki mamy w kalendarzu, a serial opowiada o pszczółce, która wraz z Guciem przeżywają niezwykłe przygody. A Gucio, no to teraz tak jak my, co niektórzy, obżartuch i śpioch. Są tacy, którzy 7.30 jeszcze smacznie śpią, to dobrze, niech śpią, bo przecież wakacje, no to trzeba odespać i tutaj to ten czas taki dla nas, czyli czas swobody, no i podróży wakacyjnych, no te podróże będą nam też towarzyszyć, tak jak i Maja. Mam nadzieję, że dzisiaj zaglądniecie i sprawdzicie, co u tej Maji słychać. A my za chwilę sprawdzimy, co słychać w pogodzie, czyli prognoza pogody już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska.
1: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
1: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Poranek pochmurny, a w regionie tarnowskim jeszcze do godziny południowych poranek może być deszczowy. Temperatura w ciągu dnia to 19 stopni. Obecnie mamy 15, wiatr w porywach do 15 km na godzinę. Poprawa pogody w godzinach popołudniowych zapowiadają nam synoptycy, no i poprawę pogody zapowiadają nam na sobotę i niedzielę. W niedzielę ma być słonecznie, 30 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Temperatury znów będą skakać i będziemy odczuwać te temperatury, bo tak, sobota 25, niedziela 30 stopni, poniedziałek 21, wtorek 22 stopnie, ale za to od środy, czwartku już będzie coraz cieplej. W przyszłym tygodniu już 28 i kolejny tydzień, weekend to 30-31, w nocy 18 stopni. Taka temperatura powinna nam się utrzymać już do połowy sierpnia, przynajmniej tak wstępnie zapowiadają nam synoptycy, że do 15 sierpnia cały czas temperatury 27, 28, 29 stopni w ciągu dnia i słońce, lampa, że ma być słonecznie i bardzo ładnie. W regionie tarnowskim oczywiście. Nie wiem, jak będzie nad polskim morzem, bo wiemy, że tam to jednak mimo wszystko pogoda ciężka, ciężka do przewidzenia. Dziś również nad polskim morzem chmury, opady deszczu, no jednym słowem pogoda. No nie na wypoczynek, nie na kąpiel, ale na spacery. Dlaczego nie? Też mam polskie morze na swój urok przy takiej właśnie aurze. 25 minut mamy do godziny 8.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Ale wydaje mi się, że inne zdanie mają całkowicie ci, którzy teraz w tym momencie tam wypoczywają. I a propos takiej deszczowej aury pogody, takiej bym powiedział londyńskiej pogody, brytyjskiej, no to przenosimy się teraz do Londynu. Electric Light Orchestra.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na Boisko Metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na Boisku Metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 14 minut nam zostało do godziny 8. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym o ostrożnej jeździe, bezpiecznej jeździe. Pamiętajcie, noga z gazu. Piątkowy poranek mało bezpiecznym w regionie. Przenieśmy się na chwilę na autostradę A4, kierunek Rzeszów. Tam przypominamy za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia, 538 kilometraż. Tam przewrócił się bus. Teraz ruch chwilowo całkowicie zablokowany, kierunek na Rzeszów, autostrada A4. Przypominam, ruch w tym momencie całkowicie zablokowany. Trwa ściąganie tego pojazdu na lawetę. Tam przewrócił się bus, którym przemieszczało się 9 obywateli Ukrainy, w wyniku czego 5 zostało przewiezionych do szpitala i w tym momencie ten bus ściągany jest na lawetę i autostrada całkowicie zablokowana, kierunek Rzeszów za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia. Kolejnym zdarzeniem drogowym teraz przenosimy się do Ryglic. Dachowaniem samochodu kierowcy wyszli z pojazdu w własnych siłach, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Bez utrudnień Szczepanowice, Stuczka, dwa pojazdy, kolizja bez utrudnień, tak więc kierowcy ostrożnie, powoli, pamiętajcie, bezpiecznie. Warto spoglądnąć na zegarek, wyjechać wcześniej, tak żeby nie nerwowo podążać teraz o poranku na przykład do pracy na godzinę 8. Ulice Tarnowa teraz jak wyglądają? Przypomnij nam w tych godzinach przedpołudniowych. Jeszcze opady deszczu nas czekają, dlatego te warunki będą dużo gorsze do podróżowania. Po południu już przejaśnienia. Teraz mamy pochmurno, ale w nocy popadało, tak więc w niektórych miejscach jeszcze drogi mokre, mogą być śliskie. A ulica Tarnowa, spoglądamy, już zmożony ruch. W paru punktach możemy się zatrzymać. Klikowska do Alei Solidarności, dojeżdżając na wysokości 1 Maja się zatrzymamy. Zatrzymamy się też na Krakowskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Staszica, jadąc w kierunku rynku. Krótki postój Dąbrowskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Konarskiego i ulicą Gumnicką. Rondo tutaj Elektryczna Wyszyńskiego, Klikowska od Rzeźniczej, powolutku do tego ronda, a przed samym rondem krótki też postój zmotoryzowanych czeka. Aleja Kwiatkowskiego bez utrudnień od Witosa i od Mościckiego. Trochę więcej samochodów na ulicy Zbilitowskiej, tutaj w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną. I zobaczmy sobie na Koszycką, no tutaj bez zmian, czyli od Sucharskiego powoli do skrzyżowania z ulicą Krakowska i Czerwona.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg na ulicę jeszcze Tarnowa i regionu. Wyjedziemy przed samą godziną 9, a do 8 pozostało nam 10 minut.

Beata Kozidrak, taki mam plan. A nasz plan to dwie poranne rozmowy. Z tego słowa za słowo. Pierwsza rozmowa to po 8, druga rozmowa to po godzinie 9. Pierwszy gość radia o 8.10, prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Natomiast o godzinie 9.10 porozmawiamy z dyrektorem szpitala w Tarnowie, Anną Czech. Przypominamy, rozmowa po 8 i po godzinie 9.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
3: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecam.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
9: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w Dębicy nowe referendum, o szczegółach już za chwilę. W nowosądeckim Newagu zaprezentowano kolejne pociągi, które zasilą flotę kolei małopolskich. Baszta w Czchowie urośnie o 6 metrów, to ostatni weekend, by zobaczyć ją przed przebudową. Górale łączcy będą dziś na imieninach świętej Kingi w Starym Sączu. Dziś uroczystości odpustowe przy klasztorze sióstr klarysek. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam.
2: Ważna informacja.
1: Autostrada A4 w rejonie Dębicy jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Po samochód, który uległ wypadkowi, przyjechała laweta. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Jak informowaliśmy rano, w kierunku Rzeszowa za węzłem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia na 538 kilometrze autostrady przewrócił się bus, którym podróżowało 9 obywateli Ukrainy. 5 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. W tej chwili, tak jak powiedziałam, droga jest całkowicie zablokowana. Niespokojnie także na Sądecczyźnie. Wypadek na drodze wojewódzkiej w Wilczyskach w gminie Bobowa. Jedna osoba jest poszkodowana, występują utrudnienia w ruchu. Jak podają gorliccy strażacy, około godziny 6:30 na wysokości stacji PKP Wilczyska samochód osobowy wypadł z drogi, uderzając w okoliczne barierki oraz w drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby, jedna z nich jest ranna i pod opieką ratowników medycznych wprowadzono ruch wahadłowy. Do szpitala trafiła natomiast nocą jedna osoba uczestnicząca w wypadku w Podrzeczu, gdzie dachował samochód.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nowy wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Taką zapowiedź ogłosił w Dębicy prezydent Karol Nawrocki. Podczas spotkania z mieszkańcami mówił o wysokich rachunkach za prąd i przekonywał, że będzie zabiegał o zmiany. Zapowiedział też, że w kancelarii prezydenta przygotowano nowe, prostsze pytanie referendalne. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w Dębicy, że złożył już drugi wniosek.
3: Zawsze będę waszym głosem i dzisiaj z Dębicy ogłaszam, że tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wówczas przy pierwszej próbie, drodzy państwo, nie odpowiadało pytanie. Było złe pytanie. Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Na spotkaniu z prezydentem tłumnie pojawili się mieszkańcy Dębicy i okolic, którzy w rozmowie z reporterką RDN Małopolska przyznawali, że są zadowoleni z działań, jakie Karol Nawrocki podejmuje w swojej kadencji. 6 sierpnia minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Relacje i zdjęcia z wizyty Karola Nawrockiego w Dębicy mamy na rdn.pl. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz dalszych losów tego ugrupowania. O północy minął termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Dwa nowoczesne impulsy wyjadą na małopolskie tory do końca lipca. W nowosądeckim Newagu zaprezentowano kolejne pociągi, które zasilą flotę kolei małopolskich. Część z nich wyjechało z zakładów już w czerwcu, a najnowsze maszyny to kolejna część projektu, który zakłada, że w tym roku koleje małopolskie kupią jeszcze 6 składów. Urząd Marszałkowski realizuje inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnie dwa pociągi z tej transzy wyjadą na kolejowe trasy do końca roku.
4: Są to 5-człony, czyli ponad 250 osób może siedzieć podczas jednego kursu. Prawie 600 osób może być podczas jednego kursu zabrane na pokład. Myślę, że najnowocześniejszego pojazdu, jaki jest i jeździ po terenie Małopolski. Bardziej cieszymy się, że możemy zaoferować natychmiast po odbiorach technicznych, które trwają teraz właśnie i natychmiast jak dociera to do Małopolski czy do Krakowa, do kolei Małopolski, wdrażany jest dany pojazd już do ruchu, tak aby służył Małopolanom i turystom, którzy odwiedzają Kraków i Małopolskę.
1: Mówił prezes spółki Koleje Małopolskie Radosław Włoszek. Wartość 6 pociągów to koszt ponad 300 milionów złotych. Górale łączcy będą dziś na imieninach świętej Kingi w Starym Sączu. Trwają uroczystości odpustowe przy klasztorze sióstr Klarysy. Borysek. O 17 zostanie odprawiona msza święta w oprawie góralskiej, mówi Bogusław Kyrcz, prezes Związku Podhalan, oddział Łącko.
2: A później, jak już po mszy, to idziemy tam do kraty, do klarysek zaśpiewać, im zagrać. No to nawet siostry, powiem, z nami śpiewają, bo to jest, co niektóre przecież z tych okolic pochodzą, to pamiętają za modu, jakie śpiewki bywały. Kinga nas tutaj, że tak powiem, patronowała, ona nas tu zarządzała, ona nas ukształtowała, bo dzięki Kindze tacy my są, jacy my są. Weseli, gospodarni, bo ona nas tego wszystkiego nauczyła.
1: Dziś podczas liturgicznego wspomnienia świętej Kingi w Starym Sączu odbędzie się uroczystość świętej Kingi, patronki miasta. O 11 sumie odpustowej przy ołtarzu polowym przy sanktuarium będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Już wkrótce jedna z największych atrakcji turystycznych, Czchowa, będzie wyższa o 6 metrów. Zanim jednak ruszy przebudowa, mieszkańcy i turyści mają ostatnią szansę, by wejść na basztę w jej obecnym kształcie. Po zakończeniu Dni Czchowa obiekt zostanie zamknięty i rozpocznie się długo wyczekiwana modernizacja. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Po zakończeniu święta miasta plac budowy zostanie przekazany firmie realizującej inwestycje. Najbardziej widowiskową zmianą będzie podwyższenie wieży o 6 metrów, dzięki czemu punkt widokowy zaoferuje jeszcze szerszą panoramę okolicy. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, w RDN Nowy Sącz Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Sądeckiego Szpitala, a po 9:00 Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba, która w Tarnowie prowadzi m.in. hospicjum Via Spej. Ta rozmowa w RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Piątek do godzin południowych pochmurny, a nawet może być deszczowym. Po południu powinny występować już u nas przejaśnienia. Te niewielkie przejaśnienia już są widoczne na północnym kraju. Zimno, 19 stopni, chłód odczuwamy cały czas, a temperatura odczuwalna może być troszeczkę niższa za sprawą wiatru w porywach do 15 km na godzinę. Ale za to jutro 25 stopni, a w niedzielę 30.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym poranny gość, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: W piątego poranku w naszym studiu prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Tarnów jako jedno z pierwszych miast w Małopolsce ma już plan ogólny. Wczoraj został przegłosowany przez radnych podczas sesji Rady Miejskiej. Panie prezydencie, wytłumaczmy mieszkańcom, na czym polega ten plan ogólny, co on wnosi, w zasadzie co on zmienia dla mieszkańców i przedsiębiorców także.
3: Najpierw ja podkreślę to, bo powinniśmy się moim zdaniem szczycić, że w tej kwestii zadziałaliśmy sprawnie, otwarcie, transparentnie i jako jedno z pierwszych większych miast w Polsce. Mamy ten proces już za sobą w terminie ustawowym i w związku z tym od 1 września nie zachodzi żadne niebezpieczeństwo, że jakaś inwestycja czy podejście mieszkańca do urzędu będzie groziło tym, że nie będziemy mogli wydawać warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę. Plan ogólny jest jeszcze decyzją Sejmu z poprzedniej kadencji, poprzedniego rządu, żeby zapanować nad urbanizacją, nad zabudową, szczególnie tę niekontrolowaną. I zamienia dotychczas funkcjonujące studia kierunków warunkowań zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym. Niektórzy twierdzą, że jest to powrót do pewnych dobrych rozwiązań, to podkreślam, sprzed 89 roku.
2: Pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, ten plan ogólny?
3: To dobre rozwiązanie, choć tutaj dałbym taką gwiazdkę, bo ono byłoby wyśmienite i perfekcyjne, gdyby faktycznie funkcjonowało od 89 roku i byłaby ta kontynuacja. Natomiast dzisiaj mówimy z pewnym opóźnieniem stop tej niekontrolowanej zabudowie. To znaczy my dalej z nią będziemy przez jakiś czas mieli do czynienia, ponieważ tutaj urząd, miasto podeszliśmy do tego ze zrozumieniem również dla interesu wielu mieszkańców, którzy mają swoje nieruchomości, chcieliby je zabudować, mimo że na przykład są one pozbawione asfaltowej drogi, czy drogi, w której suchą stopą są w stanie przejść, lub kanalizacji, czy wody z wodociągów. No bo ta niekontrolowana zabudowa, ona jeszcze przez jakiś czas będzie. Dopiero po 5 latach od wejścia w życie planu ogólnego będziemy mogli mówić tak naprawdę o kształtowaniu przestrzeni, a to, co się już zabuduje na podstawie warunków zabudowy wydanych, no to będzie jakby stanem rzeczywistym. Więc mówiąc tak najbardziej wprost, jak można, jest to próba wyhamowania tych niekorzystnych zmian, które kiedyś miały miejsce, choć one bardziej uwidaczniają się w gminach wiejskich, aniżeli w gminach, które tak jak Tarnów, ponad 50% mamy pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym dla 50% miasta w zasadzie niewiele się zmienia, jeżeli się zmienia, to coś na korzyść.
2: Czy na terenie miasta będą takie miejsca po właśnie już, kiedy plan ogólny wejdzie w życie, gdzie absolutnie nie będzie można się wybudować? To też to wszystko porządkuje?
3: Pod warunkiem, że na tych terenach nie zostały wcześniej wydane warunki zabudowy, czyli właściciel terenu nie uzyskał na nich wcześniej albo nie zrealizuje pewnej inwestycji w ciągu tych 5 lat, to tak, są takie tereny, które wykluczają jakąkolwiek zabudowę i pozostają albo terenami zielonymi, albo terenami, gdzie ta zieleń może być urządzona i ewentualnie jakaś rekreacja wprowadzona. No, w końcu żyjemy w mieście, prawda? Więc naturalne jest, że część z mieszkańców oczekuje tego typu rozwiązań. Na przykład Park Centralny. To jest ta umowa społeczna, którą zawarliśmy z mieszkańcami Piaskówki i nie tylko, że ten fragment dawnej strzelnicy będzie przewidziany jako tereny zielone i tam planujemy

0: ten czas, choć jeszcze apelujemy, bo do końca sierpnia można składać wnioski o warunki zabudowy i będziemy chcieli te plany miejscowe uzupełniać.
1: Jakie jeszcze to będą miejsca na terenie Tarnowa, jakby pan wskazał?
0: Głównie to jest ulica Komunalna tam i Wilcza, tam przystąpiliśmy do tych planów i ulica Przemysłowa jest jednym z priorytetów, no i okolice ulicy Sadowej w Krzyżu, tam plan jest na biegu.
1: Dyskusję w czasie sesji wywołał wczoraj także temat związany z drzewami w mieście w kontekście wycinki tych zdrowych 5 drzew na Placu Drzewnym. No i temat także był szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Duża fala krytyki popłynęła w stronę ratusza także za ten ruch. Panie prezydencie, patrząc tak na chłodno, z perspektywy czasu, naprawdę nie można było tych drzew oszczędzić?
0: Chcąc kształtować przestrzeń i mówiąc wprost, w sytuacji, w której pamiętajmy o tym, że nie każdy, kto głośno krzyczy, ma rację. Ja jestem ostatni, który chciałby, aby zdrowe drzewa były wycinane. Niemniej jednak czasami sytuacja tego wymaga. Mówimy tu o drzewach, które nie są drzewami rodzimymi. Mówimy tu o drzewach iglastych, drzewach inwazyjnych, drzewach, które w tej przestrzeni Placu Drzewnego, nawet na podstawie sugestii czy wytycznych konserwatora, powinny być zastąpione drzewami liściastymi. I ja wielokrotnie już o tym mówiłem, zresztą my informowaliśmy o tym, że te 5 drzew miesiąc wcześniej będzie musiało być wycięte. W zamian za to nasadzamy tam 19 dużych, prawie 4-metrowych drzew liściastych i to będzie faktycznie plac drzewny.
1: Tylko 4-metrowe drzewa, które będą wsadzone w takim kształcie, no jednak nie zawsze mogą się przyjąć.
0: Pani redaktor, my posadziliśmy w tej kadencji już ponad 1000 drzew, ja nie wiem, czy nawet nie prawie 2000 w różnych miejscach.
1: No i były przypadki, gdzie te drzewa rzeczywiście...
0: Ale to jest naturalne, bo to jest natura. Drzewa to są organizmy, które również mają swoje określone wymagania i moim zdaniem my musimy sadzić jak najwięcej. Mamy plan, jesteśmy po rozmowie z konserwatorką zabytków, aby w Tarnowie również w samym centrum pojawiły się nowe nasadzenia i będziemy to nadal czynić.
1: Tak jak w samym centrum, czyli gdzie?
0: W różnych miejscach. Ja na przykład chciałbym, żeby pojawiły się drzewa też na Placu Ofiar Stalinizmu, czyli po drugiej stronie, żeby więcej drzew pojawiło się w okolicach pomnika generała Bema. Chciałbym, żeby drzewa powróciły na Plac Kazimierza w przyszłości. Chciałbym, żeby na Placu Sobieskiego pojawiło się drzewo. Tam mamy spór z właścicielem tegoż placu, kto jest tym właścicielem, ale wydaje mi się, że ta kwestia będzie nas łączyć i po wstępnej rozmowie już również jestem, żeby tam się pojawiło drzewo. Może na razie tymczasowo w miejscu kiosku w Donicy, natomiast chciałbym, żeby w roku 2030 na 700-lecie tam pojawił się dąb 700-lecia w takim centralnym punkcie miasta. Lub inne drzewo wskazane oczywiście przez specjalistów. Natomiast wielokrotnie słyszałem i te opinie są w sprawie Placu Drzewnego również podzielone. Część osób mówi, że dobrze się stało i że będzie ładniej z drzewami liściastymi. Część osób oczywiście ma odmienne zdanie. No, ciężar decyzji zawsze spoczywa na urzędzie.
1: To kiedy te nowe drzewa na Placu Drzewnym będziemy mogli już zobaczyć?
0: Wykonawca ma 13 miesięcy na wykonanie wszystkiego. Teraz są roboty ziemne, wodociągowe. Ten plac naprawdę będzie wyglądał
1: pięknie.
0: Pewnie
1: dopiero w przyszłym roku.
0: Myślę, że w przyszłym roku na Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia tam się spotkamy.
1: Tarnów przygotowuje się do dużej inwestycji. Przy ulicy Komunalnej powstanie Centrum Recyklingu. Rozpoczęły się już prace projektowe?
0: Najpierw przetarg. Jest program funkcjonalno-użytkowy. Z tego co wiem, miejska spółka MPGK jest gotowa. Będzie to pewnie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Mówiąc wprost, MPGK kiedyś, dawno temu, rozpoczęło procedurę segregacji odpadów od tak zwanej instalacji tymczasowej i ta tymczasowa instalacja trwa do dziś. W związku z tym my tak naprawdę nie mamy takiego centrum recyklingu z prawdziwego zdarzenia, a jak wiemy, bardzo duże wymagania są dotyczące poziomów odzysku i to jest jedna z tych inwestycji, która myślę, że nie tylko poprawi wyniki odzysku odpadów, ale również poprawi warunki pracy pracującym tam pracownikom. No i kwestia druga jest to,

0: również asumpt do tego, że musimy przenieść schronisko. A zatem muszą znaleźć się na to pieniądze.
1: Chciałby pan, żeby też te warunki poprawiły się w schronisku?
0: Absolutnie, to jest dla mnie jeden z priorytetów.
1: Jakby pan dzisiaj ocenił w skali od 1 do 10 te warunki w azylu tarnowskim?
0: Myślę, że ja nie jestem od tego. Od tego jest powiatowy lekarz weterynarii, ale zwiedziłem kilka schronisk i proszę mi wierzyć, nie jest aż tak źle. To znaczy wszyscy wiemy, że chcielibyśmy, aby zwierzęta miały jak najlepsze warunki, ale tak naprawdę to nie jest miejsce dla tych zwierząt. Dlatego promujemy jak najbardziej adopcję, bo w moim wymarzonym świecie azyl powinien być pusty. I powinien być tylko miejscem interwencyjnego przyjmowania zwierząt, a tak naprawdę te zwierzęta powinny być przypisane do ich konkretnych właścicieli. Stąd uważam, że powszechne czipowanie, ale również kastracja zwierząt powinna być tutaj obowiązkowa.
1: Co i właściciele. Jest wprowadzone na terenie miasta Tarnów.
0: Jest wprowadzone, ale ja mówię o takim rejestrze już centralnym. Mhm. Każde zwierzę powinno być przypisane do konkretnego właściciela i ten właściciel później ponosić koszty ewentualnego, nie wiem, leczenia odratowania tego zwierzęcia.
1: Wróćmy jeszcze na chwilkę do azylu. Tarnowska Fundacja Zmieńmy Świat podniosła temat kotów w tarnowskim azylu i fundacja zwraca uwagę, że jest wysoka śmiertelność wśród kotów w schronisku, która według raportu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii sięgnęła w 2025 roku 58%. Jak pan to skomentuje?
0: To należałoby zapytać oczywiście prowadzącego azyl, czyli pana prezesa Burlunga. Natomiast tego, co mi wiadomo...
1: Prowadzącym azyl.
0: Generalnie mówi się, że prezydent nad wszystkim musi panować, więc ja też o to zapytałem. Przeprowadziliśmy rozmowę również z powiatowym inspektorem weterynarii. Wiem, że dodatkowe kontenery dla kotów znalazły się w azylu, tak żeby oddzielić koty chore od kotów zdrowych. Niejednokrotnie było tak, że ze względów na te warunki lokalowe wcześniej te koty zdrowe mieszały się z kotami chorymi. Dochodziło również do wzajemnego zarażania się. Być może to jest też jedną z przyczyn, ale też bardzo często dostajemy informacje o kotach, które tylko z pozoru są wymagające interwencji. Niejednokrotnie wiem, że Straż Miejska otrzymuje telefony na przykład o młodym miocie kotów, i który jest zaraz zabierany od matki. A straż jest, wtedy była obligowana jakby do reakcji. A tak naprawdę dziko żyjące koty też są elementem naszego ekosystemu.
1: Czyli jeżeli jakiś mały kot właśnie, taki jeszcze niesamodzielny, gdzieś się szwenda, powiedzmy kolokwialnie, w okolicach ruchliwej ulicy,
0: nie
1: reagujemy.
0: Wokół ulicy, jeżeli widzimy, że jest jego życie zagrożone, to tak, ale gdzieś na pewno w okolicy jest jego matka i też należałoby to w jakiś sposób uwzględnić. I tutaj myślę, że powinniśmy trochę nasz program opieki nad zwierzętami, szczególnie tymi dziko żyjącymi, zmodyfikować, tak żeby poprawić opiekę nad tymi dziko żyjącymi, to znaczy, które są elementem naszego ekosystemu, ale które mają prawo do tego, żeby żyć sobie swobodnie w mieście i też wykonują pewne pożyteczne funkcje. Ja widziałem w wielu krajach tego typu budki, fundusze na dokarmianie tych kotów, miejsca schronienia w okresie zimowym. Też są osoby, wolontariusze czy fundacje, które prowadzą taką działalność i myślę, że tutaj od przyszłego roku będziemy chcieli taką działalność wesprzeć.
1: Panie prezydencie, już zmieniając temat, Tarnów ma 5 orlików, dobrze się doliczyłam?
0: 3.
1: Trzy. Czyli troszkę za dużo. 3, ale wszystkie czynne popołudniami?
0: Teraz jest sezon urlopowy. Jak państwo wiecie, w szkole podstawowej numer 9, czyli na osiedlu Zielonym, przez 4 dni orlik był ze względu na sezon urlopowy zamknięty.
1: No i właśnie rodzice dzieci zwrócili się do nas w tej sprawie z interwencją, bo te dzieciaki przechodziły, przeczołgiwały się pod siatką. Dlaczego nie można było znaleźć zastępcy tej osoby na urlopie?
0: Znaczy, tutaj proszę pamiętać, że sezon urlopowy jest i ma swoje konsekwencje, więc też staramy się tak, I widzimy to, że to obłożenie na boiskach, szczególnie tych ogólnodostępnych, też nie jest takie duże. Równolegle boiska, które są ogólnodostępne, na przykład które powstały z budżetu obywatelskiego, czy wcześniej ze środków Radosieli, tak jak na Westerplatte, czy przy szkole numer 18, one są otwarte cały czas i tutaj nie ma obowiązku obecności pracownika. Tym różni się Orlik, że on jest jakby programem, który wymaga zatrudnienia pracownika i ma określone również środki budżetowe na funkcjonowanie. Pracownik po okresie urlopowym, tutaj 4 dni przerwy, nawet takiej powiedziałbym technicznej, to nie jest aż tak dużo i to trzeba też zrozumieć, że szkoła ponosi z tego tytułu koszty. W związku z tym ja też nie chcę, żeby dyrektor kosztem innej działalności tutaj musiał na te kwestie reagować, ale warto zobaczyć, jak wygląda zainteresowanie w innych miejscach. Tak jak mówię, tu prosimy o zrozumienie, 4 dni ze względów urlopowych, to naprawdę można zrozumieć, a szereg innych boisk.
1: Czyli kiedy, gdyby kiedyś autobus miejski nie przyjechał na przystanek, bo kierowca byłby na urlopie, to też nie, można by to było w ten sposób tłumaczyć.
0: Panie redaktor, czym innym jest ciągła działalność autobusów miejskich, a czym innym jest działalność szkoły w okresie urlopowym. I tu chyba wszyscy rozumiemy, że każdy ma prawo, również pracownik Orlika, do tego, żeby mieć wolne, szczególnie w okresie urlopowym, kiedy tego pracownika nie ma kto inny w szkole zastąpić. W innym czasie pracownicy szkoły, proszę zauważyć, nie mogą brać urlopów, szczególnie w roku szkolnym. W związku z tym, no to jest ta specyfika pracy w szkole.
1: Nie myśleliście, żeby na przykład te orniki były otwarte przed południem, kiedy w wakacje dzieciaki mogłyby podejść i pokopać piłkę, bo się nucą?
0: Dzieciaki mogą pokopać piłkę w szeregu jeszcze innych lokalizacji, które stoją otworem cały czas. Mówię, są boiska ogólnodostępne, otwarte, gdzie tego wymogu pracownika nie ma.
1: Kończy nam się czas, ale jeszcze o jedną rzecz na sam koniec chciałam zapytać, o ten autobus, który miał jeździć po Wałowej, bo on trafił do naprawy. Kiedy wróci? Wiemy już coś na ten temat?
0: Czekamy na, a w zasadzie właściciel tego autobusu czeka na część. Jesteśmy w pewnym sensie od tego uzależnieni, ale wczoraj Rada Miejska na wszelki wypadek przesunęła okres obowiązywania darmowej komunikacji w tej linii jeszcze na wrzesień. Standardowo bierze się na testy takie autobusy na 2-3 tygodnie, w związku z tym my i tak mamy tutaj zaplanowane prawie 2 miesiące. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że przetestujemy ten autobus zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w okresie roku szkolnego. To też będzie dla nas ciekawa informacja, jak będzie się zachowywał pasażer, czy ta linia będzie się podobała zarówno mieszkańcom, jak i na przykład restauratorom na Wałowej, czy prowadzącym tam działalność gospodarczą, bo to jest efekt realizacji też ich postulatów z ankiety, którą kiedyś robiliśmy, aby badać potrzeby przedsiębiorców z ulicy Wałowej czy ze ścisłego centrum. Mam nadzieję, że uda się ten autobus naprawić i początkiem sierpnia te testy się rozpoczną. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zobaczyć i zapytać później mieszkańców, czy ten pomysł się im podoba, bo znowu sprzeczne są komentarze i sprzeczne są informacje, które docierają do mnie z mieszkańców i znowu ten ciężar decyzji będzie spoczywał na prezydencie.
1: No ale ten temat jeszcze przed nami, bo autobus jeszcze nie rozpoczął kursów. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny był dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Lider SOWA. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. W Radgoszczy.
9: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
10: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
9: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
10: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Wielki sukces pochodzącego z Nowego Sącza Michała Pasiuta. 35-latek zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1 w amerykańskiej Oklahomie. Przegrał tylko niecałą sekundę z Czechem Jakubem Krejcim. To pierwszy indywidualny medal Mistrzostw Świata w karierze Michała Pasiuta. Wcześniej miał medale drużynowe, który podkreślił w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym, że czuł się bardzo dobrze i czuł trasę.
2: Nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem, co zrobię i też to realizowałem. Czułem to, dziś po prostu to czułem. Myślę, że no tutaj w K1 już taki mały prognostyk naszej formy to były zespoły, gdzie byliśmy 4 sekundy szybsi od konkurencji. Niestety, brzydko mówiąc, zostaliśmy troszkę obskubani od tego medalu, bo nam sędziowie dołożyli 2 punkty karne. Powinienem tutaj stać jako podwójny medalista i nad czym ubolewam, szczególnie złoty w zespole, co jest piękne i na pewno Mazurek by mi przyniósł jeszcze więcej radości, a tak to stoję i jako tylko srebrny medalista indywidualnych mistrzostw świata i dalej nie mogę w to uwierzyć. Życzę każdemu, żeby mógł kiedyś to tylko powiedzieć.
1: W finale był też inny sądeczanin, Dariusz Popiela, który zajął 9 miejsce. Bez medalu jest za to kolejna zawodniczka pochodząca z Nowego Sącza, Klaudia Zwolińska. Reprezentantka Polski rok temu była mistrzynią świata w K1, teraz zajęła 10 miejsce. Nie miała punktów karnych, po prostu rywalki były o kilka sekund szybsze. Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. W 23 minucie goście objęli prowadzenie, a dopiero w drugiej połowie wyrównał Mahir Emreli w 53 minucie. Goście w 73 minucie nie wykorzystali rzutu karnego. 5 minut później Patryk Makuch podwyższył na 2-1, a w doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Stratos Sfarnas. Rewanż odbędzie się 30 lipca na Malcie. W pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MSK Żlina 1-2. Goście z Katowic pierwsi zdobyli gola, w 6 minucie trafił Lukas Klemens, potem strzelali już tylko zawodnicy słowackiej drużyny. Rewanż 30 lipca. Piłkarze ręczni handball Pałacu Tarnów rozpoczną sezon w grupie D pierwszej ligi 12 lub 13 września. Będzie to wyjazdowe starcie z Zagłębiem Sosnowiec. Podopieczni Marcina Janasa we własnej hali po raz pierwszy zaprezentują się tydzień później, a ich rywalem będzie Krzeoostrowiec Świętokrzyski. W pierwszej rundzie tarnowscy kibice będą mieli okazję zobaczyć też w akcji swoich ulubieńców w starciach z LKS-em Komprachcice, Grunwaldem Ruda Śląska, Orłem Przewozk, CMC Zawiercie i Gwardią Opole.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Czekamy na poprawę pogody, taka odczuwalna poprawa pogody w godzinach popołudniowych, ale tak naprawdę to chyba dopiero piątek i niedziela. Piątek 25, niedziela to 30 stopni, a dziś maksymalnie 19 stopni. W tych godzinach jeszcze przedpołudniowych synoptycy zapowiadają nam opady deszczu. Ciśnienie 991 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a temperatura 16 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Ciekawe, co na taką pogodę powiedziałaby pszczółka Maja. No dlatego, dlaczego pszczółka Maja? Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Pszczółki Maja, tak więc oglądamy ten wyjątkowy serial. Serial nie tylko dla dzieciaków, ale też i dla tych dużych dzieciaków. Ale nie tylko pszczółka Maja przypomina w tym serialu, bo przecież jest Gucio, przyjaciel pszczółki Maji, jej towarzysz, no i oczywiście Filip, czyli konik polny, który też tutaj w tym serialu odgrywa bardzo dużą rolę, bo to pierwszy przyjaciel Maji. Kai i Gucia na łące, no ale nie zapominajmy o pani Klementynie, czy innych tutaj, no, wyjątkowych postaciach serialowych. 52 odcinki, dwa seriale, tak więc Pszczółka Maja dziś nam towarzyszy, piosenka już wybrzmiała, oczywiście Zbigniew Wodecki, ale jeszcze do piosenki Pszczółki Maj wrócimy w innym wykonaniu. 22 minuty nam zostało do godziny 9, za chwilę jeszcze raz ponownie sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
4: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
5: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Nie wiem, jakieś rozprężenie na tych naszych ulicach występuje wśród kierowców. Przybywa nam zdarzeń drogowych na naszych drogach. Kierowcy, uważajcie ostrożnie, tutaj trzeba być skoncentrowanym na drodze. Przypomnienie jeszcze zmotoryzowanym, czyli wróćmy na czwórkę, kierunek Rzeszów. Tam jeden pas był całkowicie zablokowany. Teraz jeden pas jest wolny, drugi jeszcze zablokowany. Trwa czyszczenie nawierzchni, tak więc proszę uważać w tamtym miejscu. To przypominam, A4 kierunek Rzeszów za zjazdem Dębica Wschód na wysokości miejscowości Pustynia, 538 kilometraż. Przewrócił się tam bus. Ten bus już został ściągnięty, a teraz trwa czyszczenie nawierzchni. Jeden pas jest w dalszym ciągu zablokowany, tak więc kierowcy, bądźcie ostrożni. Noga z gazu powoli. No właśnie, a propos nogi z gazu. W tym momencie Tarnów na ulicy Granicznej, zderzenie dwóch pojazdów, policjanci jadą na miejsce. Wola Radłowska, kierowca wjechał w ogrodzenie, nic mu się nie stało. No i takie dosyć dziwne zdarzenie. Na ulicy Spokojnej, wyjazd ze stacji benzynowej z wężem do tankowania. Kierowca zapomniał odpiąć ten wąż do tankowania. No i wyjechał razem z tym wężem ze stacji benzynowej. Pewnie... No, myślał bardziej o cenie paliwa niż o tym, żeby odpiąć ten wąż, bo jak tak spoglądamy na te pylony i widzimy, w jakiej cenie to paliwo, no to powiem szczerze, że już się od nie chciałam tankować ten nasz samochód. No i pewnie w tym pośpiechu z tego wrażenia zapomniał odpiąć. Tak więc, drodzy zmotoryzowani, pamiętajcie, tankujecie, odpinacie, żeby nie okazało się jak w tym właśnie przypadku, że jedziemy razem z tym wężem do przykład, nie wiem, no do pracy. Kwadrans przed godziną 9:00, są tacy, którzy jeszcze podróżują do pracy. A propos tego podróżowania, no to sprawdzimy ulice Tarnowa, jak wyglądają teraz. Zmożonym ruchem i to już odczuwamy na naszych ulicach. Między innymi ten zmożony ruch odczuwamy teraz na ulicy Szujskiego, odcinek między tu skrzyżowaniem Klikowska a Szkotnik. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej to Konarskiego, Dąbrowskiego, krótki postój na Tuchowskiej do Konarskiego. Więcej samochodów też na Mickiewicza, na wysokości gdzieś mniej więcej Matki Bożej Fatimskiej. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj spokojnie płyniemy. Z Blitowska też bez żadnych utrudnień i jeszcze została nam ulica Koszycka. Zobaczmy sobie, czy my tam teraz się już zatrzymujemy, stoimy. Jak wygląda sytuacja? Wygląda na to, że tutaj Koszycka bez problemów, Krakowska również, gorzej jest na ulicy Czerwonej. czerwonej, prawo skręty z czerwonej w Krakowską. Tutaj możemy sobie chwilkę postać. Wygląda na to, że dwie zmiany świateł. Przypominam, zmotoryzowanym przed południem jeszcze spodziewane są w regionie opady deszczu. Po południu przejaśnienia uważajcie ostrożnie, bo tutaj sporo tych kolizji. Jeszcze przed godziną 8 przypomnę to między innymi Ryglice na ulicy Tarnowskiej, dachowaniem samochodu. No i Szczepanowice, dwa pojazdy, też tam kolizja, tak więc sporo tych zdarzeń drogowych w piątkowym poranek.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl

YMCA. No tak się zastanawiam, czy umiecie pokazać. YMCA. To Village People, 8 minut przed samą godziną 9. Pozostajemy w takim wakacyjnym klimacie. Teraz Son of Jamaica. No i a propos właśnie Son of Jamaica. Jest taki ranking najtańszych kierunków all inclusive w tym roku. Najlepszy stosunek do jakości ceny. No to zaglądam do tego rankingu. Na miejscu 5. Jaki kierunek? Oj, gorący, ciepły, słoneczny. Kierunek, który kochają Polacy, to Grecja. Grecja na miejscu 5 w sezonie, około 2800 zł do 4500 zł za osobę. No nie wiem, czy akurat w tej cenie. 2800 może ktoś znajdzie, ale 4,5 max to chyba nie. Wydaje mi się, że wyższe. No ale to jest, przypominam, ranking. Ranking taki top najtańszych kierunków all inclusive. 2,26. No to nie będę się kłócił z tym rankingiem. Na miejscu 5 jest Grecja, która tutaj oferuje świetną kuchnię, piękne wyspy, wysoki standard hoteli w rozsądnej cenie. Ciekawe, kto na 4., 3., 2. i kto na 1., ale o tym później, bo teraz już Son of Jamaica. Za chwilę o 9:00 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, kolejna poranna rozmowa, słowo za słowo, i o godzinie 9:10 gościem radia będzie dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba, Anna Czech.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie, rodzinny rajd rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Dziś w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii. Mniej ścieków, więcej odzyskanej wody w subregionie tarnowskim przybędzie przy domowych oczyszczalni. Swoimi występami przypomnieli stare tradycje Spisza. Zespół Świabelki z Trybrza prezentował się podczas Święta Dzieci Gór.
9: Kierpce się zakładało ino chwili, jak się szło do kościoła.
10: Chodziło się na bosoko.
8: I wakacje z błogosławioną Karoliną. Młodzi zamieszkają w namiotach przy sanktuarium w Zabawie. Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. Minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli do północy złożyć deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń. Zamknięcia Stowarzyszenia Rozwój Plus odmówił były premier Mateusz Morawiecki. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej mówił, że członkowie Rozwój Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych i podpisać dokument.
11: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
8: Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Skutecznie oczyszczają ścieki i pozwalają odzyskać wodę do użytku. 19 gmin subregionu tarnowskiego zyskało dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Promesy w łącznej wysokości ponad 26 milionów złotych pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Łącznie powstanie około 100 takich oczyszczalni. Wśród 19 gmin, które zdobyły dofinansowanie, były m.in. gminy Wojnicz, Zakliczyn, Czchów, Gnojnik, Szerzyny czy Lipnica Murowana. W gminie Szerzyny powstaną 22 przydomowe przydomowe oczyszczalnie. Samorząd zyskał na ten cel blisko 1 000 000 zł.
5: Zostanie skierowane dla mieszkańców, którzy są poza aglomeracją, a więc nie mają fizycznej możliwości podpięcia się do kanalizacji grawitacyjnej. Przeprowadziliśmy rozpoznanie zainteresowania. Tylu mieszkańców wyraziło chęć przystąpienia do tego programu. Stąd też o taką kwotę wnioskowaliśmy do Samorządu Województwa Małopolskiego.
8: To wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried. Koszt budowy jednej oczyszczalni ścieków waha się w granicach od 40 do 45 tysięcy złotych.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: 170 osób weźmie udział w miasteczku modlitewnym w Zabawie. Młodzi rozbiją namioty przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. Będzie to czas wspólnego rozwijania swojej wiary, a także integracji. Miasteczko odbędzie się pod hasłem Spotkanie. Jak mówi ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, młodzi będą mieli wiele okazji, by się poznać, rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami.
12: Nie jest to tylko i wyłącznie modlitwa, ale też takie spotkanie przy wspólnej integracji, wieczorach, planszówkach czy tańcach integracyjnych, które cieszą się też taką dużą popularnością i zainteresowaniem. I też takiego po prostu czasu spokojnego spędzania go ze sobą na rozmowach, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, no co myślę, że dzisiaj jest też bardzo potrzebne, żeby uczyć się takich relacji na żywo.
8: Miasteczko modlitewne przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do 2 sierpnia. Swoimi występami przypomnieli stare tradycje Spisza. Zespół Świabelki z Trybsza prezentował się podczas Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Jedną z tradycji tej miejscowości było sprzątanie przed niedzielą.
13: Moja mama pamięta, że ona co tydzień chodziła zamiatać drogę, no i to była taka tradycja i kiedyś no naprawdę na to się zwracało uwagę i dziadkowie byli źli, no kiedy nie było to zrobione porządnie.
14: Ekscytuje nas, że reprezentujemy Spisz. Mamy bardzo ładne spodnie, nie góralskie, tylko nasze śpiskie. I mamy ładną, bardzo białą koszulę, lecz to jest wiganka, to co teraz mamy na sobie. To było takie coś, że nosiło się to codziennie, na przykład jak się sprzątało. Kierpce się zakładało i na chwilę jak się szło do kościoła. Chodziło się na bosoko.
8: Świabelki kamraciły się z zespołem z chorwackiego Zagrzebia. Dziś ostatni dzień narodowy meksykańsko-orawski. Dziś w całym kraju ponownie trzeba spodziewać się burz, ale będą mniej intensywne niż wczoraj. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Anna Gryczman powiedziała, że pogoda nieco się poprawi, choć nadal będzie chłodno.
15: Od zachodu Polski już stopniowo pogoda będzie się uspokajać. Podobnie jak w czwartek będziemy mieć temperaturę od 18-19 do 20-22 stopni. Ten wiatr już będzie nieco spokojniejszy, ale nadal we wschodniej połowie kraju on może być porywisty.
8: Burze nadal będą się pojawiać, ale już tylko w części kraju. W weekend prognozowane jest ocieplenie. Na termometrach możemy zobaczyć do 28 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno w całym kraju i na północy, i na południu, a u nas w regionie tarnowskim w godzinach przedpołudniowych spodziewane są opady deszczu. Temperatura 19 stopni, mamy 15-16 teraz o poranku. Jutro 25, niedziela 30 stopni, ale poniedziałek znów 22 stopnie, wtorek 24, ale za to końcówka lipca i początek sierpnia upalny się zapowiada.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od czwartku już wracają temperatury typowo wakacyjne, 28-30 stopni i taka temperatura, a przede wszystkim słońce. Słońce powinno nam towarzyszyć przynajmniej do 15 sierpnia. Tak wstępnie prognoza długoterminowa wygląda. W nocy temperatura będzie wynosiła 18 stopni. A dziś w nocy 11, czyli chłodna noc przed nami. 6,5 minuty mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
8: Po reklamie.

0: Następni w kolejce, powolność i szczęście, zostawmy tacy sami.
1: W letni wakacyjnym dzień mrozum. Na szczęście mrozum to tylko w piosence. 12 minut już prawie po godzinie 9. W studiu naszym kolejny poranny gość, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo, a rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry jeszcze raz. W studiu ze mną Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba, która w Tarnowie prowadzi m.in. hospicjum VSP. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Zacznijmy od bardzo dobrej informacji dla mieszkańców regionu, dla pacjentów, bo już za kilka dni, w poniedziałek, oficjalnie otwarta zostanie nowoczesna klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. No właśnie, nie mówimy już oddział, a klinika. Pani dyrektor, czym różni się klinika od dotychczasowego oddziału i co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
4: Tak, to myślę, że zmiana jest pozytywna. Już drugi oddział kliniczny, powoli szpital przekształca się w szpital kliniczny w wielu obszarach.
3: Po neurochirurgii oczywiście.
4: Jest neurochirurgia.
3: Profesora świętej pamięci Maciejczaka.
4: Szpital Świętego Łukasza to szpital wielospecjalistyczny, który ma potencjał do tego, żeby właśnie tworzyć kliniki. I w tym przypadku, jeśli chodzi o kardiologię, to ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze, którzy i ci, którzy są doświadczeni, i ci młodzi, którzy są z zapałem, i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić się o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już w Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. I no, klinika no, to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
3: I wielu chętnych na lekarzy, ja tylko przypomnę, 18 kandydatów też na jedno miejsce na kierunek lekarski w tym roku na Akademii Tarnowskiej, więc będą gdzie mieli się uczyć.
4: Będą mieli się gdzie uczyć, będą się mieli gdzie rozwijać. Mamy plany do rozwoju, dlatego no, jesteśmy na drugim poziomie, na drugim poziomie referencyjnym w sieci kardiologicznej. To zobowiązuje.
3: I zobowiązuje również to, że kliniką kierują zazwyczaj albo zawsze, bo właśnie to jest wymóg, tak, chyba naukowcy, prawda? Profesorowie, tak jak w przypadku neurochirurgii, wcześniej to był świętej pamięci profesor Maciejczak, teraz profesor Szczygielski. Kto pokieruje nową kliniką kardiologii?
4: W tej chwili tak. Oczywiście, że pokieruje ktoś, kto jest, ma tytuł naukowy. To może być też doktor habilitowany, ale tutaj rozmawialiśmy i będzie, to jest w trakcie konkursu w tej chwili, także
3: czyli
4: nie mogę
3: dzisiaj
4: powiedzieć,
3: nazwiska
4: kto.
3: Nie zdradzimy.
4: Dzisiaj nie zdradzimy nazwiska. Wiemy o zainteresowaniu przynajmniej jednej czy dwóch osób i są to osoby z tytułem profesorskim. Także zadowoleni są nasi lekarze, bo rozmawiali z tymi osobami, także wiemy, że będzie dobra współpraca. I oczywiście zawsze nie tylko ja, myślę o pacjentach, żeby to się bardzo dobrze odbiło, znaczy dla pacjentów przynosiło największe korzyści. Także myślę, że to niebawem nastąpi, pewnie po wakacjach, bo to w trakcie wakacji ten konkurs jest przeprowadzany, to chwilę trwa, także myślę, że po wakacjach się już okaże i wtedy, jak już będzie wyłoniony ten kandydat do zatrudnienia, albo już zatrudniony, no to myślę, że też
3: klinika też ruszy oficjalnie po wakacjach, czy już
4: znaczy,
3: będzie działać?
4: Klinika już jest, bo już mamy zmiany w statucie, zaakceptowane przez wcześniej Radę Społeczną, później przez Sejmik, jest wpisane to w statucie, mamy już klinikę.
3: Czyli
4: nazwa
3: od
4: jest.
3: Poniedziałku, od tego oficjalnego przecięcia wstęgi, pacjenci będą przyjmowani już
4: do kliniki.
3: Kliniki.
4: Tak, oprócz tego mamy przecież też lekarza z tytułem doktorskim, także no,
3: pani dyrektor,
4: jest, będzie klinika.
3: To najważniejsze, jak bardzo zmieniło się to miejsce, co zyskali pacjenci i personel dzięki modernizacji?
4: Myślę, że pacjenci, tak, my staramy się zawsze, nasz rozwój, nasze modernizacje staramy się projektować w oparciu o potrzeby społeczeństwa, prawda? Potrzeby naszych pacjentów, społeczeństwa. Więc no, kardiologia niestety jest w dalszym ciągu choroby

0: Wszystkie możliwości będą, są nowe przestrzenie, tak, są nowe poradnie.
1: Są, tak, jest wszystko, jest dodatkowo urządzony pododdział rehabilitacji kardiologicznej, a wcześniej no, mamy bardzo dobrą kardiologię inwazyjną, mamy dyżur 24-godzinny o każdej porze dnia i nocy.
0: Tak zwany zawałowy dyżur.
1: Tak zwany zawałowy dyżur, gdzie zawsze czekają lekarze, pielęgniarki i technicy i zawsze w największym pogotowiu i wszyscy bardzo dobrze do tego przygotowani, do niesienia tej pomocy. Także na pewno ten dyżur zawałowy jest. Będzie, właśnie wtedy już zakupiliśmy nowy angiograf, który daje jeszcze lepsze możliwości, większą ochronę zarówno dla pacjenta, mniejsze dawki i dla personelu. Także to o tych szczegółach to pewnie nie będę w tej chwili mówić, ale jest to na wyższym poziomie.
0: Czyli nie tylko nowoczesne pomieszczenia, ale również nowoczesny sprzęt.
1: Tak, nowoczesny sprzęt to również do rehabilitacji, no pełne pole do rehabilitacji. Nowoczesny sprzęt do elektrofizjologii, która jest naprawdę u nas na bardzo wysokim poziomie również. Na bardzo wysokim poziomie, to podkreślam. Też zakupiliśmy nowy sprzęt, także to wszystko to będzie służyło na pewno pacjentom. Takie są osiągnięcia w tych technologiach.
0: No i przypomnijmy również, że tomograf, który od niedawna szpital posiada, też jest na tyle nowoczesny, że już wtedy ta diagnoza może być bardzo precyzyjna, czy mamy do czynienia z zawałem na przykład.
1: Tak, ten tomograf już od dawna pracuje, oceniają te zdjęcia, te wyniki, oceniają lekarze, specjaliści, też bardzo, bardzo zaangażowani, w tym młodzi, z czego bardzo się cieszę. I on od razu różnicuje. Mówi, czy to zawał, czy to uda, czy coś innego. To już po prostu w kilku minutach wiadomo, w którym kierunku podjąć leczenie. To jest bardzo ważne. Udało nam się to zdobyć właśnie, gdyśmy składali wniosek o doposażenie SOR-u. Były obawy, ale ja zaryzykowałam, że to trochę za drogie, że mogą nam nie przyznać, ale pomyślałam sobie, nie, to będzie naprawdę dobre na tym SOR-ze, gdzie tyle ludzi tu przyjeżdża o pomoc, gdzie te zawały. Jedyny SOR w Tarnowie. I to zostało jednak uwzględnione, że mamy ten drogi, bardzo, bardzo dobry, który właśnie pomaga różnicować. Od razu wiadomo, jeśli chodzi o udar, jeśli chodzi o zawał, że to jest.
0: A potem już pacjent trafia w odpowiednie miejsce, czyli do kliniki, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście. Jedna rzecz jest bardzo ciekawa, bo jednym z elementów inwestycji jest cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Pani dyrektor, w jaki sposób to AI będzie wspierać lekarzy i przekładać się na leczenie pacjentów?
1: Tak, więc ona wspiera diagnostykę, to AI, i na pewno to po prostu to już się dzieje, bo to w tej chwili ten projekt jest realizowany i będzie też rejestracja, żeby się można umówić na wizytę bez stania w kolejce, czyli po prostu no, dajemy pacjentom najlepszy sprzęt, ale też i czas, po prostu, że będzie to wszystko bardziej sprawnie.
0: No właśnie, a propos czasu, pani dyrektor, czy uruchomienie kliniki przełoży się na krótszy czas oczekiwania na leczenie?
1: To znaczy, jeśli chodzi o leczenie w trybie pilnym, to w ogóle nie ma problemu, prawda? Bo to musi być natychmiast. Także na pewno tak. Poradnia kardiologiczna no, też działa i też pełną parą pracuje. Także myślę,
0: A ile
1: że...
0: w tej chwili czeka się właśnie na wizytę w poradni kardiologicznej?
1: Trudno mi w tej sekundzie powiedzieć, ile się czeka, ale lekarze planują pacjentom, którzy są podczas kontroli, więc wyznaczają terminy, a do pierwszorazowych, no to po prostu to jest różnie, nie umiem w tej chwili powiedzieć, bo nie jestem w stanie tych liczb wszystkich znać, prawda, ale jak jest pilna potrzeba, to na pewno pacjent jest przyjmowany.
0: Pani dyrektor, powiedziała pani o tych smutnych statystykach na samym początku, że te choroby sercowo-naczyniowe są dzisiaj na pierwszym miejscu, wyprzedzają nawet choroby onkologiczne, nowotwory. Co pani zdaniem najbardziej wpływa na wzrost liczby pacjentów z chorobami serca?
1: No ja myślę, że zawsze odpowiadamy my sami. Pewnie, że genetyka jest ważna, bo predyspozycje genetyczne powodują, że ktoś ma tendencję do podwyższenia cholesterolu, do różnych innych po prostu parametrów krytycznych. Natomiast styl życia zawsze jest, on jest najważniejszy, bardzo ważny, oprócz genetyki jest bardzo ważny, czyli

0: monitorowanie podstawowych wskaźników, to powinien lekarz pierwszego kontaktu no, zadbać o pacjentów, pacjent sam o siebie, bo my odpowiadamy
1: za
0: swoje zdrowie.
1: Więc ważny apel. Mamy piękną klinikę już kardiologii, która będzie czynna na dniach, ale lepiej, żebyśmy z niej nie musieli korzystać. Dbajmy o siebie na co dzień.
0: Dbajmy o siebie na co dzień, odżywiajmy się prawidłowo. Tutaj wiem, że są pogadanki też dietetyczne. Przede wszystkim ruch. Każdy lekarz to mówi. Ruch jest bardzo ważny. Codziennie pół godziny ruchu, spaceru, no różnego rodzaju aktywności.
1: Wiem, że pani dyrektor też ruch preferuje, co
0: tak,
1: zresztą widać po sylwetce.
0: Tak, spaceruję z sąsiadką ostatnio, staram się ćwiczyć w domu i również maszerować. Na piaskówkę, na piękną piaskówkę, która obok mnie jest położona.
1: Pani dyrektor, jesteśmy w środku wakacji. To smutny temat, ale chcę o to zapytać, bo co roku w tym okresie pojawiają się informacje o starszych, schorowanych osobach, które trafiają do szpitali w sytuacjach budzących wątpliwości. Niekiedy mówi się wręcz o pozostawianiu ich pod opieką szpitala na czas urlopu bliskich. Czy w Tarnowie również obserwują Państwo takie przypadki?
0: Ostatnio nikt nie zgłaszał tego tak stricte, tego typu zjawiska. Zdarzają się sytuacje, że w ogóle zdarza się też tak, że jest osoba chora, w domu choruje i wiadomo, że to jest choroba taka, która zmierza ku przejściu do tego drugiego świata, prawda? I jak nagle się pogorszy stan, to nie jest łatwe. Nie mamy tej odwagi, żeby po prostu być z tą osobą i, no nie wiem, skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, no jakoś w domu przeżyć z nią te ostatnie chwile, tylko te osoby są wysyłane do szpitala, gdzie w sumie odchodzą same. Ale no to jest trudne, to jest bardzo trudne.
1: Trudny temat
0: ale
1: i pewnie na inną rozmowę.
0: Natomiast oczywiście, że tak, zdarza się też tak, że osoba trafia do szpitala, bo no przywiezie ją w pogotowie, prawda? I potem po iluś dniach diagnostyki, ustalenia co dalej, no rodzina niekoniecznie chce zabrać, no to my staramy się, to u nas to w ten sposób się objawia, że nasz pracownik socjalny, pani Edytka, no szuka miejsca w ZOL-u czy w DPS-ie, no w ten sposób pomagamy rodzinie, bo niektórzy po prostu nie chcą zabrać do domu.
1: Pani dyrektor, no właśnie, zapytam, skoro już ruszyłyśmy ten temat również cierpienia i tych ostatnich chwil życia, wielu naszych słuchaczy pyta o hospicjum Via Spej, które prowadzi Fundacja Kromka Chleba, prowadzona przez panią. Kto może zostać jego pacjentem? Jakie są warunki? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tam opiekę?
0: Tak, to warunki no, określił fundusz, bo jest to wszystko nieodpłatnie, prawda, to pobyt w hospicjum i to jest dla, mogą trafić tam osoby, gdzie skieruje lekarz w przypadku wszystkich nowotworów, jakiekolwiek nowotwory, gdzie już zostały wyczerpane wszelkie możliwości leczenia i stan jest pacjenta trudny i rodzina sobie nie może poradzić, to jak najbardziej każdy pacjent może trafić do hospicjum.
1: I wtedy potrzebne jest skierowanie od lekarza.
0: Jest potrzebne skierowanie od lekarza, tak? I potem jest kwalifikacja prowadzona przez lekarzy w hospicjum panią pielęgniarkę Agatkę.
1: Czy oprócz nowotworów jeszcze są jakieś schorzenia, na przykład udar?
0: Nie, właśnie pacjenci wyzwaniają, czy po udarze, jak ktoś jest w ciężkiej sytuacji, czy może trafić, no jednak nie. To fundusz określa, to są, mogą być chorzy zmagający się z następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, czy jest to stwardnienie rozsiane w schyłkowej fazie choroby, stwardnienie boczne zanikowe oraz po zapaleniu mózgu w stanie również schyłkowym. I niektóre rodzaje niewydolności oddechowej, ostre albo przewlekłe, które wymagają tlenoterapii. I także z kardiomiopatią. Pacjenci tacy mogą trafić do hospicjum.
1: Na koniec jeszcze chcę zapytać o wolontariat, bo często podkreślamy to, że i hospicjum, i to całe miejsce powstaje dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, ale potrzebne, to wsparcie finansowe i oczywiście cały czas jest potrzebne i materialne, ale potrzebni są również ludzie, niezmiennie poszukiwani są wolontariusze. Proszę powiedzieć, kto może zostać wolontariuszem hospicjum i jakie zadania wykonują takie osoby na co dzień?
0: Tak, no wolontariusze w hospicjum bo są też wolontariusze poza hospicjum, prawda, bo to wszystko są wolontariusze Fundacji Kromka Chleba, to są osoby, gdy się decydują być takim, w takim wolontariacie towarzyszącym, po prostu chodzi o to, żeby przyjść w jakimś systematycznym okresie, określonym okresie czasu, przychodzić do hospicjum, do pacjentów i po prostu porozmawiać, potrzymać na rękę.
1: Tej obecności często tym osobom brakuje.
0: Wyprowadzić na, wyjechać na wózku czy z łóżkiem do naszego wspaniałego ogrodu, gdzie tam są oliwki, gdzie niedawno zbieraliśmy lawendę, gdzie w tej chwili dojrzewają winogrona, gdzie będziemy kolejne etapy w ogrodzie urządzać i po prostu to bardzo się cieszą nasi mieszkańcy, gdy mogą z tego korzystać, gdy wyjeżdżają sobie, chociaż każdy ma widok na ten nasz ogród, bo z każdego pokoju jest wyjście i widok do ogrodu.
1: Ale jednak także obecność drugiego człowieka
0: jest. Tak, obecność, tylko teraz o to chodzi, że jak to jest ważne. Te osoby przechodzą wcześniej przeszkolenie. Od nich oczekujemy tego, jak ktoś się na to decyduje w ogóle, żeby się zgłosić, no to prosimy o to, żeby się zastanowił nad tym, czy chce przychodzić, czy sobie ułoży, że będzie przychodził w jakimś rytmie i nie raz, dwa, tylko po prostu przychodził i był i można na niego liczyć.
1: Bo rozumiem, że to też muszą być osoby zaufane.
0: Muszą, tak, ja przede wszystkim przeszkolone. Przechodzą te osoby przeszkolenie, przede wszystkim wstępną rozmowę, to ja też towarzyszę przy tej rozmowie, a później przeszkolenie, rozmowa z psychologiem, potem z rozmowa z osobą o ochronie danych osobowych. Wszelkie wymogi, które teraz niesie współczesny świat, muszą być spełnione.
1: Przede wszystkim trzeba mieć dobre chęci i miłości do drugiego człowieka.
0: I tu musimy
1: postawić kropkę, pani dyrektor.
0: Która zwycięża wszystko.
1: Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.
3: Reklama.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Prezydent chce, by Polacy za 2 miesiące wypowiedzieli się w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To drugi taki wniosek złożony do Senatu. Tym razem w pytaniu referendalnym nie ma sugestii, że polityka klimatyczna doprowadza do wzrostu kosztów życia obywateli. O nowym zmodyfikowanym wniosku Karol Nawrocki poinformował wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy.
2: Tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Ja szukam kompromisów, szukam rozwiązań. Przygotowaliśmy zupełnie inne, nowe pytanie. Nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Wniosek, podobnie jak pierwszy, złożony na początku maja, trafi do Senatu. Senatorowie byli przeciw. Kontrowersję budziła wtedy treść pytania referendalnego, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tak zwane nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
1: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. W 2023 roku było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. Przedsiębiorcy liczą na zmianę zdania i w niedzielę zorganizują protest na Krajowej Piątce. Mateusz Czmiel.
4: Tauron w zamian proponuje 1 000 000 złotych na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów i liczą na zmianę stanowiska spółki, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
5: Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty.
4: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Jak duże są to straty, mówi właściciel wypożyczalni kajaków Mieczysław Rubel.
6: Dużo rezerwacji zostało odmówionych. Taka inwestycja, dajmy na to, którą poczyniłem, to było kupienie całej przyczepy pontonów, czyli jakieś 120 tysięcy zostało poczynione na ten sezon.
4: W niedzielę od godziny 10 do 16 w Kaczorowie w gminie Bolków na drodze krajowej nr 5 odbędzie się protest Rzeka Bóbr umiera. Nie odwracajcie wzroku. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na skutki katastrofy ekologicznej.
1: Unia Europejska wczoraj ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla, bo uniemożliwi wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. Ale są też ustępstwa wobec Grecji i rozwodnienia w porównaniu z projektem przygotowanym przez Komisję Europejską. Beata Pomecka.
7: 3,5 miliarda euro w ciągu roku to szacunkowe straty Rosji po zamrożeniu limitu cenowego na ropę. Ponadto kolejne statki z rosyjskiej floty cieni zostały objęte sankcjami. Unia uderzyła też w sektor finansowy. Ponad 30 rosyjskich banków zostało objętych zakazem transakcji, a aktywa ponad 90 zostały w Europie zamrożone. Unia wzięła również na celownik rynek kryptowalut i 14 platform, m.in. w Gruzji, Panamie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale nie ma w 21 pakiecie proponowanego przez Komisję zakazu importu dorszy z Rosji. Nie ma też zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. No i jeszcze Grecja przeforsowała, że zakaz tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego nie obejmie kontraktów zawartych przed napaścią Rosji na Ukrainę.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: 15-16 stopni, a odczuwalna temperatura to nawet 13 stopni. Wiatr z prędkością do 15 km na godzinę będzie obniżał nam tą temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia maksymalnie 19 stopni. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Po południu przejaśnienia. Częściowe zachmurzenie jutro. Jutro 25 stopni, a niedziela zapowiada nam się słoneczna z temperaturą dochodzącą do 30 stopni.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Czekamy na ocieplenie, czekamy na to słoneczko, które wstało o godzinie 4:45, a zajdzie o godzinie 20:39, ale na razie chmury dominują i o tym słoneczku to możemy tylko pomarzyć. Tego słoneczka i ciepła przede wszystkim życzymy naszym dzisiejszym solenizantom. A dziś w piątek, 24 lipca, imieniny obchodzą Kinga, Krzesimir, Krystyna, Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda. Tak więc wszystkiego najlepszego, moi kochani, z pozdrowieniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się 24 lipca.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Po reklamie.

0: Jeszcze raz na chwilę zaglądamy do naszego kalendarza świąt nietypowych. Wspominałem, że my dziś w kalendarzu mamy Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Maj, ale nie mówiłem, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. No to pozostajmy na chwilę przy tej miłości wirtualnej, której nie należy mylić z platoniczną, choć można kochać wirtualnie i platonicznie jednocześnie. Jak łatwo się domyślić, to współczesny wymiar celebracji uczucia, które rozgorzało online. Portale randkowe na całym świecie cieszą się ogromną popularnością, choć prawie 30% samotnych kobiet i mężczyzn próbowało znaleźć partnera online, to połowa z nich wstydzi się do tego przyznać. A dziś takie przypomnienie, że internet to właśnie doskonałe miejsce do poznania swojej drugiej połówki, a miłość wirtualną od rzeczywistej dzieli nieraz zaledwie jedno spotkanie, ale przypominam, jedno spotkanie w realu. No to pozostajmy przy tej miłości. No właśnie, jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Wiesław Michnikowski.
1: Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się, czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczynę wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się, czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się, czy usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc.
0: No tak, nie indywidualnie, ale wirtualnie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, który przypada 24 lipca, a już dosłownie za kilkanaście dni, 18 sierpnia, mamy Narodowy Dzień Par, ale tak naprawdę to czekamy na 14 dzień lutego, bo to przecież walentynki, dzień zakochanych, ale znając życie, to każdy dzień jest dobry do zakochania, a najlepsze są wakacje. Pomimo tego, że za oknem chmury, opady deszcz, to zawsze gdzieś, no i jest szansa, że tam czeka na nas ta druga połówka serca. 13 minut nam zostało do godziny 10. No to teraz a propos tego serca, o takim serduszku, troszeczkę chłodnym serduszku, które czeka, żeby rozgrzać to serduszko. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

Pytanie tylko, czy rozgrzaliśmy troszeczkę to serduszko? Serduszko zmarznięte albo zmarznięte, jak mówią warszawiacy. No, za oknem nie za ciepło, chociaż termometr może wskazuje 16 stopni, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to taka jesień. Wczesna jesień nam nastała. Dobrze, wracamy do tych kierunków wakacyjnych. Najtańszych kierunków All Inclusive 2026, czyli najlepszy stosunek jakości do ceny, bo taki ranking się ukazał. Na miejscu piątym mówiłem, że jest Grecja. Kto na miejscu czwartym? Teraz sobie sprawdźmy. Bułgaria, proszę bardzo, od 2200 do 3600 zł za osobę. Krótki lot, szerokie plaże, pewna pogoda, korzystne ceny zarówno wyjazdów, jak i wydatków na miejscu. No, Bułgaria kusi, czwarte miejsce, pytanie, kto jest na trzecim, na drugim, a kto na pierwszym? To chyba nie będzie zaskoczenia, bo to ulubiony kierunek Polaków i wszyscy dobrze wiedzą, że to miejsce zawsze przyciągam, nie tylko ze względu na ładną pogodę, ale też ze względu na ceny. Ale to po godzinie 10 będziemy sprawdzali. Do 10, 8 minut nam pozostało już za chwilę wiadomości.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Mateusz Morawiecki lojalki nie podpisał, ale liczy na kompromis z prezesem PiS. Mówi, co i gdzie można budować. Tarnów ma już plan ogólny, o szczegółach w tych wiadomościach. I policjantki o swojej służbie.
4: Nie spotkałam się z tym, że nie dam rady. Wręcz odwrotnie powiedziała, ja nie dam rady, właśnie ja dam radę.
3: Dziś święto policji. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. Wskazał, że jego stowarzyszenie może poszerzać bazę wyborców wyborów Prawa i Sprawiedliwości.
5: Pokazałem 21 takich punktów daleko idących deklaracji, które naprawdę pokazują, że chcemy się zająć tym, czym mówiliśmy od samego początku, czyli poszerzaniem elektoratu, nie budowaniem żadnych struktur partyjnych, nie zajmowaniem się działalnością polityczną partyjną, wpisaniem nawet do statutu dodatkowych zobowiązań, dodatkowych ograniczeń. Podtrzymuję cały czas. Te deklaracje są naprawdę bardzo daleko idące. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte.
3: O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostaną w nim, czy w partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie podpisał lojalki. O 12:00 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Ma ograniczyć niekontrolowaną zabudowę, ale otworzy też nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Tarnów ma już plan ogólny. Wprowadzenie go reguluje ustawa, co oznacza, że taki plan musi przyjąć każde miasto i każda gmina wiejska w całej Polsce. Ma on uporządkować przestrzeń w mieście w taki sposób, żeby stworzyć balans pomiędzy zabudową mieszkaniową, gospodarczą, a terenami zielonymi. Są tereny, gdzie nie będzie można nic wybudować, mówił słowo za słowo prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
6: Są takie tereny, które wykluczają jakąkolwiek zabudowę i pozostają albo terenami zielonymi, albo terenami, gdzie ta zieleń może być urządzona i ewentualnie jakaś rekreacja wprowadzona. W końcu my żyjemy w mieście, prawda? Więc naturalne jest, że część z mieszkańców oczekuje tego typu rozwiązań. Na przykład Park Centralny. To jest ta umowa społeczna, którą zawarliśmy z mieszkańcami Piaskówki i nie tylko, że ten fragment dawnej strzelnicy będzie przewidziany jako tereny zielone i tam planujemy stworzyć park. I tam domów nie będzie, i zabudowy, i tej całej awantury, która w poprzedniej kadencji gdzieś się tam pojawiła w Tarnowie.
3: Plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa. Wchodzi w życie 1 września. Każdy, kto planuje na terenie miasta jakąkolwiek inwestycję, do 31 sierpnia musi złożyć wniosek o tak zwaną WZ-kę. To będzie bardzo duże utrudnienie dla kierowców w Mszanie Dolnej. Jutro i w niedzielę zamknięta będzie ulica Piłsudskiego. Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że w tym czasie będzie demontowany wiadukt kolejowy.
7: A w związku z tym my zmienimy organizację ruchu na tej ulicy, czyli na drodze krajowej numer 28. W soboty, niedzielę ruch dla samochodów w tym miejscu będzie zamknięty. Objazd drogą wojewódzką numer 968, a następnie drogą powiatową przez Łostówkę, Wilczycę i Jurków z powrotem do drogi krajowej numer 28.
3: Lżejsze samochody będą mogły objechać zamknięty odcinek ulicą Matejki. Ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej ma zostać zamknięta jutro rano o 6:00, a utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem. wieczorem.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Dziś polska policja obchodzi swoje święto. Aktualnie w formacji służbę pełni ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Ponad 22,5 tysiąca z nich to kobiety. Jak mówi komendant Komisariatu Policji w Wojniczu Joanna Bibro, która mundur nosi od 19 lat, jest to praca, w której kobiece cechy znajdują zastosowanie.
4: Kobiety są empatyczne i ta empatia na pewno tutaj jest bardzo pomocna. I z kobiecych, ja myślę, że my kobiety jesteśmy nie do zgięcia. Także mamy na co dzień tyle wyzwań, że i w tej pracy nic nam nie strasznego. Wydaje mi się, że kobiety są bardzo odważne w tej pracy i w większości każde wyzwanie przed nimi, które się otwiera. Nie spotkałam się z tym, że nie dam rady. Wręcz odwrotnie powiedziała, ja nie dam rady, właśnie ja dam radę.
3: Małopolskie obchody święta policji odbędą się w tym roku w poniedziałek. Na rynku w Tarnowie rozpoczną się mszą świętą o 10 w Tarnowskiej Katedrze.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, chłodno, a do tego jeszcze parasol trzeba mieć przy sobie w tych godzinach, szczególnie przedpołudniowych. Synoptycy zapadają nam opady deszczu. Na razie tutaj w Tarnowie nie pada nam. Po południu przyjaśnienia, nawet słońce może nam się tutaj w regionie pojawić. Więcej słońca na pewno już w sobotę. Częściowe zachmurzenie 25 stopni, a w niedzielę 30 stopni, niedziela słoneczna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale żeby nie było tak ładnie i tak przyjemnie, to w poniedziałek 24 stopnie, spodziewane są opady deszczu. Wtorek już zmiana pogody, 24 stopnie, ale już częściowe zachmurzenie. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W przyszłym tygodniu, poniedziałek, tutaj słońcem będziemy królować, dominować i temperatura podskoczy do 31 stopni, w nocy 18. Tak więc jest szansa, że może w ten poniedziałek nie będzie tego deszczu, nie będzie tych chmur. Jeżeli niedziela już ma być słoneczna i 31, to może już ta temperatura i to słońce pozostanie z nami na cały przyszły tydzień. 6,5 minuty mamy po 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Teraz Mateusz Gendek, a za chwilę pszczółka Maja będzie miała swój głos.

0: cofnie się czas, dla ciebie też.
1: Reklama.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

Wracamy do naszej pszczółki Majczy. Dzięki kalendarzowi świąt nietypowych, taki troszeczkę bajkowy dzień mamy. Sympatyczna pszczółka ma swój dzień w kalendarzu i on właśnie przypada 24 lipca. No to idziemy na imprezę do pszczółki Maj, a tam już na imprezę idziemy na pewno Gucio, konik polny Filip, czym Tekla, która na pewno na skrzypeczkach pięknie przygrywa.

sztuce, inni bohaterowie, no między innymi tutaj wspomnianym Filip, czym na przykład Aleksander, to taka mysz, światowiec, wynalazca, wielbiciel smrodliwych tutaj serów również, bo też takie różnego rodzaju historie poszczególnych bohaterów tutaj w tym serialu mamy. Ale wróćmy do samej pszczółki Mai i tutaj warto zaznaczyć, że serial, który cieszył się ogromnym powodzeniem na całym świecie, został taką nagrodzony wieloma nagrodami, ale otrzymał też taką wyjątkową oprawę muzyczną czeskiego kompozytora Karola Swobody. I w wersji niemieckiej śpiewał piosenkę w Niemczech czeski idol Karel Gott, który nagrał równolegle wersję w języku ojczystym, ale też i w słowackim. Posłuchajcie, jak właśnie brzmi ta piosenka Pszczółka Maja, zaśpiewana przez Karela Gotta.

Karel God i Pszczółka Maja. No ale nie mogę nie zagrać naszej wersji, bo przecież, no powiedzmy sobie, że Zbigniew Wodecki niepowtarzalny. No i inaczej się odbiera tą bajkę, słuchając właśnie Zbigniewa Wodeckiego i słynnej piosenki już Pszczółka Maja.

właśnie, my to już zobaczymy. My dziś to po prostu zależy od nas. Przypominamy, dwie serie, 52 odcinki i Pszczółka Maja w polskiej wersji śpiewana przez Zbigniewa Wodeckiego do tekstu napisanego przez Henryka Roztworowskiego. Przypominam, dziś w kalendarzu mamy właśnie Dzień Pszczółki Maj. Pozostajmy przy wielkich produkcjach, filmowych produkcjach. To jeszcze z kalendarza rok 1978, 24 dzień lipca. Premiera filmu Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka. Też obowiązkowo do obejrzenia ten polski film obyczajowy z 1977 roku, nakręcony według autorskiego scenariusza i film zaliczany do nurtu kina moralnego niepokoju, który przedstawia losy Ludka Danielaka, w roli głównej tutaj Jerzy Sztur, Wodzirej znajdujący się na dalekim

miejscu w hierarchii konferansjerów, który pragnie przyspieszyć swoją karierę. Wodzirej, przypominam, premiera tego filmu to rok 1978, właśnie 24 dzień lipca. Co jeszcze ciekawego, oprócz tych dwóch pozycji, czyli oprócz Wodzireja i Pszczółki Mai nas czeka w kulturze dziś właśnie, o tym już za chwilę będziemy mówili o 10.30 w wiadomościach kulturalnych.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dziś początek dni Czchowa. Na start kinoplenerowe z Radiem RDN o 20.30 na rynku w Czchowie wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. W razie niepogody film będzie wyświetlany w kinie Baszta w Czchowie. W sobotę 25 lipca organizatorzy zapraszają już od południa na rodzinny rajd rowerowy. W ciągu dnia będą też pokazy i koncert, a wieczorem o 20.00 zaśpiewa Rafał Brzosowski.
5: Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas, bo nigdy...
4: Po koncercie w planach jest też zabawa z DJ-em. W niedzielę od 16 będą atrakcje dla najmłodszych. Tego dnia także będzie można posłuchać muzyki różnych gatunków, ale też pośmiać się z kabaretem EWG. O 20.30 wystąpi Liber i Inoros, a o 22.00 publiczność będzie bawić DJ Jaro. Radio RDN Opolska patronuje wydarzeniu. Filmy pod gwiazdami będzie można obejrzeć w ten weekend także w Tarnowie. Jutro zaparkujemy na stadionie klubu sportowego Metal. Przy ulicy Warsztatowej od 20.30 zapraszamy na film Wilk, Lew i ja. W niedzielę spotykamy się na Powiślu w gminnym ośrodku wodnym Radgoszczy Narożniki. Będzie można obejrzeć film Mija i Biały Lew. Początek o 20.30, wstęp na wszystkie kina plenerowe jest wolny. Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel. Od 6 do 9 sierpnia odbędzie się 6. edycja festiwalu Gospelowe Lato, który co roku przyciąga uczestników z całej Polski. W programie znalazły się 3-dniowe warsztaty churalne z muzyką na żywo, koncerty oraz finałowy występ blisko 150 wykonawców na jednej scenie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Gospel nad Rabą. Jak mówiła na antenie Radia RDN Małopolska Agnieszka Pukowska, gospel to nie tylko muzyka, ale także wyjątkowa forma modlitwy i wspólnego przeżywania wiary.
6: Naszym celem jest popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, bo my sami tym żyjemy. Daje to ogromną radość, ogromną otwartość i chcemy się tym dzielić. To jest cel, który od samego początku przyświeca i bardzo mocno zaraża innych. No jest to bardzo przyjemna alternatywa dla tych, którzy są energiczni, którzy gdzieś chcą te emocje pokazać, nie boją się ludzi, kontaktów. To jest taka forma modlitwy otwartej i dużo młodych jest, dużo roczników po 2000 roku. Warsztaty dla dzieci Gospel Kids też przyciągają chętnych. Dzieci przyjeżdżają razem z rodzicami.
4: Najważniejszym punktem festiwalu będą 3-dniowe warsztaty churalne prowadzone przez uznanych instruktorów Daniela Cubałę-Orynicza oraz Colina Williamsa, chórmistrza, który muzyką gospel zajmuje się od ponad 30 lat. Do udziału mogą zgłosić się zarówno dorośli, młodzież od 14 roku życia, jak i dzieci w wieku od 7 do 13 lat w ramach Gospel Kids. Program wydarzenia rozpocznie się już 6 sierpnia o 19.00 koncertem inauguracyjnym w kinie Regis. Dzień później o godzinie 20.00 uczestnicy spotkają się na koncercie uwielbieniowym w hali Mechanika. W sobotę o 19.00 zaplanowano plenerowy koncert Gospel Jazz przy tężni solankowej, a w niedzielę od 18.00 w hali Mechanika odbędzie się wielki finał warsztatów. Na scenie wystąpi około 150 uczestników, prezentując efekty kilkudniowej pracy. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Kamil Bednarek i Ewelina Lisowska będą gwiazdami tegorocznych Dni Piwnicznej. Impreza odbędzie się jutro i w niedzielę na Nakle. W obu dniach wydarzenia rozpoczną się o 16.00. W sobotę oprócz Kamila Bednarka wystąpi m.in. Cyrko. W niedzielę przed Eweliną Lisowską zaprezentuje się Góraleska, ale też Promyczki oraz zespoły regionalne. Na Dniach Piwnicznej nie zabraknie kuchni regionalnej i wielu innych atrakcji. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Swoimi występami przypomnieli stare tradycje Spisza. Zespół Świabelki z Trybsza prezentował się podczas Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Jedną z tradycji tej miejscowości było sprzątanie przed niedzielą.
7: Moja mama pamięta, że ona co tydzień chodziła zamiatać drogę, no i to była taka tradycja i kiedyś no naprawdę na to się zwracało uwagę i dziadkowie byli źli, no kiedy nie było to zrobione porządnie.
8: Ekscytuje nas, że reprezentujemy Spisz. Mamy bardzo ładne spodnie, nie góralskie, tylko nasze śpiskie i mamy ładną, bardzo bardzo białą koszulę, lecz to jest wiganka, to co teraz mamy na sobie. To było takie coś, że nosiło się to codziennie, na przykład jak się sprzątało. Kierpce się zakładało ino chwili, jak się szło do kościoła. Chodziło się na bosoko.
4: Świbelki kamraciły się z zespołem Kroatia z chorwackiego Zagrzebia. Dziś ostatni dzień narodowy meksykańsko-orawski. Wystąpią zespoły z Meksyku i z Orawy. Krótsze występy możecie oglądać o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, o 18 główny koncert w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Święto Dzieci Gór zakończy się jutro o 18 koncertem finałowym na rynku w Nowym Sączu. Pianiści z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Chin oraz Rumunii pokażą swój talent podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Ambasador Tarnowa Maestro Krystian Tkaczewski i jego goście. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu odbędzie się już w niedzielę 26 lipca w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Tego dnia koncert inauguracyjny odbędzie się o 18.00. Wystąpi maestro Krystian Tkaczewski i jego goście, czyli muzycy z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Pełny harmonogram publikujemy na rdn.pl. W Kąśnej Dolnej będzie można poczuć się jak na filmie o Jamesie Bondzie. Wybrzmią najpopularniejsze piosenki znane z produkcji o Agencie 007. W niedzielę, 26 lipca, Marta Król zaprezentuje swój najnowszy projekt James Bond Songs. Będzie to połączenie klasycznego brzmienia z jazzową improwizacją, co nadaje znanym utworom nową interpretację. Początek o 17.00.
3: To były wiadomości kulturalne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W pogodzie bez zmian, czyli 15-16 stopni, ta temperatura cały czas nam się utrzymuje. Wiatr północno-zachodni z prędkością do 15 km w ciągu dnia, maksymalnie na termometrach dziś 19 stopni. Jutro 25, niedziela 30 stopni. Sobota i niedziela wygląda na to, że powinna być słoneczna, ale dziś jeszcze może nam popadać, szczególnie w tych godzinach kołopołudniowych.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A propos tego deszczu, w takiej prognozie godzinowej do 11 możemy spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu w regionie. W Tarnowie nie pada. Koło godziny 12 no to chmury będą dominować i po 12, czyli po południu stopniowo będziemy tutaj, przejaśnienia będą stopniowo występować w regionie tarnowskim. Koło godziny 14 może nawet pojawić się słoneczko i takie przejaśnienia powinny nam już towarzyszyć do końca dnia. Tak więc czekamy na te przejaśnienia, ale uwaga, w nocy może znów nam popadać, zapowiadają nam synoptycy. W nocy opady deszczu i temperatura spadnie do 11 stopni. Ocieplenie, takie konkretne ocieplenie będziemy odczuwać się dopiero od przyszłej środy, przyszłego czwartku i temperatura już podskoczy nam do 28-30 stopni. Powinna nam się utrzymać do końca miesiąca i pierwsza połowa sierpnia zapowiada nam się też z takimi wysokimi temperaturami. Ze słońcem, powiem, że zrobi nam się bardzo ładnie. Oby tak było.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Żebyśmy mogli wypoczywać tutaj u siebie w kraju, a nie szukać tego słońca za granicą. I a propos szukania tego słońca za granicą, od wczesnych godzin porannych tutaj podajemy Państwu taki ranking najtańszych kierunków All Inclusive 2026. Tutaj najlepszy stosunek do jakości do ceny było miejsce czwarte, było miejsce piąte, no to szybciutko miejsce trzecie, Tunezja, która często oferuje standard porównywalny z droższymi kierunkami, ale w znacznie niższej cenie. Na miejscu drugim mamy Egipt, czyli który oferujemy no, przede wszystkim świetną pogodę, doskonałe rafy koralowe i duży wybór hoteli all inclusive, a na miejscu pierwszy, no i tutaj chyba nie ma zaskoczenia, to taka destynacja, którą lubią Polacy, no, lubią tam jeździć z tego względu, że można liczyć na hotele pięciogwiazdkowe, bogate bufety, naprawdę bardzo bogate bufety, akwaparki, prywatne plaże, bardzo wysoki standard obsługi. I co to za kraj? Turcja. Od 2200 zł do 4500 zł za osobę, czyli najlepszy stosunek jakości do ceny.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Dla wielu kibiców było to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w dziejach polskiego sportu. A już bezdyskusyjnie najbardziej pamiętny mecz, zarazem sukces w historii naszego hokeja na lodzie. 8 kwietnia 1976 roku reprezentacja Polski sensacyjnie pokonała Związek Radziecki. Działo się to podczas Mistrzostw Świata Grupy A rozgrywanych w katowickim Spodku. Katowickie mistrzostwa przykuwały uwagę. W końcu tej rangi imprezę w hokeju gościliśmy wcześniej tylko raz, w Krynicy w 1931 roku. Hokejowa elita składała się wówczas z zaledwie 8 zespołów, ale była to grupa różnych prędkości. Zdecydowanymi dominatorami byli reprezentanci Związku Radzieckiego. Od 1956 roku wygrywali każdy kolejny turniej olimpijski. W rozgrywanych rokrocznie Mistrzostwach Świata, począwszy od 1963 roku do czasu turnieju w Katowicach, tylko raz, 4 lata wcześniej, zostali zdystansowani przez reprezentację Czechosłowacji. Oczywiście trzeba pamiętać, że było im o tyle łatwiej, że w tamtych latach w turniejach tych nie grali zawodowcy z najlepszej na świecie ligi NHL. Ale pokazowe spotkania pomiędzy zespołami sowieckimi a gwiazdami amerykańsko-kanadyjskiej ligi rozgrywane w latach 70. i 80. udowodniły, że hokeiści z ojczyzny proletariatu nie są gorsi od rywali z Ameryki, a niejednokrotnie z nimi wygrywali. Trietak, Harłamow, Pietrow, Malcew, Michajłow czy Łotysz, Balderis to były gwiazdy światowego formatu. A biało-czerwoni? Największym osiągnięciem naszego hokeja było czwarte miejsce podczas igrzysk w 1932 roku, a więc w zupełnie innej, zamierzchłej hokejowej epoce. Dodajmy jednak, że wówczas w Lake Placid turnieju hokeja udział wzięły tylko 4 ekipy. Dokładnie 2 miesiące przed pamiętnym meczem zespoły Polski i Związku Radzieckiego spotkały się na Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku. Sowieci zlali nas niemiłosiernie w stosunku 16-1 i nie była to najwyższa porażka Polaków z ZSRR w dotychczasowej historii ich konfrontacji. Wszystkie 25 spotkań wygrali rywale, strzelając nam w nich aż 255 bramek, czyli średnio ponad 10 na jeden mecz. Nikt nie zakładał, że tego dnia w Katowicach miało być inaczej. A jednak...
1: Kapitalnie bronił nasz bramkarz Andrzej Tkacz, który przed meczem przeżył niemiłą przygodę. Wracał do hotelu Nowotel w Sosnowcu, w którym byliśmy zakwaterowani. Nie miał jednak przy sobie identyfikatora. Patrol milicji potraktował go gazem i wsadził do radiowozu. Dopiero po pewnym czasie pojawił się wyższy rangą funkcjonariusz, który go rozpoznał i kazał wypuścić. W ogóle nie zakładaliśmy, że ten mecz możemy wygrać. Na przedmeczowej odprawie trener Józef Kurek prosił nas tylko o maksymalną koncentrację, aby jak najdłużej nie stracić bramki i przegrać jak najniżej. Sowieci byli bardzo pewni siebie. To było widać nawet na przedmeczowej rozgrzewce. Niespecjalnie się starali. Dla nich miał to być rozruch przed kolejnymi spotkaniami.
2: Wspomina po latach Wiesław Jobczyk, obok wspomnianego Andrzeja Tkacza, główny bohater spotkania, strzelec 3 goli dla Polski. Hokejowy Dawid miał tego wieczoru pokonać Goliata. Od początku meczu na tafli zaczęły się dziać prawdziwe sportowe cuda. Bramki Mieczysława Jaskierskiego i Ryszarda Duwińskiego przyjęto jeszcze bardzo spokojnie. Nawet rywale wydawali się tym specjalnie nie przejmować, jakby mając pewność, że wcześniej czy później worek z golami dla nich się rozwiąże i nie pomoże w tym fenomenalna tego dnia dyspozycja polskiego bramkarza. Kiedy po wznowieniu gry w drugiej tercji kontaktowego gola zdobył dla nich Borys Michajłow, wydawało się, że wszystko wraca do normy. Ale tego dnia nic normą nie było, bo oto dwa kolejne gole zdobyli Polacy: Wiesław Jobczyk i Mieczysław Jaskierski. Na trafienie Aleksandra Jakuszewa odpowiedział ponownie Jobczyk i po dwóch tercjach biało-czerwoni prowadzili 5-2. Ale do zakończenia spotkania pozostała jeszcze jedna tercja. Długo nie padały w niej bramki. Niepokój na trybunach pojawił się, kiedy na 7 minut przed końcem tkacza pokonał Walery Harłamow. Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak trzeci gol niesamowitego Jobczyka na minutę i 3 sekundy przed końcową syreną.
3: Ofiarne wejście Jajszczoka, jest Wiesław Jobczyk, 1-1. Ostry strzał, gol! No to już tego meczu nie przegramy.
2: Jeszcze raz oddajmy głos naszemu najlepszemu strzelcowi w tamtym meczu.
1: Widziałem, że im bliżej było do końca meczu, tym Rosjanie coraz bardziej byli zdenerwowani, a nam wychodziło po prostu wszystko. Ale tak szczerze, w wygraną uwierzyłem dopiero wtedy, kiedy zdobyłem dla nas tego 6. gola. Z radości odrzuciłem kij, którym grałem w meczu. Potem chciałem go odszukać, ale w zamieszaniu, które powstało, gdzieś się zawieruszył. Pewnie ktoś go zabrał. Po tym meczu władza obiecała nam talony na samochody. Nawet mieliśmy wycieczkę do fabryki małych Fiatów, żeby sobie wybrać kolor. Ale wymarzonych samochodów nie dostaliśmy. Zamiast talonów otrzymaliśmy jednak zegarki od pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Grudnia podczas obiadu, na który nas zaprosił. Na drugiej stronie koperty znajduje się tam napis KWPZPR i UW w Katowicach. Taka grawerka to cudo tamtych czasów.
2: Zmęczeni po meczu ze Związkiem Radzieckim dzień później Polacy ulegli Czechosłowacji aż 0-12, a potem pomimo dzielnej postawy spadli z elity, o czym zadecydował dramatyczny mecz z RFN-em, przegrany 1-2 po golu straconym w ostatniej minucie. Biało-czerwoni nigdy już później nie wygrali meczu ani ze Związkiem Radzieckim, ani z inną reprezentacją ze światowej czołówki, a dziś nasz hokej plasuje się w hierarchii znacznie niżej niż przed półwieczem. Może dlatego tamto spotkanie wspominane jest tak chętnie i obrosło z czasem legendą, także ze względu na jego niewątpliwy polityczny kontekst.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Było przed chwilą na antenie Radia RDN Małopolska o wydarzeniach, które zmieniły świat sportu, a ten świat sportu zmienia się na naszych oczach, dosłownie się zmienia. 5 sal dla sędziów, każda dedykowana historycznym wydarzeniom, 30 monitorów dotykowych, 2 kilometry kabli. PZPN właśnie zaprezentował mieszczącą się w siedzibie Federacji Centrum VR. Centrum VR, nowe centrum, na które my czekaliśmy od 2017 roku, bo było sukcesywnie realizowane od 2017 roku. No i teraz już od pierwszej kolejki to Centrum VR będzie pomagać arbitrom w piłkarskiej ekstraklasie. Ile kosztowało to centrum? 70 milionów złotych. Jak mówi wiceprezes PZPN-u do spraw organizacyjno-finansowych Adam Kaźmierczak, mówi tak. Wszystko po to, aby należeć do europejskiej czołówki. Nasi partnerzy przy tym systemie, światowi liderzy technologii, mają doświadczenie z Mistrzostw Świata czy Ligi Mistrzów. Chcemy podnosić jakość sędziowania w Polsce i przejść na wyższy poziom, dodał. No tak, to będzie dużo wyższy poziom. VR dostępne już dla sędziów. Pytanie tylko, no właśnie, jak te mecze będą wyglądały, ile bramek padnie, no to tutaj VR na pewno już nie pomoże. To tyle na temat wiadomości sportowych, a wiadomości z kraju i ze świata już za chwilę, punktualnie o godzinie 11 na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: W wiadomościach komentarz Mateusza Morawieckiego do rozmów na temat przyszłości PiS i stowarzyszenia. Małopolska dopłaci do przydomowych oczyszczalni.
5: W około 25% mieszkaniec partycypuje, co i tak jest niewielkim kosztem.
4: Górale Łączcy na imieninach świętej Kingi w Starym Sączu, patronka miasta, ma swoje święto.
6: A później, jak już po mszy, to idziemy tam do kraty, do klarysek zaśpiewać, im zagrać. No to nawet siostry, powiem, z nami śpiewają.
4: Minęła 11. Jolanta Moździerz, zapraszam. Zaproponowałem schemat działania Stowarzyszenia Rozwój Plus, który poszerzy bazę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, oświadczył Mateusz Morawiecki. Były premier spotkał się z prezesem PiS, by omówić rozwiązania gwarantujące jedność partii. Mateusz Morawiecki mówił również o dobrych perspektywach po negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim.
7: Nawet pan prezes uznał, że rzeczywiście te negocjacje prowadzone przez pana posła Pawła Jabłońskiego i Szymona Szynkowskiego Welsenk z Piotrem Milowańskim, że one rzeczywiście bardzo dużo dobrego przyniosły, no to jeszcze tą kropeczkę nad i trzeba postawić i skorzystać z tych propozycji.
4: O północy minęło ultimatum postawione przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mieli zadeklarować, czy zostają w nim, czy w partii. O godzinie 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w sprawie przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo problemów z finansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjenci z Nowosądeckiego Szpitala nie muszą obawiać się o swoje dalsze leczenie lub jego gorszą jakość. Jak zapewniają władze placówki, to systemowe zawirowania, które przeżywają szpitale w całej Polsce. Szpital specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ma zapewnienia ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ, że zaległe kwoty będą przekazywane. Dotyczy to ponad 10 milionów złotych z tak zwanego programu lekowego oraz kilku milionów złotych z nadzorowania. wykonań w przychodniach. Zapewniamy, że lekarze nie odmówią pomocy pacjentom, mówił w programie Słowo za Słowo w Radiu RTN Nowy Sącz zastępca dyrektora szpitala w Nowym Sączu Bogusław Latacz.
2: Ja uważam, że pacjenci w ogóle nie mają się czego obawiać z jednego prostego powodu. Ten system trzeszczy w szwach, robi różne dziwne uniki, ale generalnie rzecz biorąc jakoś działa. Proszę pamiętać, że zawsze na samym końcu tego wszystkiego jest jeden pacjent i jeden lekarz. I jeżeli lekarz ma chociażby odrobinę sumienia, a ja nie znam ludzi w tym zawodzie bez sumienia, to nie zostawi pacjenta na lodzie.
4: Jak zapewnia Bogusław Latacz, dotyczy to nie tylko pacjentów onkologicznych, ale też wszystkich, którzy szukają w sądeckim szpitalu pomocy ze względu na inne choroby. Na razie Narodowy Fundusz Zdrowia nie podaje terminu uregulowania zaległych kwot z nowosądeckim szpitalem, bo regionalny oddział czeka na pieniądze centralne.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Skutecznie oczyszczają ścieki i pozwalają odzyskać wodę do użytku. 19 gmin subregionu tarnowskiego zyskało dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Promesy w łącznej wysokości ponad 26 milionów złotych pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Łącznie powstanie około 100 takich oczyszczalni. Gmina Gnojnik zyskała prawie 1,5 miliona złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z czego skorzysta ponad 50 mieszkańców gminy. Wójt Leszek Ząbkowski mówi, że inwestycja jest bardzo potrzebna w Gnojniku.
8: Nasza rozbudowa jest w dużej mierze rozproszona, więc te przydomowe oczyszczalnie ścieków w bardzo dużej mierze spełnią oczekiwania mieszkańców i nasze co do rozproszonej zabudowy naszej gminy. No, w około 25% mieszkaniec partycypuje, co i tak jest niewielkim kosztem, jeżeli chodzi o budowę tego typu przydomowego oczyszczalni ścieków, ponieważ celujemy w najwyższą jakość tego typu urządzeń.
4: Koszt budowy jednej oczyszczalni ścieków waha się w granicach 40-45 tysięcy złotych. Wśród 19 gmin, które zdobyły dofinansowanie, były m.in. gminy Wojnicz, Zakliczyn, Czchów, Gręboszów, Szerzyny czy Lipnica Murowana. Górale łączcy będą dziś na imieninach świętej Kingi w Starym Sączu. Rozpoczęły się uroczystości odpustowe przy klasztorze sióstr Klarysek. O 17:00 zostanie odprawiona msza święta w oprawie góralskiej, mówi Bogusław Kercz, prezes Związku Podhalan Oddział Łącko.
6: A później, jak już po mszy, to idziemy tam do kraty, do Klarysek zaśpiewać, im zagrać. No to nawet siostry, powiem, z nami śpiewają, bo to jest, co niektóre przecież z tych okolic pochodzą, to pamiętają za modu, jakie śpiewki bywały. Kinga nas tutaj, że tak powiem, patronowała, ona nas tu zarządzała, ona nas ukształtowała. Bo dzięki Kindze tacy my są, jacy my są. Weseli, gospodarni, bo ona nas tego wszystkiego nauczyła.
4: Dziś podczas liturgicznego wspomnienia świętej Kingi w Starym Sączu o godzinie 11:00 rozpoczęła się suma odpustowa na ołtarzu polowym przy sanktuarium. Przewodniczy jej biskup tarnowski Andrzej Jerz. Piątek będzie też ósmym, przedostatnim dniem nowenny do świętej Kingi.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W weekend poprawa pogody. Synoptycy prognozują, że ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć pod znakiem wysokich letnich temperatur i słonecznej aury, ale te wysokie temperatury i to słoneczko to dopiero od jutra. Piątek jeszcze pochmurny, temperatury niskie, 19 stopni w ciągu dnia, odczuwalna temperatura to może być 16 stopni, jutro 25, a w niedzielę 30.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Yeah.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS, Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dni dzielą nas od otwarcia nowoczesnej kliniki kardiologii w Tarnowie. Zawrócił na ekspresówce i pojechał pod prąd, bo nie chciał stać w korku. Będzie o bulwersującej postawie kierowcy w zachodniopomorskim. A także zaprosimy Was na krynicki piknik rodzinny. Minęło południe, Jolanta Moździerz, wiadomości. Nowoczesne sale cyfrowe, rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i całodobowy dyżur zawałowy. Tak wygląda nowa klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na poniedziałek, 27 lipca. Jak podkreślała w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska dyrektor szpitala Anna Czech, przekształcenie oddziału w klinikę kardiologii to nie tylko zmiana nazwy. Status kliniki oznacza ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
2: Ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze i ci, którzy są doświadczeni i ci młodzi, którzy są z zapałem i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już z Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. No klinika, no to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
1: Nowa przestrzeń została wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. W pracy personelu wykorzystywane będą także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mają wspierać lekarzy w analizie badań i usprawniać opiekę nad pacjentami. Nie chciał stać w korku, więc pojechał ekspresówką pod prąd. Policjanci z Goleniowa w Zachodniopomorskiem zatrzymali kierowcę, który wykorzystał korytarz życia, by zawrócić na drodze S3. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
3: O tym, co na drodze S3 robił kierowca Forda, policjantów powiadomili kierowcy stojący w korku. 27-latek chciał uniknąć zatoru, więc zawrócił na pasie w kierunku Świnoujścia, a następnie korytarzem życia dojechał do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Daleko jednak nie zajechał, mówi sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie.
4: Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę i ukarali go 2 mandatami karnymi na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punktami karnymi.
3: Wyczyn 27-latka był skrajnie nieodpowiedzialny, dodaje policjantka.
4: Takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu i może uniemożliwić służbom ratunkowym szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia.
3: Policja przypomina, że żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Już wkrótce jedna z największych atrakcji turystycznych Czchowa będzie wyższa o 6 metrów. Zanim jednak ruszy przebudowa, mieszkańcy i turyści mają ostatnią szansę, by wejść na basztę w jej obecnym kształcie. Po zakończeniu Dni Czchowa obiekt zostanie zamknięty i rozpocznie się długo wyczekiwana modernizacja. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a po zakończeniu Święta Miasta plac budowy zostanie przekazany firmie realizującej inwestycje. Najbardziej widowiskową zmianą będzie podwyższenie wieży o 6 metrów, dzięki czemu punkt widokowy zaoferuje jeszcze szerszą panoramę okolicy.
5: Zaraz po dniach Czchowa będziemy przekazywać ten teren, już będzie to teren budowy dla wykonawcy. Mamy tam przeznaczone 2 700 000 zł na remont tej baszty oraz o podwyższenie ją o 6 metrów. Również przy inwestycji zostanie wykonana droga dojazdowa od skweru Katyńskiego wprost do baszty. Będzie można bezpiecznie się tam dostać, będziemy chcieli zrobić tam oświetlenie. Proszę korzystać jeszcze przez te dni Czchowa, przez ten weekend z odwiedzenia naszej baszty. Później już będziemy mogli odwiedzać ją po remoncie. Mamy nadzieję, że ten remont zakończy się przed kolejnym sezonem roku 2027, aczkolwiek wykonawca ma czas do końca roku 2027.
1: Zapowiadał na antenie RDN Małopolska burmistrz Czchowa Krzysztof Szot. Najbliższy weekend będzie więc nie tylko świętem miasta, ale także ostatnią okazją, by zdobyć basztę przed rozpoczęciem prac. W programie Dni Czchowa znalazły się m.in. plenerowe kino z radiem RDN Małopolska, rodzinny rajd rowerowy, koncert Rafała Brzozowskiego, występy kabaretu EWG oraz Liber i Inoros. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. A zespół Lechersi zagra i zaśpiewa w niedzielę podczas krynickiego pikniku rodzinnego. Impreza odbędzie się na dolnej stacji wyciągu Słotwiny Arena. W programie liczne atrakcje, zapowiada Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju.
6: I zabawy, i gry, i różne animacje, ale też dwa bardzo ciekawe koncerty. Zapraszamy Państwa od 15 do 21 na wspaniałą zabawę, którą będziemy podsumowywać cały miesiąc intensywnych wydarzeń.
1: A co istotne, organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Busy będą ruszać z osiedla Czarny Potok i przyjadą przez Centrum Krynicy Zdroju na Słotwiny. Rozpoznacie je po zielonej tabliczce z krynicką wieżą widokową.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W całej Polsce południowo-wschodniej dużo chmur, niestety. No i dzisiaj możemy spodziewać się opadów deszczu, ale dobre wiadomości są takie, że to jeszcze tylko dzisiaj, bo od jutra pogodne niebo, 25 stopni, w niedzielę nawet 30, a może nawet powyżej 32 stopni. W poniedziałek troszeczkę nam zakłóci tę letnią aurę deszcz i niższa temperatura, ale znowuż od wtorku dużo pogodnego nieba. Także będzie naprawdę dobrze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: No, dzisiaj temperatury pozostawiają przynajmniej o tej porze jeszcze wiele do życzenia. W Tarnowie zaledwie 16 stopni, 17-18 pokazują termometry, maksymalnie do 19 kresek na termometrach. No i sporo chmur, ale jak wspomniałem wcześniej, od jutra zaczniemy lato. Lepiej późno niż wcale.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wakacyjnie gramy. Alejandro, Lady Gaga, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry, w piątek 24 lipca 2026 roku. Prawie 10 minut po południu.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
5: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: Które dzisiaj niestety będzie się chować za chmurami, zajdzie dokładnie o godzinie 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało 8 godzin 20 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 53 minuty. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 11 minut 25 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 53 minuty. A za 61 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień, która dzisiaj niestety też zdominuje rejon Polski południowo-wschodniej. Od jutra dużo więcej lata w pogodzie. Imieniny dzisiaj obchodzą: Augustyn, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Wiktor i Wojciech. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj świętujących. Krystyna to takie głośne imię, znane, popularne. A Ludwik Jerzy Kern pisał tak: twierdzą, że pięknych kobiet najwięcej jest wśród Krystyn. Znane są ich uroki gdzieś na świecie szerokim, lecz najpiękniejsze, mówię, są tu, w kraju ojczystym, a do tego niezwykle sympatyczne są panny Krysie. Z turnusu trzeciego pucio od sympatycznego pana Waldka. Wojciech Młynarski, jesteśmy na wczasach.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

marzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Siedził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum

Pozdrawiamy wszystkie Krysie. Krzyśki i Krystyny, najlepsze życzenia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i oczywiście wszystkiego dobrego dla wszystkich urodzonych. 24 lipca Peter Gabriel, Sledgehammer o 12.30.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Dzisiaj pogoda jaka jest, to każdy widzi. Chmury, jeszcze raz chmury, możliwe opady deszczu. Parasole są już w tej chwili nawet potrzebne bardzo. W Zakopanem tutaj się rozpadało, w pozostałych częściach naszego regionu Polski południowo-wschodniej też może popadać jeszcze. Ale co dalej nas czeka? Jutro 24 stopnie, 25. W niedzielę 30, bez opadów oczywiście. W poniedziałek może zagrzmieć, pojawią się opady deszczu, 23, ale we wtorek znowu pogodne niebo, 24, w środę 28.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Także wszystko idzie w dobrą stronę. Koniec lipca będzie pogodny, słoneczny, bez opadów, można powiedzieć nawet upalny, bo w czwartek 30 lipca termometry mogą pokazać nawet 33 stopnie. Tak to wygląda na dziś. W piątek podobny typ pogody, 33 stopnie i pierwszy dzień sierpnia bezchmurne niebo i mówią meteorolodzy, że to będzie 37 stopni. Kolejne dni sierpnia 38. Gdzieś się mogą pojawić chmury, gdzieś może popadać. Także tak to na razie dzisiaj wygląda. Dla tych, którzy czekają za upalnymi dniami, plażową aurą, plażową pogodą, no to będzie idealny czas. Teraz tak spokojnie, melancholijnie, tak mi Ciebie brak i Kasia Kowalska.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych na ulicach Tarnowa i Nowego Sącza, można powiedzieć wakacyjnie. Na Węgierskiej w Nowym Sączu ruch płynnie odbywa się węgierską w jedną i w drugą stronę bez problemów. W Nowym Sączu na Królowej Jadwigi Piłsudskiego tutaj także spokojnie. Lwowska, Barskie, tutaj jest troszeczkę więcej pojazdów. Pieczkowskiego, Witosa, ruch umiarkowany. Na ulicy Tarnowskiej także ruch odbywa się płynnie. Jeszcze spokojnie. Tak jest w Nowym Sączu. A jak w Tarnowie? W Tarnowie więcej samochodów może być w tej chwili na ulicy Narutowicza, ale też bez większych kłopotów, jedynie chyba na Konarskiego, przy Tuchowskiej jest więcej pojazdów, później już płynnie jedziemy Narutowicza do Krakowskiej i w drugą stronę podobna jest sytuacja. Rondo Lwowska Orkana także bez utrudnień na Alei Jana Pawła II płynnie, Błonie spokojna, spokojnie, na Elektrycznej przy Klikowskiej teraz w stronę Wyszyńskiego jest więcej samochodów, w Mościcach bez utrudnień, Czerwonych Klonów, Kwiatkowskiego niewiele samochodów, na Krakowskiej również ruch umiarkowany. Jak wyglądają teraz ulice Limanowej? Na Piłsudskiego jest więcej pojazdów, ale też ruch jest, można powiedzieć, umiarkowany. W Gorlicach jedynie na ulicy Kościuszki i Mickiewicza ruch wzmożony i trochę samochodów na ulicy Bieckiej. Bezpiecznego wszystkiego i szerokości!
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: To już 12:39.

piątkowe popołudnie pełne przebojów w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 24 dzień lipca 2026 roku i dzisiaj w sposób szczególny pozdrawiamy policjantów, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Dzisiaj w Polsce obchodzimy właśnie Dzień Policjanta. Policja ma swoje święto właśnie 24 lipca, ustanowione w 1995 roku, a upamiętnia powołanie przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej, nowej formacji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczpospolitej. Działała do wybuchu II wojny światowej. W latach 1944-1990 w Polsce funkcjonowała milicja obywatelska, po czym przywrócono policję. W polskiej policji pełni służbę ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. W ostatnich latach liczba ta zwiększa się systematycznie. W ubiegłym roku przyjęto ponad 8500 nowych policjantów. Tak, chłopcy radarowcy dzisiaj świętują. No dzisiaj chyba mało kto używa tego określenia, chłopcy radarowcy. To takie potoczne, oczywiście żartobliwe określenie policjantów drogówki, dawniej milicjantów, obsługujących ręczne radary do pomiaru prędkości pojazdów. A to sformułowanie spopularyzował, pamiętamy, Andrzej Rosiewicz w swoim wielkim przeboju z 1980 roku. Piosenka w satyryczny sposób opisuje zmagania kierowców z patrolami łapiącymi na tak zwaną suszarkę i stała się nieoficjalnym hymnem zmotoryzowanych z czasów PRL. A ja zajrzałem właśnie przy tej okazji do cyfrowej biblioteki polskiej piosenki i odnalazłem tutaj historię nie tylko jej powstania, ale akceptacji i krytyki przez cenzurę oraz zakazu jej wykonywania. Ale od początku. Andrzej Rosiewicz zwykł podczas koncertów rzucać taki żarcik. Proszę Państwa, zauważyłem, że występuje za stawki grubo poniżej wartości talentu. Chyba skończę te koncerty. Nie mogę ciągle dopłacać. Raz wszakże został Andrzej Rosiewicz doceniony, aż nadto. A w każdym razie na tyle, że przypisano mu autorstwo melodii ludowej Krakowiaczka. Ja jestem trochę jak Stańczyk, mówił Rosiewicz. Obserwuję zjawiska, a potem na swój sposób je opisuję. Z chłopcami radarowcami było tak, że po prostu zacząłem jeździć samochodem. Patrzę, tu radar, tam radar. Zacząłem obcować z tą rzeczywistością drogową. No i tak jakoś pod melodię Krakowiaczka zaczęły układać mi się słowa. Tu musimy zrobić dygresję, gdyż pamiętamy ten pierwszy samochód Andrzeja Rosiewicza, a był to wóz naprawdę niezwykły. Uwaga, BMW w biało-zielonych barwach niemieckiej policji z byle jak zamazanym, ale jednak ciągle bardzo czytelnym napisem Policaj na drzwiach i masce. Nic więc dziwnego, że znany artysta w takiej bryce był natychmiast zauważany, a że do tego samochód szybki. Dochodziło do niejednej wymiany opinii z funkcjonariuszami. Tak więc materiał do piosenki płynął do naszego Stańczyka szerokim nurtem. Pamiętam, żył jeszcze mój ojciec, wspomina Andrzej Rosiewicz. To był bardzo wesoły człowiek. Lubił takie słowne igraszki. On leżał na tapczanie, a ja zmagałem się z tekstem. I te pierwsze słowa, tam na polu stoi krowa, to on mi podrzucił. No i potem zaczęła się wspólna zabawa. Nakręcaliśmy się wzajemnie, a kiedy wpadłem na pomysł, że to byli przebierańcy, razem wybuchnęliśmy śmiechem. Wiedziałem, że to jest materiał na przebój, bo melodia znana, choć rzadko wykonywana na estradzie, do tego zabawny, wzięty z życia tekst z puentą, to się mogło podobać. Andrzej Rosiewicz i chłopcy radarowcy z dedykacją dla wszystkich pracowników policji, a w szczególności dla drogówki.

To się mogło podobać. No ale nie wszystkim. Śmiać się z Milicji Obywatelskiej, podważać jej wiarygodność. Pierwszy znak przyszedł z Krakowa. Był koniec 1979 roku. Występowaliśmy w Zakopanem w restauracji Chyba Wichry, opowiada Andrzej Rosiewicz. Mały składzik. Janusz Bogacki na fortepianie. Chłopcy radarowcy dopiero zaczynają wchodzić do obiegu. W pewnym momencie otrzymujemy informację, że na występ przyjechali dwaj cenzorzy z Krakowa. Wbrew temu, co się teraz mówi, cenzorzy to byli kulturalni, oczytani ludzie. Po polonistyce, dziennikarstwie tu jeszcze mamy krakowiaków, więc oczekuję od nich wolności, przyzwolenia i tym podobnych swobód. Tymczasem okazuje się, że oni czytają tekst tych radarowców i mówią nie, nie ma zgody na wykonywanie. Ja rozumiem, żeby to była hala, stadion, ale w knajpie, w Zakopanem, wziąłem na ambicje. Po powrocie do Warszawy poszedłem do cenzury z myślą. Tam był taki pan Lis. Opowiadałem mu rozgoryczony tamtą historię, a on o dziwo nie dopatrzył się w piosence żadnych wrogich treści i podpisał zgodę na wykonywanie. No to jak Warszawa się zgodziła, teren nie mógł protestować. Rozpoczęła się fenomenalna kariera piosenki zwiastującej, co tu ukrywać, wolność słowa na estradzie i likwidowanie tematów tabu, a przecież takim z całą pewnością była Milicja. O dziwo, utwór został zaakceptowany przez samych funkcjonariuszy, choć jak można było przewidzieć, nie przez wszystkich. Za pieniądze z niezapłaconych, darowanych mi mandatów można by wybudować kawałek autostrady na Euro 2012, żartował Rosiewicz. Ale zdarzali się też milicjanci bez poczucia humoru. Pewnego razu miałem z takim styczność, biorę go na wdzięk i urok. On coś tam naburmuszony, ale nie bardzo wypada mu karać mnie mandatem, więc oddaje mi dokumenty i poucza. I na przyszłość więcej tych głupot nie pisać. Ale drugi, tym razem za kierownicą mój producent, przekroczenie prędkości, on się tłumaczy. Wie pan, spieszymy się, wiozę Rosiewicza na występ. Na to milicjant podejrzliwie zagląda do samochodu. Rosiewicza, mówi pan, to niech ktoś zaśpiewa. No to ja zaczynam, tam na polu stoi krowa. No to on, dziękuję, resztę znam i trzasnął drzwiami. I tak to raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich policjantów, ale też trzeba powiedzieć, że przecież policjantki też pracują w policji. Kobiety pełnią służbę w pionach prewencyjnych, kryminalnych, w oddziałach kontrterrorystycznych, są pirotechniczkami, przewodniczkami psów, pilotują śmigłowce i samoloty, a także służą na jednostkach pływających. Także panie policjantki też dzisiaj gorąco pozdrawiamy. No i zadzwoniła też w międzyczasie pani Stanisława ze Szczepanowic, która doinformowała wszystkich, znaczy nie doinformowała, ja informuję wszystkich, że była interwencja właśnie w Szczepanowie. Nie ma znaczenia, jaka to była interwencja, nawet nie dopytywałem, ale chciała powiedzieć, że pani policjantka, która tam była, była, jak to powiedziała, fajna babka, bardzo uprzejma i bardzo miła. Także miłe panie, gorąco was też pozdrawiamy w dniu święta policji. De du du du, de da da da i de polis na 8 minut przed 13.

0: The Police w święto policji. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla wszystkich funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Na 4 minuty przed godziną 13 zaglądam na płytę tygodnia, bo tutaj w tym utworze już tekstowo nic się nie wydarza. Płyta tygodnia to płyta Foreign Towns. To niezwykle energetyczny, 14-utworowy nowy album grupy The Rolling Stones. Gramy Beautiful Delilah.
1: 1, 2, 3, and...

0: 13, 13, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13, plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Ponad 30 posłów PiS zrezygnowało z członkostwa.
6: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
5: Mówi, co i gdzie można budować. Tarnów ma już plan ogólny.
7: Apelujemy, bo do końca sierpnia można składać wnioski o warunki zabudowy.
5: W Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej. Minęła 13. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowało z członkostwa w partii, ogłosił Jarosław Kaczyński. Podczas konferencji prasowej poinformował, że w przyszłym tygodniu decyzję tę potwierdzi Komitet Polityczny PiS.
6: 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
5: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ma ograniczyć niekontrolowaną zabudowę, ale otworzy też nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Tarnów ma już plan ogólny. Ma on uporządkować przestrzeń w mieście w taki sposób, żeby stworzyć balans pomiędzy zabudową mieszkaniową, gospodarczą, a terenami zielonymi. Więcej terenów do inwestowania będą mieć przedsiębiorcy. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny tłumaczy, że zmiany miejscowych planów zagospodarowania obejmą tereny przemysłowe.
7: Tam właśnie będziemy chcieli planami miejscowymi już ustalać możliwość zabudowy. Albo w tych terenach, które nie miały planu, będziemy przystępować do sporządzenia planów miejscowych, bo może się okazać, że któryś z przedsiębiorców, na przykład z ulicy Przemysłowej, przespał sobie ten czas, choć jeszcze apelujemy, bo do końca sierpnia można składać wnioski o warunki zabudowy i będziemy chcieli te plany miejscowe uzupełniać.
5: Plan ogólny wchodzi w życie 1 września. Rekordowa rekrutacja w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na rok akademicki 2026-27 ubiega się o przyjęcia ponad 3200 osób. Prawie 600 chętnych aplikuje na kierunek lekarski, na który nabór uruchomiono dopiero drugi raz po roku 2023. Jeśli zainteresowanie będzie rosło, uczelnia będzie rozważać przesunięcia limitów z kierunków mniej obleganych, powiedział Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
9: Część dokumentów już jest złożonych, są jeszcze osoby zalogowane, natomiast już samych dokumentów złożonych w skali uczelni jest i tak o wiele więcej, bo to jest 1942 osoby, złożyły komplet dokumentów i na pewno wezmą udział w tej rekrutacji, co jest zainteresowaniem o 50% większym niż w roku ubiegłym, ale oczywiście odliczając studentów w kierunku lekarskiego, którego nie było, ten przyrost jest o 30% większy. To jest i tak miara tego sukcesu.
5: Wśród kierunków obleganych są też administracja, ekonomia i finanse, transport i logistyka czy pielęgniarstwo. Będą wspomnienia o tym, jak Polacy ocalili Londyn, a także modlitwa w intencji uczestników operacji Trzeci Most oraz piknik historyczny. Już w niedzielę, 26 lipca w Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej Most 3. Uczestnicy rocznicowych uroczystości będą mogli odwiedzić hangar, muzeum, który znajduje się w pobliżu sanktuarium Błogosławionej Karoliny. Są w nim prezentowane fragmenty rakiety V-2 oraz części samolotu Dakota.
10: Muzeum Lotnictwa w Krakowie podpisze takie porozumienie między parafią a muzeum na to, że weźmie w opiekę ekspozycję o operacji Most 3, która jest przygotowywana w hangarze. W hangarze mamy autentyczne części rakiety V-2. Mamy też nową ekspozycję, która jest pokazaniem historii rakiet V-1, V-2 i będzie też wtedy okazja, żeby zobaczyć przekrój rakiety V-2 w skali 1:2, który powiesimy na zewnątrz hangaru. Plansze, które będą przedstawiały rzeczywistą budowę, konstrukcję rakiety V-2.
5: Mówił proboszcz i kustosz Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak. W niedzielę w Wałrudzie o godzinie 9:30 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym uczestników operacji Most 3. Będzie apel pamięci, zaplanowano przemówienia, salwę honorową i złożenie kwiatów. O godzinie 11:00 w Sanktuarium w Zabawie zostanie odprawiona msza święta w intencji uczestników tej akcji. O 12:00 w namiocie przy kościele rozpoczną się wspomnienia o uczestnikach operacji Most 3. Będzie także piknik historyczny, prezentacja grup rekonstrukcji historycznej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Termometry, no niestety nie chcą pokazać więcej, pozostawiają wiele do życzenia temperatury letnie, także o nich nawet nie będę wspominał. No i wczoraj trzeba powiedzieć o tej porze, no to już były burze, rozstrzelały się burze i intensywne opady deszczu niemalże w całym regionie. No dzisiaj sporo chmur nie pada, a jeżeli popada, to dość symbolicznie, mówią meteorolodzy. Możemy spodziewać się opadów deszczu, ale nie będą to opady intensywne. Powtarzam raz jeszcze, weekend przed nami gorący.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: No hello, hello, mamy lato, apelujemy do lata, wróć do nas jak najszybciej. I wszystko wskazuje na to, że wróci już jutro. 7 po 13. Hello.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.
7: Teraz w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Ewa Farna i nie przegap, i wy nie przegapcie etnowakacji, te za chwilę zapoznamy was z białymi góralami.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
2: Dziś poznamy jedną z charakterystycznych grup góralskich styku Sądecczyzny i Limanowszczyzny. Moim gościem jest Joanna Hołda z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Dziś mówimy o grupie góralskiej, górale biali. Dosyć ciekawa, intrygująca nazwa. W granicach szeroko pojętej Sądecczyzny. Proszę powiedzieć nam właśnie, o jaką grupę chodzi, skąd nazwa?
3: To jedna z trzech grup góralskich wyróżnianych na Sądecczyźnie i jedna z dwóch polskich, bo mamy jeszcze Rusinów, czyli Łemków. Natomiast górale biali nazywani w literaturze etnograficznej często góralami sądeckimi zamieszkiwali w obszar trzech historycznych parafii sądeckich, ważnych, starych, w Kamienicy, w Łącku i w Jazowsku. Ich wsie były rozlokowane na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Gorców i Beskidu Wyspowego. Sama grupa też nie jest wewnętrznie jednolita. Często jest dzielona na trzy podgrupy, czy subregiony. Mówi się nawet, czy to są górale

0: przez poetę i ludoznawcę Seweryna Goszczyńskiego na określenie górali z kamienicy Tylmanowej i Ochotnicy. I miała się odnosić do koloru noszonych przez nich wtedy sukiennych górman, właśnie z białego sukna, w odróżnieniu od czarnych górali, czyli mieszkańców tych głębszych gór. No dzisiaj to się zupełnie wszystko nam zamieszało. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że czarni górale to są górale od Rytra i Piwnicznej, którzy rzeczywiście noszą portki z ciemnego, czarnego sukna, a ci górale z okolic Łącka, Kamienicy, Jazowska noszą portki z sukna białego. Więc tak się w terenie wśród samych mieszkańców przyjęło właśnie to rozróżnienie na górali białych i czarnych. Natomiast no, w literaturze etnograficznej częściej dla tej grupy łącko-kamienicko-jazowskiej używamy określenia górale sądeccy. Mimo, że też dzisiaj część tego regionu jest bliżej administracyjnie, kulturowo, bliżej Limanowej niż samego Sącza, więc to jest kolejny powód do tego, żeby nie nazywać się sądeckim bralami.
1: Czy w tym ich stroju, o którym rozmawiamy, oprócz tych charakterystycznych spodni, jego koloru, jest jeszcze coś takiego wyjątkowego?
0: Jest to bardzo ładny przykład stroju karpackiego, góralskiego, czyli właśnie w męskich odzieniach to są te wąskie, sukienne portki białe z ładnymi wyszyciami wokół przyporów. To są sercówki, które też w różnych częściach tej góralszczyzny mają różną formę, różne kolory. To jest albo sercówka, albo węzeł rycerski. Po tym też łatwo rozpoznać, do której z tych trzech parafii dany mężczyzna należy. Oprócz tego górmany, białe lub czarne, czyli z białego lub z ciemnego sukna owczego, bardzo ładnie zdobione haftem, z takimi charakterystycznymi pomponikami przy zapięciu zamożnych mężczyzn. Co takiego ciekawego też, to co jest ciekawe przede wszystkim dla wsi z doliny rzeki Kamienicy. Tamten strój ma bardziej archaiczny charakter. Dużo później uległ modzie podhalańskiej. Jednak okolice Łącka, dużo tych elementów podhalańskich, chociażby rozbudowane parzenice, przejęło. Natomiast tam mamy ładny, taki archaiczny, czysty, skromny strój. Bardzo charakterystyczne, ładne są też męskie kamizelki z parafii łąckiej, granatowe, z czerwonym wyszyciem, z takim charakterystycznym motywem paprotki.
1: W parafii Jazowsko, w ogóle w okolicach Łącka, jest też już, zaznacza się ta kultura pasterska, na przykład w Obidzy. Te elementy też troszeczkę przypominają już ten rodzaj kultury podhalańskiej?
0: No to jest w ogóle grupa góralska, więc tutaj tradycje pasterskie w całym regionie Góralszczyzny Sądeckiej są bardzo wyraźne. Dawniej gospodarka tej grupy była oparta przede wszystkim właśnie na wypasie owiec, na przetwórstwie mleka i w samym stroju też dominuje, w męskim przede wszystkim dominuje sukno właśnie samodziałowe z wełny owczej, więc jak najbardziej jest to kultura typu góralskiego pasterskiego.
1: Czy w tych miejscach jest jeszcze ona kultywowana, na przykład podczas uroczystości jakichś religijnych, kulturalnych, historycznych? Miejscowa ludność przyznaje się, wraca do tych strojów, na przykład ubierając się na jakieś festyny, orkiestry na przykład, które grają?
0: O, bardzo, bardzo. To nawet przeżywa teraz swój renesans. Rzeczywiście ta świadomość własnej kultury, przywiązanie do tradycji jest tam bardzo mocno widoczne. Powstają kolejne zespoły, które też przyciągają dzieci i młodzież. Stroje są widoczne chociażby w czasie procesji Bożego Ciała, podczas różnych uroczystości czy państwowych, święto kwitnącej jabłoni, to lokalne święto od dziesięcioleci obchodzone. Orkiestry to jest bardzo, bardzo popularne. Też to, co charakterystyczne dla tej grupy, to na przykład długo utrzymujący się zwyczaj chodzenia po kolędzie. Tam kolędowanie w takiej rozbudowanej, pięknej, tradycyjnej formie, jeszcze lata 70., 80. było żywe. Dzisiaj jest odtwarzane trochę na potrzeby przeglądów folklorystycznych, ale też dzięki temu trwa.
1: A my zapraszamy o każdej porze roku, ale szczególnie teraz w lecie, by zobaczyć piękne Łącko, Kamienice czy Szczawę oraz lokalną, wciąż kultywowaną przez mieszkańców tradycję górali białych.
2: Górale, Lachy, Pogórzanie, a może Łemkowie? Letnie trasy Beskidów i Pogórza prowadzą nas po bogactwie lokalnych społeczności, które pomimo zmieniającego się świata wciąż żyją swoją kulturą, wiarą i tradycją. Do krainy, gdzie

0: Górskie grzbiety i nurty potoku od wieków wyznaczały subtelne różnice w ubiorze czy gwarze, zaprasza Łukasz Raczkowski. Audycja Etnowakacje w Małopolsce na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 13.15.
1: Teraz Shakira z gościnnym udziałem Miami. Na zegarach 24,5 minuty po 13.00.

0: Sofia. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
9: Dzisiaj przewaga chmur na południu kraju, południowy zachód, południowy wschód, na Śląsku. Tutaj sporo chmur, no i w centrum także, ale na północy, północnym zachodzie, północnym wschodzie tutaj nawet bezchmurne niebo. No i jedynie gdzieś w okolicach Olsztyna pojawiły się chmury, ale tam też są przejaśnienia. Nad polskim morzem dzisiaj dużo pogodnego nieba. Koszalin, Gdańsk, tutaj pogodne niebo na termometrach 19-20 stopni, tutaj 17-18.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
9: Ale już jutro na termometrach na południu kraju także będzie powyżej 20 stopni. Natalia Zastępa, Błysk.

jeszcze przed godziną 14, relacja ze Święta Dzieci Gór, ale wcześniej też będą jeszcze wiadomości dla zmotoryzowanych. Sprawdzimy, jak jeździ się po ulicach Tarnowa i Nowego Sącza.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Tym razem wiadomości dla zmotoryzowanych. Zaczynamy od informacji od Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłubicach. W związku z remontem drogi powiatowej relacji Kowalowa-Lubcza z Strzegocice w miejscowości Kowalowa 27 lipca w godzinach od 8 do 18 zostanie zamknięty odcinek tej drogi około 300 metrów. Koniec robót przy cmentarzu wojskowym w miejscowości Kowalowa. Na ten czas wyznacza się objazd lokalnymi drogami gminnymi. Przepraszają za utrudnienia. No cóż, trzeba będzie się z nimi zmierzyć 27. Natomiast jak wyglądają teraz ulice Nowego Sącza? Jeszcze spokojnie na Węgierskiej. Przybyło troszeczkę samochodów. W tej chwili na Królowej Jadwigi, na Beliny Parzmowskiego, na Lwowskiej jest ruch wzmożony, także tutaj zrobiło się ciasno, ale tylko w tym miejscu. Na Tarnowskiej też troszeczkę więcej samochodów. Na Pieczkowskiego przy Barskiej ruch jest nieco wzmożony, także generalnie jeszcze w miarę spokojnie jedziemy po Nowym Sączu. W Tarnowie ruch nadal umiarkowany, jedynie na Krakowskiej przy Narutowicza więcej jest samochodów i na wysokości Warsztatowej w kierunku Krakowa. W drugą stronę do centrum jedziemy płynnie, przy Narutowicza tylko na chwilę się zatrzymujemy przy rondzie. Rondo Lwowska Orkana jeszcze spokojnie, na Lwowskiej w stronę Rzeszowa także spokojnie, na Alei Jana Pawła II ruch umiarkowany, także śmiało wyjeżdżamy do autostrady. Wszystkiego bezpiecznego!
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: A później autostradą na północ jedziemy nad Polskie Morze i odwiedzamy chałupy i Zbigniew Wodecki.

0: Bałtyku Zbigniewa Wodeckiego. Dokładnie z Chałup, niektórym marzy się wyjazd nad polskie morze, albo jeszcze dalej, na przykład do Meksyku. No, nie ma takiej potrzeby. To Meksyk przyjechał do nas i nadają temu wydarzeniu osoby, które przyjechały, niesamowitego kolorytu. Dziś podczas Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu występuje zespół folklorystyczny Satillo w Meksyku. Goście z Ameryki są kamratami zespołu Mały Owcok z Jabłonki. Już teraz radiowa prezentacja meksykańskiej kultury, na którą zaprasza Krzysztof Niedzielan.
1: Ostatni dzień narodowy na Święcie Dzieci Gór to dzień meksykańsko-orawski i są ze mną wspaniali goście właśnie z Meksyku, z miasta Saltillo. Witam serdecznie zespół folklorystyczny, którego dyrektorem jest profesor Orlando Casas Valdez. Dzień dobry, hola.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Dzień dobry.
1: Zespół istnieje od 1992 roku, więc ma już piękne, wspaniałe tradycje. To może najpierw prośba, żeby opowiedzieć o zespole i czym się charakteryzuje.
2: El ballet tiene una trayectoria de 34 años.
3: Od 92 roku już działa ta grupa. Pan profesor był tancerzem w tej grupie, a teraz jest profesorem, nauczycielem tańca. 30 lat. Tak, jak funkcjonuje ten balet i kontynuuje swoją tradycję.
1: Jak liczna grupa przyjechała z Meksyku do Polski, do Nowego Sącza?
3: 35 osób.
1: Chyba, żeby opowiedzieć o programie, który tutaj przygotowali, co prezentują i też z tego, co czytałem, jest to kultura z kilku regionów Meksyku.
2: Bueno, en esta ocasión contamos con...
3: Prezentują tańce i muzykę z trzech regionów Meksyku i są to Colima, del primer baile, Nayarit
2: i Jalisco.
3: I el último es Jalisco.
1: Może jakieś cechy charakterystyczne tego programu, czy tańca, czy śpiewu, który prezentują?
2: Lo que es característico, bueno, en Colima son sones y jarabes.
3: Dwa pierwsze tańce z dwóch pierwszych regionów są bardziej tradycyjne, natomiast ten ostatni, Jalisco, to już jest bardziej taniec współczesny, tak jak to dzisiaj wygląda i się praktykuje.
1: Jakie sceny z życia codziennego są prezentowane podczas tych występów?
2: Estos bailes, bueno, están representando.
3: Więc te tańce reprezentują okres zarówno wysiewu, jak i zbiorów kukurydzy, która jest podstawą wyżywienia w Meksyku. I podczas zbiorów kukurydzy odbywają się na końcu jest duża impreza, czyli fiesta po hiszpańsku. I podczas tych tańców odbywają się zaloty pomiędzy dziewczynami i chłopakami, którzy uczestniczyli w pracach rolnych.
1: Z jednej strony zaloty, a z drugiej strony widziałem tutaj, że podczas występów używane są też maczety. Wyjaśnijmy dlaczego.
2: Bueno, se usan porque con los machetes es con lo que cortan.
3: To są noże, które są używane podczas zbiorów kukurydzy, do ścinania kukurydzy. No i taniec nazywa się suerte, czyli szczęście. Można to tak rozumieć, że po prostu pokazują mężczyźni, jak bardzo mogą, no, jak sprawnie mogą używać tych noży, a sama nazwa suerte, czyli szczęście.
1: Dobrze, jak wygląda kamracenie tutaj z zespołem? Aha. Mały Owcak szczególnie, bo to jest ten partnerski, tak, kamracki zespół. Czy nawiązała się tutaj duża nić przyjaźni i czy być może z tego coś dalej będzie wynikać? Jakieś może zaproszenie do Meksyku?
2: Muy bien, excelente la convivencia.
3: Tak, jak najbardziej ta współpraca i można powiedzieć nawet przyjaźń z grupą kamracką jest bardzo duża, pozytywna. Dzieciaki się bardzo polubiły, dużo ze sobą przebywają, uczą się wspólnych tańców. No i mamy nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości dłuższą znajomością.
1: Jak wam tutaj jest na Święcie Dzieci Gór? Jak się bawicie? Jaki to jest dla was czas?
4: José Bernardo Sánchez Sudávy. Muy bien, la verdad.
3: Bardzo mu się podoba. Wszystkie aktywności, które tutaj mają z innymi dziećmi, zarówno tańce, jak i zwiedzanie. I ogólnie jest bardzo zadowolony.
1: Jak wygląda ta nić porozumienia między Meksykanami i Polakami? Może w jakim języku jest komunikacja?
4: Pues, normalmente, claro, en inglés.
3: Porozumiewają się ze sobą oczywiście po angielsku, bo mówić, bo po polsku troszkę by im było trudno. No i ogólnie bardzo dobrze się ze sobą porozumiewają, nie tylko na scenie, ale również też w internacie, tam gdzie mieszkamy, podczas wspólnych posiłków i bardzo dobrze, bardzo fajnie.
1: Dopytam jeszcze o te maczety, bo widzę, że tutaj kolega ma w ręku maczetę. Czy to jest trudno z nią występować? Czy to jest, czy trzeba uważać, czy to jest niebezpieczne, czy jest w porządku?
4: Bueno, desde chicos nos empiezan a...
3: Uczą się już, jak są malutkimi chłopcami. Na początku mają drewniane noże, żeby sobie nie zrobili krzywdy, a jak już troszkę, jak już mają większą praktykę, no to wtedy już mają te metalowe, ale to są wiele godzin pracy, tak? Żeby robić to, co robią na scenie.
1: Może nie są takie ostre?
4: No, pero...
3: Oczywiście nie są wyostrzone specjalnie, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy, aczkolwiek jeżeli ktoś by uderzył z dużą siłą, to z pewnością zrobiłby sobie krzywdę.
1: Co to dla was oznacza, że tutaj z dalekiego Meksyku przylecieliście do Polski, do Nowego Sącza na Święto Dzieci Gór i się tutaj prezentujecie?
3: Dlatego chłopca to jego ostatni rok w tej grupie, a do tej pory nie był na żadnym wyjeździe zagranicznym z grupą, więc dla niego to jest bardzo szczególny wyjazd.
1: No to tym bardziej trafiła się piękna atrakcja i daleka podróż. To jeszcze prośba, żeby opowiedzieć o strojach, z czego się składają, jak wyglądają.
2: Okej, los trajes, bueno, el traje de Colima.
3: Pierwszy strój, dziewczynki mają biało-różowe sukienki, które są związane z jakimś typowym z ciastem meksykańskim, a chłopcy mają takie marynarki i z tyłu mają wyhaftowanego orła, który reprezentuje, który jest jednym z symboli Meksyku. Natomiast w drugim tańcu będziemy widzieć suknię, typowy strój kobiet, które pracują na roli, czyli mają długie, kwiaciaste spódnice oraz koszule. Natomiast mężczyźni też tak jak właśnie pracują, jak podczas swoich prac, mają spodnie takie z materiału bawełnianego i koszule zawiązywane w pasie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i serdeczne pozdrowienia dla całego Meksyku i dla wszystkich członków waszego zespołu.
3: Dziękujemy bardzo. Gracias.
0: Gracias, seniora i senior. Bardzo, bardzo dziękujemy. A o Święcie Dzieci Gór możecie też przeczytać na www.rdn.pl. Znajdziecie tam też zdjęcia i filmy z wydarzenia. To piękne święto, gdzie spotykają się różne kultury i bardzo się cieszymy z tych wszystkich relacji. Na planie filmowym przed kamerami i na scenie spotkali się też Lady Gaga i Bradley Cooper. Stworzyli niezapomniany duet w filmie Narodziny Gwiazdy. I teraz ich hit. Shallow na 9 minut przed 14.

Znakomity duet Bradley Cooper i Lady Gaga Shallow. Foreigner jeszcze przed 14, za 5 minut o 14 Jolanta Maślisz przedstawi wiadomości.

0: Reklama.
1: Letni update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
4: Po reklamie.
5: Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 członków.
6: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
5: Kolejne nowoczesne pociągi wyjadą z Nowego Sącza na małopolskie tory. Wierni Sądecczyzny stawili się u swojej orędowniczki. Dziś liturgiczne wspomnienie świętej Kingi. Minęła 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 polityków. O północy minął termin na złożenie przez członków partii deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na specjalnie powołanej konferencji prasowej przez prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że nie składając deklaracji, posłowie podjęli decyzję.
6: Wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
5: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków.
7: Z życia Kościoła.
5: W liturgiczne wspomnienie świętej Kingi wierni z Sądecczyzny stawili się u swojej orędowniczki. Księżna jest też patronką Starego Sącza i diecezji tarnowskiej. Piątek to już 8 dzień tegorocznej nowenny do świętej, która w tym roku odbywa się w duchu franciszkańskim. Sumę odpustową o 11 odprawił biskup tarnowski Andrzej Jerz, który nawiązując do Ewangelii przypomniał, że postawa panien roztropnych powinna być dla nas wzorem do codziennej budowy relacji z Bogiem. Tej pracy nikt za nas nie wykona. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu jest miejscem, gdzie można zawsze odnawiać swoje życie. Jak dodał ordynariusz diecezji tarnowskiej, w tym roku widać dużą liczbę pielgrzymów, szczególnie tych, którzy mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi świętej.
8: Być może, że rozpoczyna się zjawisko odchodzenia od zawężonej konsumpcji i takiego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o własne siły. Trzeba czegoś więcej, głębokich relacji rodzinnych, małżeńskich, ale przede wszystkim głębszej więzi z Bogiem, a ten klasztor wyjątkowy dla nas, sióstry Klarysek, przez wieki jest miejscem naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, odbudowywania siebie właśnie w tych relacjach, o których mówię.
5: Nowenna do świętej Kingi potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się centralna uroczystość ku czci świętej. Sumę odpustową w tym dniu, również o godzinie 11, odprawi prowincjał ojców franciszkanów prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Dwa nowoczesne impulsy wyjadą na małopolskie tory do końca lipca. W nowosądeckim Newagu zaprezentowano kolejne pociągi, które zasilą flotę kolei małopolskich. Część z nich wyjechało z zakładów już w czerwcu, a najnowsze maszyny to kolejna część projektu, który zakłada, że w tym roku koleje małopolskie kupią jeszcze 6 składów. Urząd Marszałkowski realizuje inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnie dwa pociągi z tej transzy wyjadą na kolejowe trasy do końca roku.
9: Są to 5-człony, czyli ponad 250 osób może siedzieć podczas jednego kursu. Prawie 600 osób może być podczas jednego kursu zabrane na pokład. Myślę, że najnowocześniejszego pojazdu, jaki jest i jeździ po terenie Małopolski. Bardziej cieszymy się, że możemy zaoferować natychmiast po odbiorach technicznych, które trwają teraz właśnie i natychmiast jak dociera to do Małopolski, czy do Krakowa, do kolei Małopolskiej, wdrażany jest dany pojazd już do ruchu, tak aby służył Małopolanom i turystom, którzy odwiedzają Kraków i Małopolskę.
5: Mówił prezes spółki Kolei Koleje Małopolskie Radosław Włoszek. Wartość 6 pociągów to koszt ponad 301 milionów złotych, z czego ponad 185 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Bałkańska energia na Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu Kultury Chorwacji prezentował zespół Kroatia, który jest kamratem Świabelek z Trypsza.
0: Pa ukrozeni pardanotka smo došli smo se upoznali sa...
4: Jest dużo zespolov, ale najbliži kontakt mamy z Polakami i zauważili smo, že jesteśmy bardzo blisko. I, znači jezik, kultura i najviengše jesteśmy z Polakami.
10: Pa mi smo ovdje došli da predstavimo Hrvatsku i da se zabavimo.
4: Prijehali smo tutaj, jak bi poprostu tovarišili, pokazali svoju kulturu, svoju tradiciju, prezentovali svoje panstvo, ale tež tak zabačili, zauvažili i na państwa, i na zespole.
5: Mówili członkowie zespołu Kroatia. Ostatni dzień narodowy meksykańsko-orawski zaplanowano na dziś. Wystąpią zespoły z Meksyku i z Orawy. Krótsze występy można oglądać o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a o 18 główny koncert w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Kaptury, płaszcze przeciwdeszczowe i parasole w tej chwili potrzebne są w Zakopanem. Tak, w górach właśnie pada. W Rytnicach, w Jodłowej, w Lubczy, w Latoszynie, w Tarnowie, w Nowym Sączu jeszcze pogodne niebo, czy w miarę pogodne niebo bez opadu, ale jednak tych chmur zgromadzonych jest sporo i z nich może dzisiaj także popadać deszcz. Nie będą to obfite opady, ale mogą się przydać parasole.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ci, co nie mają urlopów, mogą powiedzieć: mamy to, tak, mamy piątek weekendu, początek, ostatni taki weekend lipca? Na to wskazuje. Augustyn, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga, Wiktor i Wojciech dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 6,5 minuty po 14:00, piątek, Warius Max.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
7: What are you waiting for? Tak jest, nie ma na co czekać, trzeba udać się w podróż. Najbliższy weekend będzie pogodny, słoneczny, wręcz upalny. Teraz Nickelback, a za chwilę jeden z odjazdowych przebojów na lato.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj znowu pojedziemy na południe, tym razem do Teksasu. To największy pod względem powierzchni po Alasce stan w południowej części Stanów Zjednoczonych. Od czasu do czasu można jeszcze spotkać osoby w kowbojskich kapeluszach, charakterystycznych butach i tym podobnych. Jednak coraz rzadziej farmerski tryb życia już zanika. Teksas posiada dobrze rozwiniętą komunikację morską. Również dobrze rozwinięta jest komunikacja lotnicza, m.in. port lotniczy Dallas-Fort Worth. Stan przeplata wiele autostrad i dróg. Dla kierowców ze 100 tysięcy szos Jadę na południe śpiewał już polski wokalista country Michał Lonestar. Nawiązując do tego utworu, którego posłuchamy, trzeba wspomnieć, że tu na południu nie jest tak spokojnie. Teksas słynie z najsurowszego prawa w Stanach Zjednoczonych. Po abolicji w Stanach Zjednoczonych wykonano tam najwięcej egzekucji. Silne tornada, burze w tym stanie nie należą do rzadkości. Zdarzały się gradobicia, a grad był wielkości pomarańczy. Nie omijały Teksasu powodzie i burze z piorunami. Dzisiaj podróż z przygodami niemal ekstremalna, z niebezpiecznymi burzami. Akurat na taką aurę trafiliśmy. Na szczęście tym razem piorun nikomu nie wyrządził krzywdy.
0: Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska.
1: Na pomysł utworu wpadł Angus po tym, jak leciał samolotem, który został trafiony piorunem i o mało co się nie rozbił. A ten utwór to Thunderstruck AC/DC.

Udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Kurczakowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Po reklamie.
3: Jolanta Mościerz, zapraszam na wiadomości. Nowoczesne sale, cyfrowe rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i całodobowy dyżur zawałowy. Tak wygląda nowa klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na poniedziałek. Jak podkreśla w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska, dyrektor szpitala Anna Czech, przekształcenie oddziału w klinikę kardiologii to nie tylko zmiana nazwy. Status kliniki oznacza ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
4: Ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze i ci, którzy są doświadczeni i ci młodzi, którzy są z zapałem i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już z Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. No klinika, no to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
3: Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania placówki będzie całodobowy dyżur zawałowy. Dzięki temu osoby z ostrym zawałem serca będą mogły liczyć na szybką, specjalistyczną pomoc przez całą dobę, co w takich przypadkach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 24 lipca polska policja obchodzi swoje święto. Aktualnie formacji służbę pełni ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Ponad 22,5 tysiąca z nich to kobiety. Jak zauważa komendant Komisariatu Policji w Wojniczu, komisarz Jolanta Bibro, która mundur nosi od 19 lat, jest to praca, w której kobiece cechy dobrze się sprawdzają. Jako największe wyzwanie policjantka wskazuje łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym.
5: Łączenie roli funkcjonariusza policji, policjantki i kobiety, matki, żony. I te dwa podwórka łączenie, no jednak to na kobiecie spoczywa w większości dbałość o to ognisko domowe i połączenie tego z pracą jest wyzwaniem.
3: Małopolskie obchody Święta Policji odbędą się w tym roku w poniedziałek na rynku w Tarnowie. Zespół Lachersi Zagraj Zaśpiewa w niedzielę podczas krynickiego pikniku rodzinnego. Impreza odbędzie się na dolnej stacji wyciągu Słotwiny Arena. W programie liczne atrakcje, mówi Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Stroju.
6: I zabawy, i gry, i różne animacje, ale też dwa bardzo ciekawe koncerty. Zapraszamy Państwa od 15 do 21 na wspaniałą zabawę, którą będziemy podsumowywać cały miesiąc intensywnych wydarzeń.
3: Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Busy będą ruszać z osiedla Czarny Potok i przejadą przez centrum Krynicy na Słotwinę. W Tarnowie kończy się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Recital finałowy odbędzie się w sobotę w katedrze. Tarnów gościł dotychczas wybitnych artystów z Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec, którzy prezentowali piękno muzyki organowej. To także spotkanie z historią, sztuką i niezwykłym brzmieniem, które od wieków rozbrzmiewa w murach tarnowskiej katedry. Koncerty odbywały się od 28 czerwca. Ostatni koncert w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wykona wieloletni organista katedralny Sławomir Barszcz. Początek koncertu w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Ryglicach się rozpadało, pada. W Tarnowie delikatnie pokropiło, w Jodłowej, w Piźnie bez opadów, w Latoszynie jeszcze jest pogodne niebo, w Zatliczynie, w Ciężkowicach trochę chmur, podobnie w Nowym Sączu i nad Tarnowem także jeszcze ciężkie chmury wiszą. Na termometrach niewiele, 16-17 stopni, no i taki lekki deszcz jest możliwy jeszcze do końca dnia. Gdzie nie popadało, to może popadać. W nocy częściowe zachmurzenie i tylko 11 stopni na termometrach.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czekamy na sobotę. Tutaj diametralnie różna temperatura, różna sytuacja. Jeżeli chodzi o niebo, będzie niemalże bezchmurne, a w niedzielę nawet do 30, a może nawet powyżej 30 stopni zobaczymy.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Teraz w popołudniowym piątkowym programie Radia RDN Małopolska, oczywiście pełnym przebojów, James Blunt, Carry You Home, a za chwilę sprawdzimy, jak wygląda droga do domu, a ruch coraz większy w regionie.

0: czas na wiadomości dla kierowców.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Na początek statystyki policyjne. Bocheńscy policjanci od rana odnotowali dwie kolizje. W Brzesku cisza i spokój. Dębiccy policjanci odnotowali jedno zdarzenie na ulicy Słowackiego. Potrącenie rowerzystki. Poszkodowana przebywa w szpitalu. Czynności są jeszcze prowadzone na miejscu zdarzenia w kierunku wypadku. Nieznane są jeszcze obrażenia kierującej rowerem. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, informuje oficer dyżurny, a tarnowscy policjanci od rana odnotowali 5, na szczęście niegroźnych kolizji. Dziś po 13 motocyklista wypadł z drogi powiatowej w Łącku, prowadzącej do Kiczni. Z urazami trafił do szpitala. Straż pożarna informuje, że na miejscu zdarzenia jest jeszcze policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. W Nowym Sączu korki na ulicy Węgierskiej, na obu pasach ruchu w okolicy Winnej Góry, podobnie w okolicy galerii osiedla Dąbrówka. Większy ruch na Wojowskiej w kierunku Krynicy, szczególnie przed rondem przy Piłsudskiego. Bardzo duże utrudnienia tam, gdzie zazwyczaj, czyli m.in. w okolicy Rynku. Tu pamiętajcie o zamkniętej ulicy Dunajewskiego. Problemy są też na Lwowskiej, Krańcowej, Prażmowskiego, Kilińskiego, Piotra Skargi, Tarnowskiej czy Pieczkowskiego. Dużo cierpliwości wymaga od Was przejazd przez Dąbrówkę, Wielogłowy i Wielopole w kierunku Nowego Sącza. W Krynicy zwalniacie na Piłsudskiego, jadąc w stronę centrum oraz na rondzie przy Kościele Zdrojowym. W Tarnowie ruch jeszcze umiarkowany. Przybywa samochodów jedynie na ulicy Lwowskiej, przy rondzie, ze wszystkich stron można powiedzieć. Lwowska Orkana, Słoneczna, Sitki, Słowackiego płynnie. Na Narutowicza jeszcze w miarę spokojnie. Przybywa samochodów jedynie od strony Krakowskiej w kierunku ulicy Tuchowskiej, ale na Konarskiego spokój. Na ulicy Krakowskiej, na wysokości Warsztatowej, tak w jedną, jak i w drugą stronę ustawiła się teraz kolejka. Kwestia zmiany świateł i jedziemy dalej. Szujskiego, Mościckiego płynnie, na Alei Kwiatkowskiego ruch wzmożony od ronda w kierunku Czerwonych Klonów. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego. Dzisiaj będą zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Będzie padać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Dokładnie 10 minut do 15.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: Ofiara losu. Pozwól, że zapytam. Czy znalazłeś się kiedyś w takim punkcie życia, że czułeś się jak ofiara losu? Wiesz, co mam na myśli. Wszyscy mają udane, dobre, pełne sukcesów życie, podczas gdy my mamy wrażenie, że życie odstawiło nas na boczny tor albo że jesteśmy jacyś wybrakowani. W gruncie rzeczy to rzecz normalna. Każdy z nas przez to przechodzi. Ale gdy nie mamy się czego spodziewać, gdy nie mamy żadnych nadziei, żadnych marzeń, czujemy się fatalnie. Ale jest na to rada. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie szukać, znajdziecie mnie. Innymi słowy, najlepsze dopiero przed nami.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: Dzięki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Ważne informacje dla kierujących i pieszych. Jutro i w niedzielę zamknięta będzie ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej. Demontowany będzie wiadukt kolejowy w ramach modernizacji linii 104. Objazd drogą wojewódzką 968, a następnie drogą powiatową przez Łostówkę, Wilczyce i Jurków. Lżejsze samochody będą mogły objechać zamknięty odcinek ulicą Matejki. Ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej ma zostać zamknięta jutro o 6 rano, a utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem. Następnie od poniedziałku 27 lipca do 9 sierpnia ruch pod wiaduktem będzie prowadzony wahadłowo. Wieczorem i w nocy będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych pod wiaduktem będzie możliwy pod warunkiem zgody osoby kierującej ruchem. Jak wyglądają teraz drogi? Utrudnienia są nadal na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 969 w Tylmanowej z drogą prowadzącą do Ochotnicy. Powstaje tam most oraz rondo i tworzą się korki. Trudne godziny szczytu w regionie. Mocno zakorkowane jest centrum Nowego Sącza, ale nie inaczej jest w Gorlicach. Podobnie jest na trasach wjazdowych i wyjazdowych. Życzymy dużo cierpliwości. W Tarnowie cierpliwość jest potrzebna teraz na Krakowskiej, przy Warsztatowej w kierunku Krakowa. Przy Koszyckiej Czerwonej także kolejka. Na Narutowicza ruch wzmożony przede wszystkim jadąc od Krakowskiej do ulicy Tuchowskiej. Gumniska Konarskiego-Dąbrowskiego oblegane jest to skrzyżowanie. Na ulicy Lwowskiej też sporo samochodów przy ulicy Orkana. Słoneczna, Śliwki spokojnie. Na Alei Jana Pawła II ruch nieco mniejszy, ale wyjeżdżając w kierunku Brzozówki, tutaj na wysokości autostrady, ruch jest wzmożony, także samochody zwalniają. I jeszcze sprawdzamy Mościce na Alei Kwiatkowskiego w kierunku Czerwonych Klonów. Także jest więcej samochodów w tej chwili. Życzymy wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To już prawie 19 minut po godzinie 15.

Summer i wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przecież to już 24 dzień lipca, chociaż trochę w tego lata nam mało, ale będzie go na pewno jutra więcej, nawet do 30 stopni. Dzisiaj świętują Krystyna, Kinga i Krzesimir. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Najlepsze życzenia urodzinowe dla wszystkich urodzonych właśnie 24 lipca. Dzisiaj urodziny obchodzi dziewczyna z Jersey o oczach anioła, która przeszła drogę przez piekło, była w mieście śmierci, kiedyś powiedziała nigdy więcej, jechała pociągiem z forsą, miała sposób na teściową i była pokojówką na Manhattanie. To oczywiście wybrane tytuły filmów z jej udziałem. Przy okazji można sobie przypomnieć któryś z tych obrazów. A mowa o Jennifer Lynn Lopez. Urodziła się 24 lipca w 1969 roku w Nowym Jorku. Aktorka, piosenkarka, tancerka, projektantka mody, celebrytka, producentka i businesswoman. Jennifer Lopez jest uznawana przede wszystkim za utalentowaną tancerkę i showmankę. Jej umiejętności wokalne często budzą jednak kontrowersje. Eksperci i krytycy muzyczni oceniają jej głos jako przeciętny, choć czysty talent wokalny nie stawia jej w jednym rzędzie z ikonami muzycznymi takimi jak na przykład Whitney Houston czy Mariah Carey. Jej energia i umiejętność prowadzenia wielkich show wciąż przyciągają tłumy. I co by nie powiedzieć, ma przyjemną, ciepłą barwę głosu, świetnie nadal wygląda i ma wielu fanów na całym świecie. Jako wokalistka zadebiutowała w 1999 roku albumem On The Six, który przyniósł jej pierwsze przeboje If You Heard My Love, Let's Get Loud i oraz Waiting For Tonight. I teraz ta, która dzisiaj przyjmie życzenia urodzinowe, dobrze wyglądająca Jennifer Lopez, Waiting For Tonight.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
6: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
9: Autobączyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: W Lubczy, w Latoszynie teraz promienie słoneczne przebijają się przez chmury, także tutaj bardzo przyjemnie się zrobiło. Na pozostałym obszarze, jak w Rydlicach, Wiodłowej, no w Wiodłowej nawet też pogodne niebo, ale w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Grudku, w Zakliczynie czy w Ciężkowicach zdecydowana przewaga chmur, no i na termometrach niewiele, 17, no może 18 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie i 11 kresek powyżej zera, jutro 25.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
3: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z remontem drogi powiatowej relacji Kowalowa-Lubcza-Strzegocice w miejscowości Kowalowa 27 lipca w godzinach od 8 do 18 zostanie zamknięty odcinek tej drogi około 300 metrów. Koniec robót przy cmentarzu wojskowym w miejscowości Kowalowa. Na ten czas wyznacza się objazd lokalnymi drogami gminnymi. Przypomnę również, że jutro i w niedzielę zamknięta będzie ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej. Demontowany będzie wiadukt kolejowy w ramach modernizacji linii 104. Objazd drogą wojewódzką 968, a następnie drogą powiatową przez Łostówkę, Wilczyce i Jurków. Lżejsze samochody będą mogły objechać zamknięty odcinek ulicą Matejki, a ulica Piłsudskiego w Mszanie Dolnej ma zostać zamknięta jutro o 6 rano, a utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem. Jak wyglądają teraz ulice Tarnowa i Nowego Sącza? No, utrudnienia w Nowym Sączu przede wszystkim na ulicy Węgierskiej, w jedną i w drugą stronę. Bardzo dużo jest samochodów. Pod Białym Klasztorem, na Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, na Lwowskiej, Prażmowskiego, na Witosa także ruch jest wzmożony. Podobnie wygląda ulica Tarnowska. W Gorlicach z kolei najwięcej samochodów w tej chwili na Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Ciasno w Limanowej na Piłsudskiego. Ruch tutaj jest wzmożony, bardzo duży. W Bochni ruch umiarkowany, Kraszewskiego i Kościuszki są obciążone w tej chwili, a w Brzesku Kościuszki i Głowackiego. W Tarnowie natomiast najwięcej samochodów teraz na Narutowicza. Tu nadal utrzymuje się większy ruch w kierunku ulicy Tuchowskiej od Krakowskiej. Na ulicy Lwowskiej troszeczkę się uspokoiło. Przy rondzie Orkana Lwowska w miarę spokojnie. Słoneczną przejeżdżamy płynnie, bez większych kłopotów, ale na Starodąbrowskiej tworzą się korki. Lwowska, jadąc od góry, tutaj też są niewielkie utrudnienia, ale w miarę spokojnie dostajemy się do ulicy Dąbrowskiego, Mickiewicza, Aleja Solidarności, płynnie, Szujskiego, Mościckiego, także cisza i spokój. Wszystkiego bezpiecznego!
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.
6: Nie milknął echa po decyzji ponad 30 posłów o opuszczeniu partii Jarosława Kaczyńskiego. Sandeczanin Michał Pasiut, wicemistrzem świata w slalomie kajakowym. W Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej. Minęła 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. Do ostatnich chwil walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości, mówił Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował dziś, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania z dziennikarzami Mateusz Morawiecki poinformował, że jego środowisko liczy obecnie ponad 40 osób.
7: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Mamy bardzo mocną reprezentację, ale dzisiaj do ostatnich chwil, do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco w całych tych bardzo skomplikowanych okolicznościach politycznych, w których dzisiaj się Polska znalazła, czyli poszerzać elektorat.
6: Do północy wszyscy parlamentarzyści PiS mieli złożyć deklarację o nieprzynależeniu do innych stowarzyszeń. Jak poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński, ponad 30 osób takiego oświadczenia nie złożyło, rezygnując tym samym z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Wielki sukces pochodzącego z Nowego Sącza Michała Pasiuta. 35-latek zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w amerykańskiej Oklahomie. Przegrał tylko o niecałą sekundę z Czechem Jakubem Krejcim. To pierwszy indywidualny medal Mistrzostw Świata w karierze Michała Pasiuta, który podkreślił w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym, że czuł się bardzo dobrze i czuł trasę.
9: Nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem, co zrobię i też to realizowałem, czułem, to dziś po prostu to czułem. W K1 już taki mały prognostyk naszej formy to były zespoły, gdzie byliśmy 4 sekundy szybsi od konkurencji. Niestety, brzydko mówiąc, zostaliśmy troszkę obskubani z tego medalu, bo nam sędziowie dołożyli 2 punkty karne. Powinienem tutaj stać jako podwójny medalista, nad czym ubolewam, szczególnie złoty w zespole, co jest piękne i na pewno Mazurek by mi przyniósł jeszcze więcej radości, a tak to stoję i jako tylko srebrny medalista indywidualnych mistrzostw świata i dalej nie mogę uwierzyć. Życzę każdemu, żeby mógł kiedyś to tylko powiedzieć.
6: W finale był też inny sądeczanin, Dariusz Popiela, który zajął 9. miejsce. Bez medalu jest za to kolejna zawodniczka pochodząca z Nowego Sącza, Klaudia Zwolińska. Reprezentantka Polski rok temu była mistrzynią świata w K1, teraz zajęła 10. miejsce. Nie miała punktów karnych, po prostu rywalki były o kilka sekund szybsze. W liturgiczne wspomnienie świętej Kingi wierni sądecczyzny stawili się u swojej orędowniczki. Księżna jest patronką Starego Sącza i patronką diecezji tarnowskiej. Piątek to już 8 dzień tegorocznej nowenny do świętej, która w tym roku odbywa się w duchu franciszkańskim. Sumę odpustową o godzinie 11 odprawił biskup tarnowski Andrzej Jerz, który nawiązując do Ewangelii przypomniał, że postawa panien roztropnych powinna być dla nas wzorem do codziennej budowy relacji z Bogiem. Jak dodał ordynariusz diecezji tarnowskiej, w tym roku widać widać dużą liczbę pielgrzymów, szczególnie tych, którzy mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi świętej.
10: Być może, że rozpoczyna się zjawisko odchodzenia od zawężonej konsumpcji i takiego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o własne siły. Trzeba czegoś więcej, głębokich relacji rodzinnych, małżeńskich, ale to przede wszystkim głębszej więzi z Bogiem, a ten klasztor wyjątkowy dla nas, sióstry klarysek przez wieki, jest miejscem naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, odbudowywania siebie właśnie w tych relacjach, o których mówię.
6: Nowenna do świętej Kingi potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się centralna uroczystość ku czci świętej. Będą wspomnienia o tym, jak Polacy ocalili Londyn, a także modlitwa w intencji uczestników operacji Trzeci Most oraz piknik historyczny. Już w niedzielę w Wałrudzie i w Zabawie odbędą się obchody 82. rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej Most 3. Uczestnicy rocznicowych uroczystości będą mogli odwiedzić hangar muzeum, który znajduje się w pobliżu sanktuarium błogosławionej Karoliny. Są w nim prezentowane fragmenty rakiety V-2 oraz części samolotu Dakota.
11: Muzeum Lotnictwa w Krakowie podpisze takie porozumienie między parafią a muzeum na to, że weźmie w opiekę ekspozycję o operacji Most 3, która jest przygotowywana w hangarze. W hangarze mamy autentyczne części rakiety V-2. Mamy też nową ekspozycję, która jest pokazaniem historii rakiet V-1, V-2 i będzie też wtedy okazja, żeby zobaczyć przekrój rakiety V-2 w skali 1:2, który powiesimy na zewnątrz hangaru. Plansze te będą przedstawiały rzeczywistą budowę, konstrukcję rakiety V-2.
6: Mówił proboszcz i kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie ksiądz Zbigniew Szostak. W niedzielę w Wałrudzie o godzinie 9:30 rozpoczną się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym uczestników operacji Most 3.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Lipiec 2026 roku pożegna się z nami z przytupem. Już jutro 25 stopni, w niedzielę 30, może nawet powyżej 32 stopni i końcówka lipca będzie naprawdę upalna, także ostatni tydzień lipca będzie prawdziwie letni, a początek sierpnia również zapowiada się gorący. Teraz na termometrach od 17 do 20 stopni, w nocy spadnie temperatura do 11.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziś w programie to już wszystko. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu nie tylko miłego popołudnia, ale też wspaniałego weekendu i cudownych wakacji, abyście wypoczęli, aby słońca było tyle, ile chcecie. Temperatur umiarkowanych. Słyszymy się w drugiej połowie sierpnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa!

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
10: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
9: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
11: To była autopromocja.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na finałowy koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 25 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi Sławomir Barszcz, tarnowski organista katedralny, który wykona dla Państwa najsłynniejsze dzieła mistrzów niemieckiego baroku i romantyzmu oraz monumentalną trzecią symfonię organową Feliksa Nowowiejskiego. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć pełnię symfonicznego brzmienia organów i przeżyć wyjątkowy finał festiwalu w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13, plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
7: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
8: Skoda. Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.

0: Sofia.
1: Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki. Na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
7: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
2: Po reklamie.
8: Ponad 30 posłów opuszcza PiS.
9: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element planu podziału partii.
8: Za kilka dni w Tarnowie otwarcie nowoczesnej kliniki kardiologii. Wakacje z błogosławioną Karoliną. Młodzi zamieszkają w namiotach przy sanktuarium. Minęła 17. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość traci ponad 30 polityków. O północy minął termin na złożenie przez członków partii deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes PiS powiedział, że pomysł ustowarzyszeń miał podzielić partię.
9: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
8: We wtorek, 28 lipca, odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków. Nowoczesne sale cyfrowe rozwiązanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i całodobowy dyżur zawałowy. Tak wygląda nowa klinika kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Jak podkreśla Anna Czech, dyrektor szpitala, przekształcenie oddziału w klinikę kardiologii to nie tylko zmiana nazwy. Status kliniki oznacza ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia.
10: Ponad 30-letnie doświadczenie, wspaniali lekarze i ci, którzy są doświadczeni, i ci młodzi, którzy są z zapałem, i zakres wykonywanych świadczeń. Do tego nas zainspirował, żeby pokusić o utworzenie kliniki, ponieważ mamy umowę już z Uniwersytetem w Rzeszowie, więc rozszerzyliśmy o kolejny oddział. No, klinika to wyższy poziom, to już badania naukowe, to kształcenie studentów, to przyciąga też młodych ludzi, którzy chcą po prostu uczyć się, chcą lepiej służyć, bo jest naprawdę wielu młodych, wspaniałych lekarzy, którzy są bardzo zaangażowani.
8: Nowa przestrzeń została wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. W pracy personelu wykorzystywane będą także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mają wspierać lekarzy w analizie badań i usprawniać opiekę nad pacjentami.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
8: 170 osób weźmie udział w miasteczku modlitewnym Zabawie. Młodzi rozbiją namioty przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. Będzie to czas wspólnego rozwijania swojej wiary, a także integracji. Miasteczko odbędzie się pod hasłem Spotkanie.
0: Relacje to są spotkania, które trzeba tkać. Tutaj zakładamy też taki pewien proces też w tych relacjach, a żeby ten proces się dokonywał, no to właśnie trzeba się też spotkać, żeby wchodzić w głąb tych poszczególnych relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, też samym ze sobą, i tych trzech przestrzeni będzie dotyczyło właśnie tegoroczne miasteczko.
8: Mówi ksiądz dr Tomasz Krupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. Miasteczko modlitewne przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do 2 sierpnia. Punktem centralnym każdego dnia będzie msza święta. W programie również spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, konferencje. Będzie także pielgrzymka do Wałrudy i Droga Krzyżowa śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny. W miasteczku modlitewnym wezmą udział młodzi z diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, archidiecezji przemyskiej oraz z Ukrainy. Bałkańska energia była przekazywana na Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu. Kulturę Chorwacji prezentował zespół Kroatia, który jest kamratem Świadelek z Trypsza.
11: Jest dużo zespołów, ale najbliższy kontakt mamy z Polakami i zauważyliśmy, że jesteśmy bardzo blisko. Znaczy język, kultura i największe jesteśmy z Polakami.
12: My jesteśmy tutaj, żeby przedstawić Chorwacku i da się zabawimy.
11: Przyjechaliśmy tutaj, jakby po prostu towarzyszyli, pokazali swoją kulturę, swoją tradycję, prezentowali swoje państwo, ale też tak zobaczyli, zauważyli i na państwa, i na zespole.
8: Mówili członkowie zespołu Kroatia. Dziś ostatni dzień narodowy, meksykańsko-orawski. Wystąpią zespoły z Meksyku i z Orawy. To jest zespół Mały Owcok. O godzinie 18:00 główny koncert w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Słowo Boga jest ziarnem. Aby objawiła się Jego życiodajna moc, aby był owoc, konieczne są dwa czynniki: czas i odpowiednie warunki do wzrostu. Słowo wymaga posiania w glebę życia, a potem trzeba podlewać zasiew codzienną modlitwą, wystawiać na słońce Bożej łaski, czyli korzystać z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii. Posiane ziarno wymaga regularnego odchwaszczania, czyli spowiedzi. Konieczna jest wreszcie cierpliwość, a wszystko po to, by wydać dobro, które zawsze daje wzrost.
2: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z Bazyliką pod wezwaniem Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Ta najświętsza ofiara jest sprawowana w intencjach zbiorowych za świętej pamięci Krystyny Musiał oraz ze wszystkich naszych intencjach za stawiennictwem Najświętszej Marii Panny Bolesnej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem

czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: wróćcie, synowie wierołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rogu, by zaprowadzić na Syjon. I tam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i rozsądnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił Arka Przymierza Pańskiego. Nikt już nie będzie o niej myślał, ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni synowej. W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzono w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwarciałości swoich przewrotnych serc. Oto słowo Boże. Amen.

Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

0: Poruszeni Słowem Bożym i świadectwem wiary Matki Bożej Bolesnej, zanieśmy do Ojca w niebie nasze ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby tak jak święta Kinga był znakiem ubóstwa, pokory i całkowitej oddania Bogu, Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby ich decyzje przynosiły pokój, sprawiedliwość i zapewniały wspólne dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud został wynagrodzony obfitymi plonami i sprzyjającą pogodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich, samotnych i cierpiących, aby dzięki pomocy bliźnich odnaleźli wsparcie i nadzieję w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan obdarzył ich wiecznym pokojem i radością w swoim Królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim, abyśmy na wzór świętej Kinki potrafili łączyć modlitwę z pracą dla dobra innych. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się we wszystkich intencjach, które dzisiaj przynieśliśmy za przyczyną Matki Bożej Bolesnej przed oblicze Pana Jezusa. W intencjach tych za żywych, o Boże błogosławieństwo i spełnienie, jak i za zmarłych, w sposób szczególny za Krystynę Musiał, aby dostąpiła chwały nieba. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, przez przyczynę Matki Zbawiciela racz nas wysłuchać i wesprzeć w naszym dążeniu do chwały nieba. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

0: Proponuję Waszą ofiarę w dziełku, bo jest wszak pomocy.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za duchowy, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na życie wierności i dobroci Kościoła Świętego.
2: Miłosierny Boże,

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki i śmierci swojego Syna, spełniła się przepowiednia Symeona, miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienia w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętą Kingą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.

oto warunek.

Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi i Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa.

0: Święty Michale Archaniele,
1: zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W liturgiczne wspomnienie świętej Kingi wierni sąd otczyzny stawili się u swojej orędowniczki. Księżna jest patronką Starego Sącza, patronuje także diecezji tarnowskiej. W sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz, który nawiązując do Ewangelii przypomniał, że postawa panien roztropnych powinna być dla nas wzorem do codziennej budowy relacji z Bogiem. Tej pracy nikt za nas nie wykona, a klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu jest miejscem, gdzie można zawsze odnawiać swoje życie. Jak dodał biskup diecezjalny, w tym roku widać dużą liczbę pielgrzymów, szczególnie tych, którzy mają potrzebę skorzystania ze spowiedzi świętej.
2: Być może, że rozpoczyna się zjawisko odchodzenia od zawężonej konsumpcji i takiego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o własne siły. Trzeba czegoś więcej, głębokich relacji rodzinnych, małżeńskich, ale to przede wszystkim głębszej więzi z Bogiem, a ten klasztor wyjątkowy dla nas, sióstr klarysek przez wieki, jest miejscem naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, odbudowywania siebie właśnie w tych relacjach, o których mówię.
1: Do grobu świętej Kingi przybywają setki pielgrzymów, aby modlić się, dziękować i wypraszać dalsze łaski. Tak było także od rana w liturgiczne wspomnienie świętej Kingi.
3: My lubimy pielęgnować tą tradycję. Każdy przyjeżdża z jakąś intencją. Przede wszystkim o błogosławieństwo, podziękowanie za miniony rok.
4: W takich intencjach rodzinnych. Prośby o zdrowie, o błogosławieństwo, opiekę świętej Kingi na co dzień tak blisko to trzeba to kultywować.
5: Jakieś intencje, wiadomo, skryte, ale zawsze człowiek się ubiega do świętej Kingi. To jest nasza patronka, nie? I wszyscy ją tutaj czcimy.
1: Nowena do świętej Kingi potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się centralna uroczystość ku czci świętej. Sumę odpustową o godzinie 11 odprawi prowincjał ojców franciszkanów prowincji gdańskiej, ojciec Wojciech Kulik. Wakacje z błogosławioną Karoliną czas zacząć. 170 osób weźmie udział w miasteczku modlitewnym w Zabawie. Młodzi rozbiją namioty przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. Będzie to czas wspólnego rozwijania swojej wiary, a także integracji. Miasteczko odbędzie się pod hasłem spotkanie.
6: Relacje to są spotkania, które trzeba tkać. Tutaj zakładamy też taki pewien proces też w tych relacjach. A żeby ten proces się dokonywał, no to właśnie trzeba się też spotkać, żeby wchodzić w głąb tych poszczególnych relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, też z samym ze sobą i tych trzech przestrzeni będzie dotyczyło właśnie tegoroczne miasteczko.
1: Mówił ksiądz dr Tomasz Chrupek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. Młodzi będą mieli wiele okazji, by się poznać, rozmawiać i wymieniać doświadczeniami.
6: Nie jest to tylko i wyłącznie modlitwa, ale też takie spotkanie przy wspólnej integracji, wieczorach, planszówkach czy tańcach integracyjnych, które cieszą się też taką dużą popularnością i zainteresowaniem. I też takiego po prostu czasu spokojnego spędzania go ze sobą. Na rozmowach, czy wieczorem, czy w ciągu dnia, no co myślę, że dzisiaj jest też bardzo potrzebne, żeby uczyć się takich relacji na żywo.
1: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do 2 sierpnia. Punktem centralnym każdego dnia będzie msza święta w programie, ponadto spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, konferencje, dzielenie się w małych grupach. Będzie pielgrzymka do Wałrudy i droga krzyżowa śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny. W miasteczku modlitewnym wezmą udział młodzi z diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, archidiecezji przemyskiej oraz z Ukrainy. W Tarnowie kończy się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Recital finałowy odbędzie się w sobotę w Katedrze Tarnów. Gościł dotychczas wybitnych artystów w Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec, którzy prezentowali piękno muzyki organowej. To także spotkanie z historią, muzyką i niezwykłym brzmieniem, które od wieków rozbrzmiewa w murach tarnowskiej katedry. Koncerty odbywały się do 28 czerwca. Ostatni koncert w ramach 2. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wykona wieloletni organista katedry Sławomir Barszcz. Początek koncertu w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba

0: Zbaw ode złego.
1: O przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Część bolesna, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się,

0: Matuszko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z białym lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich, są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
2: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
1: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
0: Wiadomości ze świata.
1: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
3: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
1: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Jasnogórska Pani, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Dlaczego? Są spotkania, które dotykają głębi ludzkiego serca i pozostają w pamięci na całe życie. W takich momentach dobry Bóg udziela nam wyjątkowej łaski. Kiedy Chrystus wypowiedział na krzyżu: niewiasto, oto syn Twój, w nowy sposób ukazał wymiar miłości, nowy zasięg miłości Twego matczynego serca, do którego zostałaś zaproszona w Duchu Świętym. W słowach Twojego Syna odnajduję wymiar miłości, która przypomina, że jest ktoś, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, kto wzrusza się z naszego powodu i wzywa nas do siebie. Wokół Jezusa, Twojego Syna, jest wiele osób, które szukają Boga, ale najbardziej cudowne jest przede wszystkim to, że Bóg, który jest miłością, staje się obecny w świecie poprzez miłość, która oznacza, że każdy człowiek jest opowieścią miłości. Każdego z nas dobry Bóg zna. Na każdego z nas patrzy, każdego z nas oczekuje, każdemu z nas przebacza i okazuje cierpliwość, gdyż pragnie w swojej dobroci zbawić każde swe dzieło, czyli człowieka. Maryjo, z 18 na 19 lipca 1830 roku nowicjuszka Katarzyna Labouret usłyszała od Ciebie słowa: przychodź do stóp tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie prosi, z ufnością i żarliwością. Dzisiaj ja, Twoje dziecko, staję u Twoich stóp, moja Matko i Królowo, bo i tutaj na Jasnej Górze chcesz być dla każdego z nas pośredniczką w przekazywaniu Bożych darów. Przychodzimy prosić, abyś wyprosiła nam łaskę owocnego wsłuchiwania się w naukę Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ze smutkiem doświadczam to, co najbardziej sprzeciwia się wsłuchiwaniu w naukę Twojego Syna. To ludzka słabość, to ludzki grzech, to trwanie w grzechu, a wreszcie negacja Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Programowe wykreślanie Jezusa ze świata ludzkiej myśli, życia, serca, oderwanie od Niego całej ziemskiej działalności człowieka. Czyż w tej sytuacji Ty, Matka, trzymająca swego Syna Jezusa Chrystusa, możesz milczeć? Nie, nie możesz milczeć. I znakiem Twej matczynej obecności pośród nas jest cudowny medalik, którego wzór 27 listopada 1830 roku ujrzała nowicjuszka Katarzyna Labouret. Zapewniłaś ją wówczas: wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy Tobie zaufają, otoczysz szczególną opieką. Te słowa są bliskie Twemu sercu, niepokalana, bo ukazują wielkie zatroskanie o wszystkich ludzi naszej epoki. W tym błogosławionym miejscu, Maryjo, Pragnę poświęcić świat Twojej macierzyńskiej miłości, to znaczy przybliżyć się za pośrednictwem Ciebie do samego źródła życia, które wytrysło na Golgocie, które wciąż tętni odkupieniem i łaską. Maryjo, wzywasz nie tylko do nawrócenia, ale do korzystania z Twojej matczynej pomocy. Członkowie Stowarzyszenia Apostolatu Cudownego Medalika, którzy od 46 lat przychodzą do Ciebie, razem z Tobą podejmują trud przemiany świata, w którym żyją, aby stawał się bardziej ludzki, bardziej otwarty na Boga i Jego łaskę. Czynią to przez pogłębienie kultu Twego niepokalanego poczęcia w życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym. Rozpowszechniają znak Twój, cudowny medalik, działając wśród ludzi, zwłaszcza zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci, a zarazem szerzą braterską miłość poprzez służbę ubogim duchowo i materialnie. To świadectwo jest wyrazem wierności wobec orędzia miłości i miłosierdzia objawionego nowicjuszce Katarzynie w kaplicy domu macierzystego Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Maryjo, bez grzechu poczęta, wierzę głęboko, ufam mocno w Twoje orędownictwo przed Bogiem, we wszystkich ludzkich potrzebach duchowych i doczesnych. Spójrz z czułością na wszystkich, którzy żyją dla Ciebie. Uproś radość czynienia dobra. Prowadź wszystkich do Chrystusa. Ucz nas cierpliwie żyć w postawie radosnej służby Bogu i bliźniemu. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Bóg zapłać księdzu Jerzemu Basajowi, duszpasterzowi apostolatu maryjnego, za dzisiejsze rozważanie. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej są obecni z nami pielgrzymi z Piotrkowa Kujawskiego, z diecezji włocławskiej, pielgrzymi z Drezdenka, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także z miejscowości Chojnice, Osjaków, miasteczka śląskiego, Lubaczowa i okolic, z miejscowości Chojnice, z Wieruszowa, z miejscowości Dynów, Sulechów, ze Strzelec Krajeńskich, a także uczestnicy pielgrzymki rowerowej z diecezji bydgoskiej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, jak każdego dnia naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Modlimy się za wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze na czele z ojcem przeorem. Tobie, Mario, powierzamy wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, zwłaszcza tych, którzy w pielgrzymkach pieszych, rowerowych zmierzają na Jasną Górę. Prosimy, jak każdego dnia, dla nich o bezpieczne pielgrzymowanie, nade wszystko o błogosławione owoce rekolekcji w drodze. Prosimy, aby bezpiecznie dotarli do celu swojego pielgrzymowania. Prosimy, aby czas pielgrzymki był czasem przemiany ich serc, czasem nawrócenia, ale także czasem świadectwa wobec ludzi, których Bóg stawia na drodze ich pielgrzymowania. Dziękujemy Ci, Mario, za tych wszystkich, którzy otwierają swoje serca, swoje domy, aby spieszyć z pomocą tym, którzy zmierzają do Twojego tronu. Tobie, Mario, powierzamy sprawę powołań, modlimy się o liczne i święte. Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Oddajemy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Odmawiamy wspólnie tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
7: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Wahelsat Maria, full of not, Herren Medei, welsignate du plant quinur, o welsignate din lis frukt, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego.
13: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
1: Księdza Jerzego prosimy o błogosławieństwo.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
3: Amen.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.